0: jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę?
1: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
2: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ze specjalistką rozmawiała Kamila Kontorek-Zięba. Niektórzy jednak poszukują wyjątkowych wrażeń podczas urlopu i w góry zabierają ze sobą dzieci. Nawet tak wymagające, jakimi są Tatry.
3: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
4: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
3: Sen spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
5: To już jest jego trzeci wypad.
4: A ile masz?
5: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
6: Sarniej Skale.
5: Za Sarniej Skale.
7: Przyszedł tutaj walczyć.
6: Za smokiem.
4: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
6: No jest.
4: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
6: I się bałeś?
4: Troszkę się bałem.
6: Ale mam tu miecz.
4: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
2: No i tak reporter RMF FM Maciej Pałachicki spokojnie mógł wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To może być naprawdę dobry rok dla rybaków z województwa lubuskiego. Trwają przygotowania do pełnego startu połowów, ale już widać, że trafią się naprawdę ładne okazy. O tym, dlaczego tak jest i czego można się jeszcze spodziewać, opowiedział nam Grzegorz Koza, rybak z lubuskiego Wojnowa. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Ten sezon rybacki, tutaj jeśli chodzi o lubuskie, o Wojnowo, jak to wygląda pod, no właśnie, pod kątem takiego, może nie jakieś ogromne statystyki, ale jest lepiej niż w poprzednich latach, podobnie, trochę słabiej.
10: Ciekawe pytanie, w sensie, że zapytałeś mnie sezon rybacki, nie? No więc tak, jeżeli chodzi o stricte rybacki sezon, to uważam, że może być wręcz jednym z najlepszych od co najmniej 25 lat, bo mieliśmy wreszcie normalną, prawdziwą zimę. A dzięki niej przyroda się przypomniała sobie, co to jest, co to są 4 pory roku. I no tutaj pije do ptaków, do kormorana. Mieliśmy w kraju całą inwazję tego ptaka. To jest typowy ichtiofag, czyli rybożerca. Odżywia się tylko rybami. U nas na naszych jeziorach występowało stado około 300 sztuk. Jeśli przeliczymy jego wydajność spożywania ryb 50-70 deko dziennie, tego co tylko zje, nie mówimy o tym, co pokaleczy i co poniszczy. Bo te 300 sztuk wyjada 200 kilo dziennie, tak? Jeżeli przemnożymy to razy tydzień, mamy 1,5 tony, jeżeli miesiąc, a jeżeli cały rok, więc możemy sobie przyjrzeć, jakie straty robił ten ptak. Nie ma go. W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Stolinie, i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Ja, no czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynawiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo uważam, że sezon rybacki, bo dopiero się zacznie dla nas dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
9: Jakie ryby tutaj w Wojnowie i okolicach można złowić? Co ty łowisz? Co jest taką tutaj, czy jest taka jedna lokalna ryba, która wychodzi na takie podium?
10: Powiem tak, bo mamy to jakby przeszacowane. W wodach obwodu rybackiego Wojnowskiej Zachodniej jest 29 gatunków ryby. Od ryby najcenniejszej, czyli od kozy, po rybę największą, czyli suma. Z ryb tych bardzo cennych, no to wiadomo, że węgorz, sum, o którym mówiłem, szczupak, sandacz, okoń. Woda nam się poprawiła, jakość wody w jeziorach Wojnowskich i jakby w tej chwili, jeżeli chodzi o drapieżniki, to prym bierze teraz bardziej szczupak niż sandacz. Jest go zdecydowanie dużo więcej. No, z racji tego, że mamy swoją wylęgarnię ryb i co roku rozmnażamy i co roku wpuszczamy, to wiemy, jakie ilości tej ryby powinno być w jeziorach. Oczywiście po drodze są, tak jak mówiłem wcześniej, kormorany, wędkarze, może w mniejszym stopniu kłusownicy, no i oczywiście my jako gospodarstwo rybackie, ale ale to jest jakby wznosząca się jest ta parabola. Uważam, że jest jakby lepiej. Z racji zmiany jakości wody zmieniła się troszeczkę struktura gatunków, ale no jest, uważam, że bardzo pozytywnie.
9: Jak wygląda taki twój standardowy dzień? Bo tutaj jednak jest trochę tej roboty. Z jednej strony trzeba te ryby złowić, potem się nimi zająć, a na koniec jeszcze w takim pięknym środowisku, jak my teraz tu jesteśmy, przygotować z niego potrawy.
10: No z racji temperatur i pory roku głównie pracuje się w nocy i praktycznie do, w cudzysłowie, do wroga, czyli do słońca, do wschodu słońca trzeba zdążyć. No, potem wiadomo, ryba jako zmiennocieplny organizm, temperatura ciała jest jak temperatura wody. W momencie, kiedy ryba nam na przykład by się podduszała, no to może nam się po prostu szybciej zepsuć, więc nie sztuką jest złowić, sztuka jest tej ryby nie zmarnować, więc nocami. Jesienią i wiosną wiadomo, że wyciągamy, więc większy czas mamy na pracę, bo jest chłodniej. Kiedyś łowiono też zimą, ale z racji tego, że już zim nie ma, no, poza tą ostatnią, która była, więc wiele rzeczy poszło już w niepamięć. Poza tym rybaków już nie ma. No i zawsze rozmawiamy o tym, że wędkarzy w Polsce jest około 500 000, a rybaków śródlądowych stricte łowiących na jeziorach i na rzekach jest podobna ilość, 500, ale osób, więc a chyba fizycznie pracujących jest tylu co Spartan, czyli 300, nie? Także ten, trudno się odnieść do wielu rzeczy, te pytanie początkowe, jaki jest sezon rybacki, to takie ciekawe pytanie dla mnie.
9: Ryba koza, najcenniejsza tutaj, w tym regionie?
10: Znaczy, ja tak żartuję, bo to jest ryba chroniona, bardzo mała, występuje u nas dosyć licznie, chociaż trudno ją złowić, bo to jest rybka tam rzędu 5-8 cm i taka bardzo obła, ale no tak specjalnie ją często podkreślam z racji tego, że nazywam się koza i zawsze mój tato powtarza, że my nie podchodzimy od rogacizny, tylko od ryb.
9: Skąd się bierze właśnie to, że czy jest tak, że mało kto się chce tym zajmować? No bo tak jak powiedziałeś, wędkarzy 500 tysięcy, rybaków śródlądowych 500. Skąd ta dysproporcja?
10: A to jest kilka przyczyn. Raz, że jeśli chodzi o wykształcenie, jest tylko jedyna szkoła w Polsce, Technikum Rybackie w Sierakowie. Kiedyś były trzy szkoły, bo i Technikum w Kocku i szkoła zasadnicza była w Giżycku. W czasach poprzednich, tam powiedzmy latach do 90. było dużo gospodarstw rybackich i popyt był na rybę dużo większy śródlądową, bo po prostu ludzie umieli tą rybę przetworzyć. W tej chwili ryba, która ma ości, nie jest chętnie kupowana przez obywateli naszego kraju, bo trzeba ją zrobić, ludzie stali się bardziej wygodni. A tak jak my powtarzamy, że te dla nas ryby cenne, to są te stricte ryby mało cenne. Płoć, leszcz, krąb, boleń, jaś, tak? Także to jest jakby też pochodna tego, że jest mniejszy popyt na ryby słodkowodne. Poza tym ogólnie przyjęty jest też hejt, bo za brak ryb w jeziorach są odpowiedzialni tylko rybacy. Nie, że środowisko, stan jakości wody, że szkodniki. To nie, że przede wszystkim brak wody w jeziorach i w rzekach. To dzięki czemu kiedyś ryby miały naturalne taliska i nikt się nie zajmował zarybieniami. Teraz zarybieniami, bo to jest jakby zło konieczne. Musimy przyrodzie rekompensować brak talisk.
9: Rozmawiamy o kulinariach. Grzegorz, chciałem cię zapytać też o historię trochę tych lokalnych dań tutaj. Województwo lubuskie, okolice. To jest taki region Polski, który przez chyba setki lat przechodził z rąk do rąk. Ta historia się mieszała. Tutaj trudno jakkolwiek... No właśnie, czy da się znaleźć regionalne typowo dania, które są związane tylko i wyłącznie z tym regionem?
10: Tak, da się, tym bardziej, że tak jak tu powiedziałeś, granica się przesuwała ze wschodu na zachód częstokroć, ale co ciekawe, nie ujmując to administracji, czyli teraz województwu lubuskiemu, my geograficznie i historycznie jesteśmy w tej chwili w Wielkiej Polsce. Granica Wielkopolskiej była na rzece, która jest zaraz za naszym domem, na Gniłej Obrze. Później już była Brandenburgia, tak? Czyli tam ziemia lubuska. I dlatego też tradycje sięgające tu rybactwa są jakby autochtoniczne od zawsze, przypięte temu miejscu. My na przykład zawsze powtarzaliśmy, i wypłukłam to też, taką ciekawostkę, że król stał się mieliśmy obiady czwartkowe, a u nas były tak zwane kolacje czwartkowe. W każdy czwartek po zakończeniu tygodnia połowowego, z racji tego, że łowiliśmy te ryby, głównie te ryby małocenne i je jako deputaty dostawaliśmy do domu, to pozwalaliśmy sobie na szaleństwo i wtedy się robiło węgorza parowanego po rybacku. To było danie jednogarnkowe, jedna micha, podawano jeden gar na stół, jedna warzęcha i tylu rybaków, ile było, czyli brygadzista i młodsi rybacy, sezonowi, wszyscy jedli równo razem, bo to scalało i to było danie, myśmy próbowali znaleźć jakby historię tego dania. Nie ma takiej możliwości, to ma brodę kilkusetletnią ten przepis i co ciekawe, nawet w Compendium Ferculorum Czarneckiego jest podobne danie, podobny przepis sprzed 400 lat, nie? Czyli można to kulinarium jakby tutaj jest osadzone mocno i wędrowało tutaj w Wielkopolsce.
2: Z Grzegorzem Kozą, rybakiem z Lubuskiego Wojnowa, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Prokuratura przygląda się budowie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się reporter śledczy RMF FM Krzysztof Zasada w naszym studiu w Warszawie. Przypomnę naszym słuchającym, że sprawdzasz, czy urzędnicy MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę lwowską inwestycję. Przypomnij, co dokładnie badają śledczy.
2: W tym przypadku śledczy badają działania MSZ-u w latach 2020-2023. Chodzi o dotacje na budowę Centrum Kultury Polskiej, ale tak naprawdę to centrum już wtedy od 2 lat niszczało, budowane wcześniej od końca 2015 roku. W tę inwestycję utopionych zostało 28 milionów złotych z budżetu państwa.
1: Jak utopiono, to można zobaczyć także na fotografiach, bo tutaj w artykule na naszej stronie internetowej, który opisuje tę sprawę, obserwujemy taką wizytację właśnie. Widzimy takie konstrukcje żelazno-betonowe, żelbetonowe, prawda, które
2: tak
1: stoją.
2: Lwowski szkieletor.
1: Właśnie. Nawiązujesz do Krakowa.
2: W Krakowie
1: już nie ma tego szkieletora, jest piękne centrum urzędnicze, a tam co tam się dzieje?
2: Natomiast radni Lwowa zwracają uwagę właśnie na ten gmach, na to, jak mówią, straszydło, czy jeszcze ostrzej pomnik polskiej korupcji. Od 10 lat ten budynek stoi, tak naprawdę stanął w 19 roku, stanęła budowa i w tym stanie jest do tej pory. Natomiast radni lwowscy mają dość. Na sesji Rady Miejskiej ostatniej powstał wniosek, aby coś zrobić z tym budynkiem, który szpeci, można powiedzieć, centrum Lwowa, ponieważ znajduje się ten budynek kilkaset metrów od gmachu, pięknego gmachu Opery Lwowskiej. Przy samej ulicy Szewczenki, na rogu Jarosława Mądrego, powstał taki szkaradek, który nie jest...
1: Szkaradek w sercu miasta, tak.
2: Zgadza się. I radni wywołali w tym momencie nową dyskusję, która sprawia, że stanowisko w tym muszą zabrać polskie władze, musi zabrać MSZ. Okazuje się tak, że dowiedziałem się tego, ujawniłem te informacje w faktach, że prokuratura bada co najmniej jeden, a prawdopodobnie kilka wątków budowy tego centrum.
1: No właśnie, tu już powiedziałeś, to takie słowo, klucz padło, korupcja. Czy są już jakieś przesłanki do tego? Czy sprawa jest przeciwko komuś prowadzona? Czy to jest raczej śledztwo w sprawie?
2: Śledztwa są prowadzone dopiero od kilku miesięcy. Są prowadzone w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Prawdopodobnie dość ciężko będzie akurat w tych wątkach stawiać komukolwiek zarzuty. To są śledztwa prowadzone po audytach i po kontroli CBA prowadzonej w 2024 roku oraz Krakowskiej Izby Administracji Skarbowej prowadzonej także w 2024 roku po takiej kontroli w MSZ-cie. Okazało się, że są wątpliwości co do dotacji na budowę tego Centrum Kultury Polskiej w wysokości 1 735 000 zł, ale to jest tylko kropla w morzu tych pieniędzy, które poszły na budowę tego centrum. Natomiast nie ma postępowania, które miałoby wyjaśnić, czy faktycznie doszło do korupcji przy samej budowie. Trochę nieszczęśliwy to był projekt, ponieważ przez długi, długi czas polskie organizacje polonijne i współpracujące z Polakami na wschodzie starały się właśnie o nowy gmach Domu Polskiego we Lwowie.
1: Tutaj zaangażowana była też Wspólnota Polska, prawda?
2: Wspólnota Polska, Forum Organizacji Polskich na Ukrainie, do tego Senat, do tego MSZ. Udało się w końcu zdobyć działkę na tę budowę. Dostaliśmy 49-letnie użytkowanie wieczyste tej działki. Część pochodziła od miasta, część z Ministerstwa Obrony Ukrainy. I powstał plan budowy tam pięknego naprawdę gmachu. Wtedy miał kosztować 20 milionów złotych. Niestety, coś się stało, że w 19 roku stanęła ta budowa.
1: Ale przesłanek, że ktoś dostał w innym sensie działkę, prawda, nie ma.
2: W tym momencie nic na to nie wskazuje, ale ukraińscy radni twierdzą, że jednak do jakiejś korupcji musiało dojść. Trzeba jednak pamiętać, że budowa była prowadzona także przez ukraińskie firmy. Trzeba także pamiętać, że jednym z podmiotów konsorcjum inwestorów była spółka miejska lwowska. 2/3 to były polskie organizacje, 1/3 lwowska. To wszystko powinno być zbadane. Tak naprawdę ten problem był przez wiele, wiele lat zamiatany pod dywan. Radni lwowscy nie chcieli się tym zajmować. Nagle jednak ta sprawa ruszyła. Dowiedziałem się, że MSZ Polskie po kontroli, która była przeprowadzona w resorcie w 2024 roku, zaczęło się tej sprawie mocno przyglądać i teraz zapadły decyzje o wstrzymaniu wszelkiego finansowania tego projektu. Nie nazywają tego inwestycją, tylko to jest jakiś kontrowersyjny projekt poprzedników. Wiadomo, że są pomysły, aby zrezygnować w ogóle, odpuścić sobie inwestycje we Lwowie, ponieważ jest to całkowicie nieopłacalne dla budżetu państwa.
1: My w każdym razie nie odpuszczamy tej sprawy, Krzysztofie. Bardzo ci dziękujemy za te informacje. Dziękuję. Zainteresowanych odsyłam oczywiście także tę naszą stronę internetową, już o niej wspominaliśmy, rmf24.pl. Artykuł bardzo ciekawy, bardzo interesujący, ilustrowany artykuł. Zamiast Centrum Kultury Polskiej w centrum Lwowa stoi budynek Widmo. Zajrzyjcie. Kłaniamy się.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. RMF.

0: RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wybierzysko. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Pan Brudnik? Facet podniósł głowę znad telefonu. Tak, odparł. A kto pyta? Litwin. Aha. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. Jędrzej nie mógł wygłosić formułki, którą posługiwał się Aleksander Zamoyski. Nie był prywatnym detektywem, więc zazwyczaj rozgrywał rozmowę w inny sposób. Pracuję w biurze detektywistycznym, powiedział. To zazwyczaj wystarczało. Ludzie nie dopytywali. Większość zakładała, że ma do czynienia z licencjonowanym detektywem. Tym razem było podobnie. Brudnik odłożył smartfon. W czym mogę pomóc? Zapytał. Mógłbym usiąść? Jasne. Litwin klapnął na krzesło. Daniel Hazel. WF-ista zmrużył oczy. Wyglądał na zdezorientowanego. Pański kumpel zaginął 15 lat temu, dodał Litwin. Próbuje go pan odnaleźć? Pracujemy nad tym. Mamy szansę, ale musi mi pan pomóc. Mam nadzieję, że nie ma pan nic przeciwko. Skądże? Jestem tylko zaskoczony. Nie wiedziałem, że śledztwo zostało wznowione. Bo nie zostało. Pracujemy dla Krystyny Trochowskiej, matki Iwony. Okej, rozumiem. W oczach Brudnika błysnęła ciekawość. W jaki sposób miałbym pomóc? Litwin poczuł woń papierosowego dymu. Wlatywał przez uchylone okno i drażnił nozdrza. Za oknem mamy palarnię dla nauczycieli, wyjaśnił Brudnik. Pozazdrościć miejsca pracy. Sam palę, nie przeszkadza mi dym. Litwin przekrzywił głowę. Kumplował się pan z Hazelem? Zapytał. Nie wiem, czy mógłbym tak nazwać naszą znajomość. Czytałem pańskie zeznania. Byliście na piwie, a kumple chodzą na piwo. Mylę się? Brudnik poprawił się na krześle. Tak, ale... Kolegowaliśmy się w młodości, wyjaśnił. Z biegiem lat każdy poszedł w swoją stronę. Potem raz się spotkaliśmy i tyle. Zresztą to było dosyć dziwne spotkanie. Ciekawe. Pewnego dnia wpadłem na Daniela. Za każdym razem w takiej sytuacji mówiliśmy coś w stylu, że trzeba wreszcie się spotkać przy piwku i pogadać. Ale nigdy nie było na to czasu, rozumie pan. Klasyczna gadka, kiedy spotka się starego znajomego. Takie spotkania nigdy nie dochodzą do skutku. Ale tym razem udało wam się umówić. Powiedziałem do Daniela, że musimy zdzwonić się na piwo. A on odparł, że może zgadamy się na piątek. Byłem trochę zaskoczony, ale głupio było odmówić. Ustaliliśmy, że zobaczymy się około 20:00, po moim treningu siatkówki. Mieliśmy spotkać się w barze przy Biedronce na Strzeleckiej. Dzisiaj już go nie ma, ale kiedyś to było miejsce wolne od gówniarzy. Przychodzili tam ludzie w naszym wieku. Litwin przyjrzał się temu facetowi. Wydawało się, że mówił szczerze.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

Spotkaliście się i co? Zapytał. I nic. Brudnik wzruszył ramionami. Gadka niespecjalnie się kleiła. Opowiedziałem mu o żonie i o dzieciakach. On wspomniał o swojej rodzinie. Mówił coś o wakacjach. Tak, że wreszcie planuje urlop i chce wyjechać na wakacje. Mówił, dokąd się wybierają? Nie. Niech się pan zastanowi. To może być istotne. Nie mówił, dokąd się wybierają. Litwin zaklął pod nosem. Wypiliśmy po dwa piwa i to w zasadzie tyle. W tle rozbrzmiał dzwonek na lekcję. Brudnik zerknął na zegarek. Rozeszliśmy się do domów. Kiedy to było? Jakoś na jesieni. A Hazelowie zaginęli w listopadzie. WF-ista pokiwał głową. Mogliśmy się spotkać pod koniec września, dodał. Tak mi się wydaje, bo w październiku w każdy piątek sędziowałem turnieje młodzików. Litwin wstał i wsunął dłonie do kieszeni bojówek. Dzięki, powiedział. Jakby coś pan sobie przypomniał, proszę zadzwonić. Podał nauczycielowi wizytówkę. Dlaczego pytał pan o wakacje Daniela? Zapytał Brudnik, miętosząc w palcach sztywny kartonik. Bo może faktycznie wyjechali, ale kupili bilet w jedną stronę. Cholera. WF-ista podrapał się po głowie. Przepraszam, że nie pomogłem, ale... Wie pan, że Daniel uwielbiał Rosję? Litwin zaprzeczył. Mówił biegle po rosyjsku, wyjaśnił Brudnik. Uczyliśmy się w szkole, ale ja dawno zapomniałem ruski, a on nie. Lubił rosyjską kulturę i trochę się nią interesował. Kiedyś powiedział, że chętnie wybrałby się na wycieczkę do Moskwy. Fascynowały go cerkwie i architektura. Jeśli miałby wybrać kraj, do którego chciałby uciec, to może właśnie tam. Aleksander stał na plaży i wpatrywał się w nurt rzeki. Powietrze pachniało wilgocią i mokrym piaskiem. Wiał chłodny wiatr, ale pogoda była znacznie przyjemniejsza niż poprzedniego dnia. Namirskiego dostrzegł z oddali. Szczupła sylwetka powoli stawała się coraz wyraźniejsza. Dziennikarz szedł z pochyloną głową i rękoma schowanymi w kieszeniach kurtki. Cześć, przywitał się. Sorry, że cię tutaj ściągnąłem, ale chciałem pogadać. Telefon od Arka zaskoczył Zamojskiego. Chociaż w gruncie rzeczy mógł się spodziewać, że kiedy redaktor zwęszy temat, nie odpuści tak łatwo. Aleksander nie zamierzał z nim współpracować, ale był ciekaw, co to za pilna sprawa. O co chodzi? Zapytał. Uścisnęli sobie dłonie. Arek stanął obok i zawiesił wzrok na drugim brzegu rzeki. Jak śledztwo? Zagadnął. Zamojski się zaśmiał. Nie ze mną te numery, odparł. Dziennikarz nie wyglądał na zawiedzionego. Spiliłem pewną rzecz, wyznał, i chcę ją naprawić. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Zamieniam się w słuch. Pytałeś mnie o Okulską, więc przyjrzałem się sprawie. Pogrzebałem tu i tam. Znalazłem artykuł Arlety Kowalskiej, który nie został opublikowany. Rozmawiałem z naczelną, oczywiście zabroniła mi o tym pisać, ale może tobie przydadzą się te informacje.

Zamoyski zapalił papierosa. Wyczuwał podstęp. Nie wierzył, by Namirski z dobroci serca postanowił wyjawić mu poufne wiadomości. Był interesowny i z pewnością będzie chciał coś w zamian. Nie ma nic za darmo. Czekał. Zajmujesz się Hazelami, ciągnął Namirski i uniósł dłoń. Domyśliłem się, nie musisz potwierdzać, ale to jedyne sensowne rozwiązanie. I dlatego zainteresowałeś się Dominiką. Dwa nietypowe wydarzenia w Tomaszowie w krótkim odstępie czasu. Aleksander wciągnął dym do płuc. Nie odpowiedział. Nie było takiej potrzeby. Przypuszczam, że wynajął cię ktoś z rodziny Iwony, matka albo siostra. Chcesz się wymienić informacjami? Dlaczego teraz? Detektyw zaśmiał się pod nosem, a potem cmoknął sceptycznie. Musi być powód, prawda? Dopytywał Namirski. Minęło 15 lat, więc coś musiało się stać. Jeśli próbujesz mnie podejść, kiepsko ci idzie. Nie, Namirski pokręcił głową. Mam coś, co mogłoby cię zainteresować. I w zamian muszę ci powiedzieć, dlaczego szukam Hazelów? Poniekąd. Nie wiem, czy twoje rewelacje są tyle warte. Są, uwierz mi. Jesteś dziennikarzem, a ja nie ufam dziennikarzom. Okej, rozumiem. Namirski podrapał się po głowie. Dam ci więc haczyk. Arleta uważała, że pijaczek z rezerwatu jest niewinny. Twierdziła, że ma świadka, który widział sprawcę, a to stawia morderstwo Dominiki Okulskiej

0: Pracujesz nad tym już kilka dni. Na pewno masz coś więcej. Ale nie muszę ci o tym mówić. A przynajmniej nie teraz. Dobra, dobra. Masz mnie? Arek sięgnął do tylnej kieszeni spodni i wyjął złożone kartki. Podał je Aleksandrowi. I co o tym myślisz? Zapytał, gdy detektyw przeczytał. Skąd w sprawie Okulskiej wziął się Maciej Hazel? Arleta zarzucała policji, że potraktowała morderstwo Okulskiej po macoszemu. Andrzej musiał, napatoczył się przypadkiem. Dodatkowo widzieli go świadkowie, którzy byli akurat przy źródłach. Gliniarze nie potrzebowali niczego więcej, więc go przyskrzynili. Prokurator podpisał papiery i gotowe. Ale jeśli wierzyć Arlecie, pijaczek tego nie zrobił. Był tam przypadkiem, a Dominikę zabił ktoś inny. Tego człowieka widział Maciek. Nie wiem, dlaczego zamiast zgłosić się na policję, opowiedział o wszystkim dziennikarce, ale ja wierzę, że to prawda. Arleta by nie zmyślała. To wbrew etyce dziennikarskiej. Ona odwalała naprawdę dobrą robotę.
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

morderstwo Dominiki, ale także zaginięcie Hazelów. Przez cały czas zastanawiałem się, dlaczego zniknęli. Jaki był powód, że rozpłynęli się w powietrzu? Pomachał kartkami. To może być odpowiedź. Tak, ale wciąż nie wiemy, czy policja o tym wiedziała. I jeśli tak, to dlaczego nie zareagowali? Zamoyski oddał Namirskiemu dokumenty. Otwartą dłonią przesunął po twarzy. W jego kieszeni brzęknął telefon. Wyciągnął smartfon i przeczytał wiadomość od Litwina. Gliniarz, który prowadził śledztwo, umarł, odezwał się po chwili. Ale znam kogoś, kto mu pomagał i wiem, gdzie go znaleźć. Jadę z tobą. Aleksander zmierzył go wzrokiem. To twój warunek, tak? Zapytał. Obaj możemy na tym skorzystać. Ty rozwiążesz sprawę Hazelów, a ja dostanę materiał na podcast. Transakcja wymienna. Już to przerabialiśmy i całkiem nieźle nam poszło. Ca, mruknął detektyw. Świetnie nam poszło. Daj spokój, stary. Namirski wcisnął papiery do tylnej kieszeni spodni. Podsunąłem ci trop. Zrobiłem to z dobrej woli, mógłbyś to docenić. Mówiłeś, że coś spiłeś i chcesz to naprawić. Co takiego? Arek przeczesał dłonią włosy. Wbił wzrok w ziemię, jakby zastanawiał się, czy powinien wtajemniczać Zamoyskiego w swoje prywatne sprawy. Uznał, że uchylenie rąbka tajemnicy może mu się opłacić. Spotykam się z Romą Sułecką, wyjaśnił. Wiem. Brew dziennikarza podskoczyła do góry. A, okej, no tak, zmieszał się. I odwaliłem numer, za który strasznie się wściekła. Chciałbym więc pomóc. Podobno naczelnik odsunął ją od sprawy. A jeśli dowiem się, kto zabił Dominikę, może uda mi się rozwiązać zagadkę śmierci Ingi. Obie zbrodnie są do siebie bardzo podobne. Co zrobiłeś? Arek klepnął go w ramię. Opowiem ci po drodze, odparł. Kiedy Roma wysiadła z samochodu, psy w kojcach za ogrodzeniem przywitały ją głośnym szczekaniem. Ojciec wygramolił się z fotela pasażera. Uśmiechał się jak mały chłopiec. Był podekscytowany i nerwowo zerkał pomiędzy szpary w płocie. Zadzwonił do niej tuż po tym, jak opuściła komendę. Zapytał, czy pojechałaby z nim wybrać psa. Zgodziła się bez namysłu. Nie sądziłam, że tak szybko się zdecydujesz, powiedziała, wciskając guzik przy furtce. Skoczyłem do zoologicznego i kupiłem wszystko, co potrzeba, odparł wychylając głowę, by sprawdzić, czy nadchodzi pracownik schroniska. Nie mam na co czekać, złotko. Dzięki, że się zgodziłaś. Poklepała go po ramieniu. Nie ma sprawy, tato. Zamki w furtce zgrzytnęły. Ubrany w zielone puchowe spodnie i grubą kurtkę, mężczyzna zmierzył gości od stóp do głów. Roma wyjaśniła, po co przyjechali, a on bez słowa wpuścił ich na teren przytuliska. Ojciec zerkał do psich klatek. Czworonogi witały go merdaniem ogonem i nadzieją w oczach. Państwo poczekają, powiedział pracownik. Pójdę po Zosię. Ona zna się na tych psach. Ja tu tylko sprzątam. Oczywiście. Roma odprowadziła mężczyznę wzrokiem.

0: Za chwilę radiowe zegary wskażą godzinę trzecią, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Pomnik polskiej korupcji, czyli Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, pod okiem prokuratury. Niszcząca opuszczona budowla pochłonęła miliony złotych z krajowego budżetu. A jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Chodzi o 1,5 miliarda złotych. Wakacje po zmroku z głową w gwiazdach. Tym razem odwiedziliśmy obserwatorium w Olsztynie. $28 milionów pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Tak ustalił reporter RMF FM. Nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje. Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Historię tej inwestycji sprawdził Krzysztof Zasada.
1: Budowa ruszyła pod koniec 2015 roku. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić po 8 latach Platformy Obywatelskiej u władzy. Miasto przekazało na ten cel działkę, część to była ziemia Ministerstwa Obrony, dzierżawę określono na 49 lat. Zawiązano konsorcjum składające się z Agencji Zasobów Rady Miasta Lwowa, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Budowa miała się zakończyć w 2018 roku i kosztować około 20 milionów złotych. Pieniądze pochodzić miały z polskiego budżetu państwa, finansowanie zapewniał Senat. Gdy w 2019 roku powstał Pakt Senacki, czyli większość w Izbie Wyższej zdobyła ówczesna opozycja, między innymi Koalicja Obywatelska i Lewica, PiS przeniosło finansowanie do MSZ. W tym samym roku prace we Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
0: Jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu sprawę przeciwko trzem byłym menedżerom koncernu. Chodzi o Michała R., Marcina O. i Filipa W. Według śledczych mieli oni wyrządzić Orlenowi 1,5 miliarda złotych szkody, zawierające w 2023 roku 3 niekorzystne kontrakty na zakup ropy. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. A w naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku wczoraj odwiedziliśmy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Tam można wziąć udział w nocnych pokazach nieba.
2: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
3: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
2: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
3: Z jakiego sprzętu korzystacie, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
2: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras. Średnica tak około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
0: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak komentował w rozmowie, porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek, czyli były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Odpowiadał też w ten sposób na pytanie, czy Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnijmy, zapowiedział sam Karol Nawrocki.
5: Ja jako człowiek prawicy przy serce mam poprawę. W tej stronie nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
6: Chodzi o Lex Czarnek.
5: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek. Nie przeprosił i dla wielu ludzi, dla takich jak ja, jest nie do zaakceptowania.
6: No to może Tomasz Bochański, młoda twarz prawicy.
5: Prawo i Sprawiedliwość dziś musi walczyć o to, żeby być dalej liderem prawicy, bo to już przestało być oczywiste. Konfederacja depcze po piętach, obie konfederacje mają w większości sondażów i takie są tendencje więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc wystawiać premiera, jak się ma 17-20%, jest ciężej niż jak ma się 30%. Zresztą dokładnie rok temu, kiedy prezydent Karol Nawrocki rozpoczynał swoje urzędowanie, prezes Kaczyński mówił, że za chwilę będzie 40% w sondażach. Minął rok od zapowiedzi prezesa PiS-u i zdaje się, że w niektórych sondażach nie ma 20%.
6: No co się stało? No rzeczywiście prezes i były premier i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, to był nasz sukces. Karol Nawrocki to był nasz sukces, ale nie przełożył się na sukces.
5: Prezes Kaczyński powiedział, że był to triumf. Ja bym mógł złośliwie powiedzieć, gdybym był złośliwy, ale nie jestem, że jeszcze dwa takie triumfy i nie będzie czego zbierać z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki ma świetne notowania, jest dobrym prezydentem podczas tego roku, ma bardzo dobre notowania.
6: Takie notowania miał też Bronisław Komorowski, nawet
5: oczywiście prezydent Duda miał jeszcze lepsze po pierwszym roku notowania, ale to były zupełnie inne czasy, nie ma co porównywać jabłek do gruszek, natomiast ma bardzo dobre notowania i Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie zadać pytania, dlaczego oni nie mają, tylko wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość wybrało strategię bycia trzecią konfederacją, czy konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, ścigania się z Konfederacją. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości przyznała się do tego, że to Konfederacja miała rację i to był strategiczny błąd. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie traciło poparcia, kiedy rządziło jako rząd. Miało stabilne poparcie. Najpierw to było około 43% i w wyborach parlamentarnych w 2019 i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Straciło to poparcie przez piątkę dla zwierząt, a także przez... nie wiem, czy tak to można nazwać, zabawy z ustawą aborcyjną, ale to było jakby, jeżeli ktoś z powodu piątki dla zwierząt cynicznie wychodzi z ustawą aborcyjną, jak zrobił to prezes Kaczyński, to trudno nazywać to inaczej niż zabawy. I one się źle skończyły dla Prawa i Sprawiedliwości, tąpnięciem do 35 w sondażach i nigdy się nie odbudowali.
6: Ale 35% to oni by teraz chcieli mieć.
5: Chcieli, natomiast kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło? Traciło, kiedy było w opozycji. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gorszą opozycją niż Konfederacja.
6: No właśnie, to porozmawiałem o tych pomysłach nowych Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj został zaprezentowany kolejny pomysł. Deportacje bezrobotnych i pracujących w szarej strefie Ukraińców w wieku poborowym na Ukrainę. Mają powstać centra deportacyjne. No jednym słowem, no, z wielkiej chmury będzie mały deszcz, ale zapowiedzi są szumne, takie bym powiedział, w duchu nawet niekoniecznie Konfederacji, nawet Brauna.
5: Ja właśnie patrzę na to, że z tej strony, że te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka. A z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać. Bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic, pewnego zawodu władzą. I premier Morawiecki jedzie tam. Premier Morawiecki zapowiada, że 15 października zderzy się z Donaldem Tuskiem, rozliczy jego obietnicę i pokaże alternatywę, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak, Braun, Mentzen, Bosak.
6: No ale to znaczy,
5: zobaczymy,
6: że
5: która strategia...
6: ktoś stał się trendseterem, to znaczy można powiedzieć, że to jest wielki sukces Bosaka, Brauna i Mentzena, bo to oni są w tej chwili trendseterami, oni narzucają tematy Prawu i Sprawiedliwości.
5: Tak, ale wydaje mi się, że narzucają je ze względu na wcześniejsze wewnętrzne gierki w Prawie i Sprawiedliwości, bo te wypuszczanie informacji i przyznawanie racji Konfederacji brało się tylko i wyłącznie z chęci pozbycia się Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i no i udało się go wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji do głów prawicowych wyborców wtłoczono, że to Konfederacja miała rację. Otóż nie miała Konfederacja racji. Rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki w 2020 roku przy COVID-zie i w 2022 przy wybuchu wojny w Ukrainie też rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki. I to przyznali wyborcy, dlatego że Konfederacja wówczas w tych wyborach nie miała więcej niż 7%. Dopiero kiedy Konfederacja stała się lepszą opozycją niż opozycyjne pogubione Prawo i Sprawiedliwość kłócące się wewnętrznie, wtedy Konfederacja zaczęła zyskiwać i w prezencie dostała, że oni mieli rację. Nie mieli.
6: Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało? To znaczy, jeżeli partia ma dobre sondaże, kiedy głosi jedne poglądy, no potem nawet nie do końca przegrywa wybory, no ale traci władzę, no bo tak się złożyło. To zresztą nie jest bardzo zaskakujące w wielu demokracjach.
5: Oczywiście pewne zmęczenie.
6: Tracą władzę. po czym kompletnie zmienia swój kierunek. To znaczy, no, z partii proukraińskiej, świadomej tego, że istnienie Ukrainy jest dla nas ważne, a demograficznie ci uchodźcy ukraińscy są dla nas najlepszymi możliwymi uchodźcami, jacy mogą być, lepszych nie będziemy mieć, nagle staje się partią antyukraińską, antymigrancką, w znaczeniu anty właśnie tych Ukraińców i de facto przyznającą rację Wiktorowi Orbanowi czy Grzegorzowi Braunowi. Tracą? No bo widzimy, że tracą. I nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, no dla mnie jako dla analityka polityki to jest szokujące. To znaczy, jak można widzieć, znaczy patrzeć i nie widzieć.
5: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
6: Po prostu.
5: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację.
6: Grzegorz Braun rośnie.
5: Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od trzech już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie wyborcy są pogodzeni.
6: No dobrze, ale to nadal rację, to nie jest racjonalne, ale z perspektywy własnej partii.
5: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem. Otóż na kongresie w Przysusze w 2024 roku w październiku prezes wytyczył pole sporu, który będzie w 2025 i 2027 na spór o suwerenność. I wydaje mi się, że na tym sporze nie można wygrać z kimś, kto jest dużo bardziej radykalny. I to był pierwszy błąd, który pociągnął za sobą wszystkie błędy, bo gdyby prezes Kaczyński chciał pokonać Grzegorza Brauna, to powinien walczyć z nim tam, gdzie Grzegorz Braun i Konfederacja są najsłabsze, czyli w tworzeniu miejsc pracy, w służbie zdrowia, w gospodarce i tak dalej.
6: I to będzie robił Mateusz Morawiecki teraz i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo jak ich słuchać, no to oni się skupiają właśnie na tych elementach, dorzucają do tego jeszcze politykę rodzinną, tak, emerytura rodzinna czy pensja rodzinna.
5: I tak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, kiedy szło do władzy. Nie dało się Platformie Obywatelskiej wypuścić na sprawy ideologiczne. Nie dało wejść w sprawy, które szkodzą, tylko właśnie zajmowało się programami, gospodarką, programami socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś ta droga, ja o tym mówiłem konsekwentnie od wyborów, nawet jeżeli jeszcze byłem ministrem, no to mówiłem, że no mam serce po prawej stronie, ostrzegałem, źle robicie. Natomiast oni wtedy jakby myśleli i gdzieś tam odpowiadali mi, że no ja to robię nie wiem z czego, z zazdrości, czy nie wiem z czego.
7: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarakiem. Całość znajdziecie na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Spotkali się w Wigilię. Wyglądało na to, że w związku ze świętami dojdzie do pojednania. Gangsterzy wręczyli sobie nawet świąteczne upominki. Gangster nigdy nie trafił do więzienia. Nie zdążył. Konkurencja była szybsza od organów ścigania.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Sceny zbrodni, my znowu ubrani na czarno, czyli opowieści mafijne powracają. Kamil Barnowski.
4: I Daniel Dyk, wiesz co, chciałem powiedzieć tak obrazowo. Rozkładamy teraz mapę Polski, ale wszystko się dzieje w naszym smartfonie, więc
3: czyli
4: proszę
3: tam poklikamy,
4: bardzo. Poklikuję, żeby
3: jaki kierunek?
4: Spojrzeć. No tak właśnie, linia Wisły niech będzie dzisiaj naszą granicą. Zabieramy was do miast, które niekoniecznie kojarzą się z mafią, a mafia w niej grała pierwsze skrzypce w latach 90.
3: W dużym skrócie, mafie na zachód od Wisły.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Temat mafii to temat niezwykle fascynujący, tajemniczy, kuszący w pewien sposób tych, którzy lubią odkrywać rzeczy nieoczywiste. No właśnie, pierwsze skojarzenia o mafii, które pojawia się w naszych głowach, jeśli próbujemy je umiejscowić w jakimś mieście, to na przykład jakim?
3: No Neapol.
4: Neapol, tak.
3: Albo Corleone na Sycylii, albo Palermo, generalnie Włochy.
4: Stany, ja pomyślałem o Stanach, to oczywiście Nowy Jork, mafia z Chicago.
3: No jest też Meksyk, tutaj Guadalajara. Jeśli ktoś oglądał serial Narcos, to oczywiście Kolumbia, tutaj skojarzenie z Medellin albo kartelem z Cali.
4: Wiele miast na świecie od razu z mafią się kojarzy, a w Polsce, no oczywiście Pruszków i Wołomin to takie oczywiste skojarzenia, ale po tym spotkaniu w opowieściach mafijnych mafia będzie się wam kojarzyła z wieloma polskimi miastami, może także z waszą najbliższą okolicą.
3: Generalnie często są to miejscowości bardzo mocno związane z wakacjami. Przegląd gangów ze Szczecina, Trójmiasta, Wrocławia, nie zdołamy opowiedzieć o wszystkich gangach, więc dzisiaj w scenach zbrodni mafia na zachód od Wisły.
2: W tym świecie rządzi strach i pieniądze. Opowieści mafijne.
4: Dzisiaj myślimy o miastach, w których działała mafia polska. Pierwsze skojarzenia, inne niż Pruszków czy Wołomin, to moim zdaniem łódzka ośmiornica.
3: I właśnie w latach 90. odpowiadali za oszustwa na podatkach, wyłudzenia odszkodowań, rozboje, wymuszenia, ale przede wszystkim zasłynęli z porwań i niestety także z zabójstw.
4: Ośmiornicę miał założyć w 93. roku Ireneusz J., znany jako Gruby Irek, znany też ze ściągania haraczy. W zarządzie mafii miał siedzieć również, między innymi oczywiście, Tadeusz M., zwany Tatą.
3: Generalnie grupa próbowała przenieść na polski grunt wprost jeden do jeden rozwiązania mafii włoskiej. Utworzyli na przykład tak zwane zbrojne ramię organizacji. To właśnie zrzeszeni tu członkowie skupiali się na tych bardziej krwawych operacjach. Głównie haracze, odbieranie długów, często poparte pobiciami, a także likwidowanie niewygodnych celów.
4: Głośno o tej grupie zrobiło się po wspomnianych przez ciebie porwaniach biznesmenów dla okupu. W ich ręce wpadli właściciele co lepszych firm z całego regionu. Z Opoczna, Konstantynowa Łódzkiego czy Złowiczach krążyły opowieści o sumach, które mafia miała zgarnąć.
3: I tak łódzka ośmiornica zyskała taką popularność, że w Szczycie należało do niej ponad 200 członków.
4: Początkiem końca jednak była, jak w wielu takich przypadkach, wewnętrzna wojna o wpływy. Gruby Irek rywalizował o dowodzenie mafią z Tadeuszem M. Tatą. Za Ireneuszem J. stał Pruszków. Wtedy wspólnie napadali na tiry ze Spirytusem i jednak zyskami nie dzielono się 50-50. Większość jednak trafiała do pruszkowskich.
3: I to nie spodobało się łódzkim kolegom Irka. Podobno zebrali nawet 30 tysięcy dolarów, by opłacić zabójcę, który zlikwiduje Grubego Irka, a jednak dwa zamachy okazały się nieudane.
4: Panowie spotkali się więc w Wigilię 97 roku w jednej z łódzkich pizzerii. Wyglądało na to, że w związku ze świętami dojdzie do jakiegoś pojednania, przebaczenia win. Gangsterzy wręczyli sobie wtedy świąteczne upominki. Taka była sytuacja.
3: Tak, pokazali ludzkie serca i właśnie, czy to uśpiona czujność, czy ten świąteczny czas. Nie wiadomo, ale Gruby Irek wyszedł z pizzerii, wsiadł do samochodu i tu czekał na niego już z pistoletem Pasza. Pasza to ukraiński płatny zabójca i zamach numer 3 okazał się skuteczny.
4: Tato został nowym ojcem chrzestnym, no ale nie trwało to długo. Półtora roku później policja rozbiła łódzką ośmiornicę.
2: Gangsterskie porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia.
4: Tym razem Trójmiasto w opowieściach mafijnych w scenach zbrodni RMF FM.
3: Jeśli mafia i Trójmiasto, to oczywiście Nikoś.
4: Najsłynniejszy gangster. Chyba nie tylko w Trójmieście, ale w ogóle w Polsce. Przecież to on jako pierwszy w naszym kraju zorganizował gang i stał się wzorem dla późniejszych mafiozów.
3: To powiedzmy, kim jest ten Nikoś, czyli Nikodem S. Urodzony i wychowany w Gdańsku, z wykształcenia ogrodnik, ale jak wielu gangsterów, zaczynał jako ochroniarz w nocnych klubach. Jego zatrudnił klub Lucynka.
4: Ale dorabiał również w słynnym Maksymie w Gdyni.
3: Kto słucha zespołu Lady Punk, ten wie, o co chodzi. Wróćmy do jego biografii. W tym czasie poznał mecenasa, największego z trójmiejskich paserów, i został jednym z jego ochroniarzy. Handlował dla niego walutą, awansował szybko na kasjera i zaczął zbierać haracze od innych cinkciarzy.
4: W połowie lat 70. dzięki znajomościom, które wyrobił sobie w kręgach paserskich, usamodzielnił się. Często wyjeżdżał na Węgry, organizował przemyt walut na hurtową wręcz skalę, do tego jakieś drobniejsze biznesy typu handel odzieżą, handel kosmetykami.
3: Ale w latach 80. postawił na samochody. Początkowo kupował kradzione auta i podrabiane dokumenty od Jugosłowian. W końcu zorganizował grupę, która zaczęła przemycać auta kradzione w Niemczech i Austrii. One trafiały potem do Polski Ludowej i trafiały w ogromnych ilościach. Mówi się nawet o 7000 samochodów.
4: Przy okazji wydobywał nielegalnie bursztyn. Podobno nawet 100 ton wyprowadził z naszego kraju. Prowadził również nielegalne kasyno w Jelitkowie.
3: I to wszystko daje ogromne pieniądze, a za tym poszły inne zaszczyty. Na przykład na swoje rancho we wsi Orle zapraszał najbardziej wpływowe osoby z lokalnej polityki, także aktorów i sportowców, naprawdę śmietankę.
4: Wspominaliśmy już w naszym cyklu, że sponsorował Lechię Gdańsk, gdy klub wywalczył w sezonie 82-83 Puchar Polski. Nikoś został obywatelem zasłużonym dla Gdańska. W połowie lat 80. przeniósł się do zachodnich Niemiec, miał tutaj sklep z elektroniką, ale nadal kierował intratnym przemytem samochodów. Jego karierę zakończyła tamtejsza policja, gdy podczas kontroli drogowej okazało się, że jego Audi Coupé jest po prostu kradzione.
3: Został wtedy skazany na blisko 2 lata więzienia. Trafił do słynnego berlińskiego Moabitu i to jest ciężkie więzienie. Ono było miejscem kaźni dla wielu Polaków jeszcze w czasach wojny, ale Nikosia nie zatrzymało na długo. Na widzenie przyjechał do niego pewnego dnia brat, panowie zamienili się ubraniami i Nikoś spokojnie wyszedł na wolność.
4: Tym razem nie samochody, a on sam siebie przemycił przez polską granicę. Do dzisiaj jest tajemnicą, jak to zrobił i którędy mówi się, że może przez Austrię. Po jakimś czasie zadzwonił do więzienia i o wszystkim opowiedział. To brat siedzi za mnie. No i właśnie brat za to, za pomoc w ucieczce, dostał 9 miesięcy już własnej odsiadki. A jako odszkodowanie od Nikodema, brat dostał luksusowy model samochodu, lśniący Peugeot.
3: Prawdziwa braterska miłość. Ale przejdźmy teraz do lat 90. To dla Nikosia czas zabawy w kotka i myszkę z policją. Przygotowano na niego obławę w Krakowie, ale wymknął się. Kilka miesięcy później został złapany, ale tym razem uciekł z konwoju w Warszawie. W końcu w 93 roku trafił za kratki, ale tylko na rok. Wyszedł za dobre sprawowanie, choć nieoficjalnie wiadomo, że za łapówki, które hojnie wręczał służbie więziennej.
4: Wyszedł i oficjalnie zajął się wyłącznie legalnymi interesami. Zaliczył epizod filmowy w debiucie reżyserskim Olafa Lubeszanki w filmie Sztos, ale i o nim powstał film dokumentalny zatytułowany Kraina Złudzeń. Ciągnął go ten show biznes, no i jak się okazuje, z wzajemnością.
3: Bardzo, bardzo go ciągnął, ale wspominaliśmy też o tym, że Nikoś słynął z pomagania osobom z pierwszych stron gazet. Jeśli któremuś z celebrytów zniknęło auto sprzed domu, wystarczyło do niego zadzwonić, a on uruchamiał swoje kontakty i auto znów parkowało pod domem. Podobno nie chciał za to żadnych pieniędzy.
4: Wspomnieliśmy o tym odsiedzianym, krótkim wyroku. Wtedy był to wyrok za posługiwanie się fałszywym paszportem i za wspomniane ucieczki. Za to w 96 roku rozpoczęły się poważniejsze kłopoty. Ruszył proces, w którym Nikodemowi S. postawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, no i kradzieży samochodów.
3: Ale nie trafił za to nigdy do więzienia. Nie zdążył. Konkurencja była szybsza od organów ścigania i o tym już za moment w opowieściach mafijnych w RMF FM.
4: W wracamy do jednej z największych legend mafijnych w naszym kraju, Nikodem S., ojciec chrzestny z Trójmiasta. Wspomnieliśmy też, że Nikoś nie doczekał wyroku za kierowanie grupą przestępczą.
3: Przenieśmy się do 24 kwietnia 1998 roku. W okolicach południa dwóch zamaskowanych mężczyzn wchodzi do agencji towarzyskiej Las Vegas w Gdyni. Są tutaj w konkretnym celu.
4: Znają lokal, nie zatrzymują się przy barze, mijają salę bankietową z typowymi dla lat 90. skórzanymi kanapami, przechodzą obok małego podestu z lustrami, dalej jest wąski, ślepy korytarz i wchodzą prosto do VIP roomu.
3: W tym pokoju, tak jak się spodziewali, zastali Nikosia. Oddają serię, 6 kul trafia w pierś gangstera, ale oni nie wiedzą, że ich cel ma na sobie kamizelkę kuloodporną. Kula rani również w nogę przyjaciela Nikosia, Wojciecha K., pseudonim Kura.
4: To właśnie Kura urządził tutaj swoje imieniny.
3: Zgadza się. Panowie znali się od dziecka. On był współwłaścicielem agencji ubezpieczeniowej, wynajął lokal na całą noc. To on też był producentem wspomnianego filmu Sztos. I tutaj pytanie, co z imprezą? No choć w domu publicznym, to żadne tam frywolności, lokal z klasą, więc panowie przybyli na imprezę z żonami. Impreza przeciągnęła się do rana, a w końcu do południa i wtedy zostali już tylko Kura i Nikoś.
4: Ale wróćmy do tego feralnego zakończenia imienin. Świadek wspomina, jakaś kobieta wybiega z lokalu, ma ślady krwi na plecach. W sklepie obok lokalu pyta o telefon. Właściciel sklepu dzwoni na policję, podaje jej słuchawkę. Kobieta mówi, że była strzelanina i dwóch ludzi zostało zabitych.
3: To w połowie prawda. Jak wspomnieliśmy, Kurę trafiono w nogę, Nikosia w klatkę piersiową chronioną przez kamizelkę, jednak jedna z kul trafia w skroń gangstera. Strzał z bliska, więc przechodzi na wylot.
4: Policja sfilmowała ciało gangstera, dla potrzeb operacyjnych oczywiście wyłącznie, a jednak kaseta wydostała się z komendy. Krążyła na czarnym rynku, podobno kosztowała $50, ale w świadku przestępczym nie brakowało chętnych, by ją kupić, by zobaczyć na własne oczy, że Nikoś nie żyje.
3: Na tym nagraniu można usłyszeć komentarze detektywów policyjnych. Taki mocny gościu, a tak go zrobili. Jak harcerza. Dokładnie jak harcerza.
4: Dla jednych gangsterów przyjaciel, kolega z branży, legenda. Dla innych śmiertelny wróg. Który z wrogów zlecił to zabójstwo? Do dzisiaj nie ma pewności.
3: Nikoś lubił powtarzać w towarzystwie. Lepiej żyć rok jak tygrys, niż przez 100 lat jak żółw.
4: Ale przeanalizujmy jeszcze najpopularniejsze hipotezy. Jedna z nich mówi, że Nikosia mieli zlecić szefowie łódzkiej ośmiornicy. Przeszkodził im w porwaniu biznesmena z Opoczna. Mieli na tym stracić 1,5 miliona złotych.
3: Za to inna mówi, że za morderstwo odpowiada Pruszków. Nikoś miał być im dłużny ogromne sumy.
4: Jeszcze inni stawiają, że to gang Krakowiaka. Podobno Nikoś chciał przejąć jego narkotykowe terytorium, czyli południe Polski.
3: Ale skoro jesteśmy już na południu, to mówi się również, że zainteresowany zabójstwem mógł być król spirytusu, czyli Carrington z Dolnego Śląska, po tym, jak jego wspólnik Lelek wszedł w układ z Nikosiem.
4: Inna wersja mówiła, że to rosyjska mafia. Nikoś z pominięciem Rosjan chciał rozpocząć współpracę z Kolumbijczykami i stworzyć szlak dostaw kokainy do Europy.
3: Ciekawy jest również wątek, że zginął nie z zemsty, a na wszelki wypadek. Nikosiem interesowały się służby, chciały go przesłuchać w związku z podejrzeniem o zlecenie zabójstwa generała Marka Papały. I gdyby zeznawał, mógłby powiedzieć za dużo i dlatego jego współpracownicy usunęli go zawczasu.
4: W grę wchodziły też zwyczajne lokalne porachunki. Sugerowano, że gangster Zachar próbował przejąć jego teren w Trójmieście.
3: Jak sami słyszycie, hipotez jest wiele, ale mam jedną bardzo ciekawą informację. Do zabójstwa Nikosia przyznał się Siergiej Sienkiew i miał to zrobić na własną rękę, bez zlecenia. Podejrzewa się, że chciał w ten sposób wyrobić sobie markę w półświatku, jednak w czasie policyjnej wizji lokalnej nie umiał podać żadnych wiarygodnych informacji.
4: Prasa pisała, cytuję, wiemy, że Nika zabito na zlecenie z Warszawy. Lokalne gazety wystawiły mu wręcz coś jakby pośmiertną laurkę, niczym celebrycie. Jeden z tytułów, ogrodnik z pomysłami. Gazety pytały też, czy to początek wojny gangów.
3: Do wojny jednak ostatecznie nie doszło, bo krótko po wyeliminowaniu Nikosia ponad 100 osób związanych z trójmiejską mafią pojawiło się w jednym z tamtejszych lokali i wybrali nowego ojca chrzestnego. Został nim Tygrys ze Stogów.
2: Opowieści mafijne.
3: Szczecin, od razu kojarzy się z oczkiem.
4: A jeśli jako szefa szczecińskiej mafii kojarzycie raczej tak zwanego prezesa albo dyrektora, to chodzi o tę samą osobę.
3: Oczko, prezes, dyrektor, generalnie Marek M., rodzony szczecinianin, rocznik 54, w jednym oku ma szklaną protezę, stąd jego pseudonim, miał trzymać w garści cały światek przestępczy na zachodnim Pomorzu.
4: Podobno to Pruszków dał mu tutaj władzę. Wcześniej bossem był dobry kolega Oczka, ale w mafii koledzy często się zmieniają. Tak. Oczko zaczynał jako bramkarz w jednym z klubów. To nie jest oryginalna kariera. Wielu podobnie rozpoczynało. W każdym razie tam poznał m.in. słynnego Słowika.
3: I tutaj musimy podkreślić. Bramkarzom w klubach nocnych nie płacą tak dobrze jak bramkarzom w klubach ekstraklasy. Dlatego szukał pieniędzy m.in. wyjeżdżając do Rajchu.
4: Jak się mówiło w latach 80. o zachodnich Niemczech.
3: Wyjazd był krótki, fortuny wielkiej nie przywiózł, ale przywiózł inny skarb, żonę.
4: Żona to wręcz największy skarb mężczyzny.
3: No tak, ale Oczko szukał sposobu nadal, żeby zdobyć wielkie pieniądze, dlatego założył gang zajmujący się napadem na tiry. Wybierali tiry przemytników, bo okradani nie zgłaszali tego na policję.
4: Z czasem rozwijali działalność, zaczęli ściągać haracze z nocnych klubów, także z agencji towarzyskich. Najbardziej znana ich akcja to, myślę, przekręt papierosowy, na który zdecydowali się wspólnie z Pruszkowem. Wyobraźcie sobie, naczepa tira praktycznie w całości wypchana kartonami wyglądającymi z wierzchu przynajmniej jak papierosy bardzo znanej marki, ale wewnątrz tych kartonów zamiast paczek papierosów po prostu trociny.
3: Nie licząc trzech rzędów najbliżej drzwi. Tutaj, gdy kupiec otworzył właśnie furgonetkę, otworzył te losowe paczki, rzeczywiście tam były oryginalne amerykańskie papierosy.
4: Lata 80. Taki papieros to absolutnie towar deficytowy. Kupiła wszystko hurtownia papierosów z Gorzowa Wielkopolskiego.
3: Dodajmy, osobiście transport prowadził Słowik.
4: Duży zysk, ale to jednak trociny. A Oczko, wyobraźcie sobie, nie poniósł żadnych konsekwencji z tego przekrętu. I ta sprawa gorzowska, jak ją nazywano, wzmocniła jego pozycję. No, uważano, że musi mieć niezłe wpływy. Stał się w pewien sposób bezkarny.
3: Dlatego teren jego działania objął praktycznie całą północno-zachodnią Polskę. A dzięki wspomnianym związkom z Pruszkowem zaczął przejmować kontrolę nad handlem narkotykami, w końcu zaczął przerzucać kokainę przez granicę.
4: Ale prowadził też legalne interesy, był szefem firmy produkującej znaną wódkę. Myślę, że niejedno wesele w tamtym czasie, na którym byliście, rozkręciło się właśnie dzięki jego wysokoprocentowemu, legalnemu produktowi.
3: Ale przejdźmy do 97 roku. Jeden z gangsterów związanych z grupą Oczki doniósł na niego i rok później zaczęły się aresztowania szczecińskich gangsterów. Zorganizowana przestępczość, wymuszenia, rozboje, zdecydowanie miał dużo na sumieniu. Dlatego Oczko trafił do więzienia na 13 lat, a wraz z nim inni gangsterzy, tacy jak Duduś, Tuła i Kokaina.
4: Dodajmy, że Oczko został też skazany za pomoc w zabójstwie z 95 roku. Wtedy trzech zabójców rosyjskojęzycznych zastrzeliło ochroniarza w poznańskim salonie odnowy biologicznej, drugiego ranili. Oczce zarzucono również zlecenie zabójstwa rezydenta białoruskiej mafii w Polsce, który próbował przejąć podobno wpływy w jego terenie. Wydawało się, że wraz z aresztowaniem szefa szczecińska mafia została rozbita, ale był jeszcze jeden rozdział. Zaczęły o przejęcie wpływów w mieście walczyć dwa gangi, Goryla i Picka. Wojna skończyła się strzelaniną pod pubem Hormon w Szczecinie w sierpniu 2001 roku. 6 osób zostało rannych, wkrótce potem i te gangi zostały rozbite.
3: Przynajmniej oficjalnie.
4: Czas na Poznań. Dzisiaj krążymy po miastach, które może nie wprost kojarzą się z mafią. Tutaj, w Poznaniu, gangsterzy nie mieli szczęścia. Trochę uprzedzamy fakty.
3: Ale zacznijmy jak w innych miastach, czyli od Cinkciarzy. Najbardziej znany w Wielkopolsce w latach 80. Cinkciarz to Zbigniew B., znany na mieście jako Makowiec. I gdy nastały lata 90., kantory pojawiały się jak grzyby po deszczu. Większość jego kolegów po fachu zostało bez pracy, ale on jakoś umiał się szybko przebranżowić.
4: Zebrał wokół siebie grupę młodych chłopaków, których nazwał swoimi żołnierzami. To oni nadzorowali większość wymuszeń w Poznaniu, większość okupów, do tego włamania, napady, a w końcu także kradzieże samochodów. Wciągnął w swoją grupę także żonę, właścicielkę lombardu, wciągnął dwóch synów. To taki prawdziwy, mafijny, rodzinny biznes.
3: No ale powiedziałeś, że Poznań nie okazał się szczęśliwym miastem do prowadzenia mafijnych interesów. To powiedzmy dlaczego. Pierwszy raz Makowca zatrzymał zatrzymano za kradzieże kilkudziesięciu aut, drugi raz zatrzymano go w 2005 roku za zlecenie zabójstwa.
4: Tak, w 1995 roku Makowiec miał zlecić zabójstwo płatnemu mordercy o pseudonimie Izraelczyk, by zlikwidował gangstera znanego z kolei jako Święty.
3: Podobno Święty naraził się Makowcowi, bo porwał jego syna. Takich rzeczy się nie wybacza.
4: Izraelczyk dostał zdjęcie Świętego, ale jak głosi legenda, miał kiepski wzrok, więc wtargnął do kawiarni w centrum Poznania, strzelił trzy razy w głowę człowieka trochę tylko podobnego do jego celu. Tragiczna pomyłka, zginął niewinny człowiek.
3: Ale mało tego, płatny zabójca wybiegł z kawiarni i wręcz wpadł na policjantów. Nie wiadomo, czy to jedynie poznańska legenda, ale pewne jest, że Izraelczyk dostał dożywocie i nie była to długa kara. Zmarł po kilku miesiącach od siatki, natomiast Makowiec jako zleceniodawca dostał 15 lat więzienia.
4: W Poznaniu istniał jeszcze co najmniej jeden duży gang. Gang sutenerów, który wciągnął do współpracy 50 taksówkarzy. Zawozili bogatych klientów szukających rozrywki do konkretnych lokali i dostawali prowizję od sumy, na jaką udało się ich naciągnąć.
3: Podobno jeden z kierowców dostał rekordową prowizję. Uwaga, aż 150 tysięcy złotych. Jeśli takie były prowizje, to znaczy, że lokale, do których trafiali biznesmeni, musiały mieć no co najmniej 5 gwiazdek.

0: Dzisiaj podróżujemy przez polskie miasta, które może nie wprost kojarzą się i nie od razu z mafiami, a jednak tym razem zabieramy was do Bydgoszczy.
1: No właśnie, Bydgoszcz pod koniec lat 90. zyskała przymiotnik wybuchowe miasto. Właśnie wtedy miał miejsce głośny i to dosłownie zamach na Waldemara W., pseudonim książę. No i właśnie Waldemar W. to chyba najbardziej znany bydgoski gangster. Jego grupa, jak w innych miastach w latach 90., zaczęła wymuszać haracze, brutalnie wymuszać spłaty długów, do tego wyłudzenia kredytów, kradzieże i oszustwa.

0: nie potrafił trafić z naprawdę bliska. I tak książę znów wyszedł z opresji.
1: Choć wkrótce po tym trafił do więzienia za haracze, później dostał też wyrok za gwałt. Żeby być uczciwym z kolei, na Henryka M. też było podobno kilka zamachów. Strzelano do niego nawet w dniu jego ślubu. Wyobraźcie sobie, no, musiał opłacać się Pruszkowowi, który ochraniał jego handel samochodami i właśnie podobno za to nie miał szacunku na Kujawach.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
0: No i skończyliśmy odcinek o mafii na zachód od Wisły, a Daniel nadal w telefonie i w mapach Google.
1: Wiedziałeś, że w Polsce jest tyle miejscowości, których nie odwiedziliśmy w tym programie? No na przykład musimy wybrać się na wschód od Wisły, zwłaszcza, że wschodnia część Polski to terytorium Wołomina, a o nim niewiele dzisiaj mówiliśmy w naszych mafijnych opowieściach, a jak Wołomin, to na pewno Białystok.
0: To zdecydowanie musimy ubrać jeszcze plecak i pojechać właśnie w podróż po tych wszystkich miejscowościach. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy.
1: Olsztyn musimy odwiedzić. Co tam się działo, jeśli chodzi o mafię?
0: I przypominamy, że jesteśmy zawsze w poniedziałek premierowo na wszelakich serwisach streamingowych, takich jak RMF On i Spotify.
1: O ludzie, Lublin. O, będziecie chcieli usłyszeć, co się działo w Lublinie.
0: A za dzisiaj dziękujemy. Kamil Barnowski.
1: I Daniel Dyk, do usłyszenia.
0: Bardzo nie lubię, jak on mi tak przerywa.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Zbliża się godzina czwarta. To czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosyjskie rakiety znów nad Kijowem. Trzy osoby nie żyją, są też ranni. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w USA. Nieznany los dwóch osób, które były na pokładzie. Tour de Pologne pojedzie przez Podhale. Kierowcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w rosyjskim ataku na browary w aglomeracji kijowskiej. Kolejne trzy osoby zostały ranne. Według lokalnych władz spadające odłamki uszkodziły dom, budynki gospodarcze i samochody. W nocy silne eksplozje było słychać także w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy i ostrzegły przed rosyjskim użyciem rakiet balistycznych. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w stanie Utah w USA. Maszyna Sikorsky S-64 rozbiła się w pobliżu rozległego pożaru lasu w rejonie miasteczka Richfield. Na pokładzie były dwie osoby. Nie wiadomo, czy przeżyły wypadek. Śmigłowiec uczestniczył w akcji gaśniczej pożaru Widmouth 2 w lesie narodowym Fish Lake. Przyczyny katastrofy bada Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
1: To są fakty RMF FM.
0: Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
2: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
0: A to będzie ciężka sobota dla kierowców i turystów na Podhalu. Wszystko z powodu wyścigu Tour de Pologne i protestu obrońców praw zwierząt. Gdzie należy spodziewać się wspomnianych utrudnień? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Od wczesnego rana zamknięty będzie przejazd przez centrum Bukowiny Tatrzańskiej. Tam w pobliżu ronda kliną umiejscowiony jest start i meta wyścigu, a właściwie wyścigów kolarskich, bo najpierw o 7.30 wystartują amatorzy, a o 13.00 profesjonaliści. Ci drudzy aż dwa razy przetną Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13.00 i tuż przed 15.00 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16.00 zamknięta będzie także droga krajowa numer 49, którą przez Białkę Tatrzańską i Jurgów jedzie się na Słowację. A to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: O najnowszych wynikach sondażowych Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski rozmawiał z Marcinem Mastelarkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
4: Mateusz Morawiecki, który chce wrócić do bycia starszym PiS-em, ma w tej chwili, i to z efektem nowości, 6, a niektórzy powiedzą 4%, bo to zależy od sondażu, który czytamy, i od tego, kto go przygotowywał. Więc od 4 do 8, co w sytuacji efektu nowości jest wynikiem dość słabym, bo za kilka miesięcy, na co liczy, jak zakładam, Jarosław Kaczyński i partia Prawo i Sprawiedliwość, będzie miał poniżej progu wyborczego.
5: Nie może być w wakacje efektu nowości, bo są dużo mniejsze zasięgi i dużo mniejsze zainteresowanie.
4: No to świetnie wybrany moment, żeby...
5: Oczywiście świetnie wybrany z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości moment wypchnięcia Mateusza Morawieckiego. Zresztą przyznał to oficjalnie w jednym z wywiadów rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, który powiedział, że uwolnione od Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość wyskoczy do góry jak ten spławik.
4: No,
5: czyli tam jest taka kalkulacja, tam była taka kalkulacja i taka kalkulacja wygrała. Czyli wypchniemy Mateusza Morawieckiego i zyskamy na tym w sondażach. To jest błędna kalkulacja. Ja też jako wędkarz już ponad 20 lat nie wędkowałem, ale od dziecka i z dziadkiem i z tatą wędkowałem. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym wyskakującym do góry spławikiem, bo ja jak wędkowałem i było, i ryba brała, to chował się pod wodę. I teraz nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość jednak nie schowa się pod wodę po wypchnięciu Mateusza Morawieckiego, bo tak jak spławik chowa się pod wodę, kiedy jest branie. Natomiast dziś od tej wypowiedzi rzecznika dyscypliny, no wiemy tak naprawdę, o co chodziło. kalkulację, że baba z wozu, brzydko mówiąc o premierze Morawieckim, koniom lżej. Taka była kalkulacja i ona doprowadziła dziś do tego, że w sondażach jest 15% i depcząca po piętach Konfederacja. A co, wracając do premiera Morawieckiego. To jest najbardziej pracowity i zdeterminowany człowiek, jakiego widziałem w polityce. Miałem okazję z nim współpracować przy kampanii w 2020 roku reelekcji prezydenta Dudy. I wydaje mi się, że on może zyskiwać wraz ze swoją ciężką pracą i nie potrzebuje mieć takiego efektu nowości. Dlaczego? Dlatego, że on jest znany wyborcom. On był symbolem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości najwyższe poparcie ze wszystkich polityków.
4: Kluczowe pytanie, których wyborców będzie pozyskiwał, tak? Znaczy, bo jeżeli był znany z Prawa i Sprawiedliwości, to przy tym dość mocnym podziale, ono nie obejmuje wszystkich, ale jednak pewną część wyborców obejmuje, no to może głównie łowić w tej części prawicowej. No może jeszcze dorzućmy do tego część PSL-u, która też jest w dramatycznej sytuacji, wyborców PSL-u oczywiście i Polski 2050. No, w najlepszym wypadku niewielką grupę wyborców, wciąż jeszcze umiarkowanie konserwatywnych Koalicji Obywatelskiej, ale wielkich szans na łowienie po drugiej stronie chyba nie ma.
5: Panie redaktorze, premier Morawiecki powinien odwoływać się do wyborców, którzy w 2020 roku zagłosowali do 43,5 z pierwszej tury i 51% z drugiej, a także do ostatnich wyborów, do prawie 51% wyborców, do wszystkich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że już przy trzech konfederacjach w polskim Sejmie i jeszcze czwartym nowym Prawie i Sprawiedliwości mamy cztery partie prawicowe i tak naprawdę przy takim podziale zwycięzcą i tym, kto będzie prawicą, może być ten, kto będzie miał 15%. 15%, prawie 15% to zrobił Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie pamiętam dokładnie wyniku, ale to było chyba 14, dobrze pamiętam?
4: A, troszeczkę mniej, ale tak dużo
5: troszeczkę
4: było.
5: Mniej. Kilkanaście
4: ale
5: procent.
4: Ale kilkanaście procent było.
5: Kilkanaście procent mieli, a wydaje mi się, jak znam Mateusza Morawieckiego,
4: teraz już sprawdzimy,
5: że jest bardziej zdolnym politykiem, zarówno od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, już na
4: 14
5: pewno,
4: od marszałka.
5: No właśnie, 14,4 ma szansę, jeżeli będą trzy konfederacje i nowe Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego, to mając 15% można wygrać i być pierwszą partią wśród prawicowych partii. Jeśli potrafił zrobić to Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a ile mieli przed w sondażach?
4: Prezydent Karol Nawrocki będzie patronem takiej grupy. No wczoraj obchodził pierwszą rocznicę. Krzysztof Bosak mówi, to jest jedyny patron, który może jednoczyć te cztery partie prawicy. To jest realna możliwość dla Karola Nawrockiego w tej chwili już?
5: Prezydent Nawrocki ma dziś mandat społeczny. Nie wiem, jaki będzie miał pomysł na te wybory. Natomiast wiem jedno, że z jednej strony Donald Tusk wykorzysta Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka i będzie straszył i mobilizował swoich wyborców, żeby stawili się przy urnach, bo za chwilę przyjdzie koalicja Grzegorza Brauna z Przemysławem Czarnkiem i jeszcze tutaj będzie straszył prezydentem Nawrockim, a z drugiej strony uważam, że trzeba odwoływać się do współpracy z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki nie sądzę, żeby do 2030 roku gdzieś się wybierał. Będzie stałym elementem sceny politycznej. I mamy sytuację następującą. Jeśli Donald Tusk wygra, to będą kolejne lata konfliktu. Więc na miejscu tych prawicowych partii, czy na miejscu premiera Morawieckiego, bo Konfederacja Prawa i Sprawiedliwości będzie się zajmowała Konfederacją, odwoływałbym się do współpracy z prezydentem Nawrockim, który będzie stałym elementem sceny politycznej.
4: Tylko, że jeżeli wygra ta druga strona, to możemy się obudzić rzeczywiście w sytuacji, w której może premierem Przemysław Czarnek nie będzie, ale będzie ministrem edukacji Grzegorz Braun, jeśli się zdecyduje, bo ja nie jestem pewien, że on się zdecyduje na jakiekolwiek uczestnictwo w rządzie, ale będzie wicemarszałkiem Sejmu, a Tobiasz Bochański będzie premierem.
5: Myślę, że Grzegorzowi Braunowi, bo prezes Kaczyński mówi, że on się jakby nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem. Ja myślę, że to po drugiej stronie nie będzie.
4: Znaczy, właśnie
5: nie będzie ochoty do wchodzenia.
4: Nie chce wchodzić w koalicję.
5: Wydaje mi się, że to Grzegorz Braun nie będzie chciał wchodzić w koalicję z prezesem Kaczyńskim niż na odwrót, bo Grzegorz Braun będzie zyskiwał właśnie na byciu anty. Natomiast to jest o wielu rzeczach w polskiej polityce zdecyduje to, jaką postawę przyjmie prezydent Nawrocki. Ma najsilniejszy mandat społeczny, jest dziś najpopularniejszym politykiem ze względu na swój urząd i myślę, że no to będzie bardzo ciekawe do obserwowania. Jak się zachowa? Nie wiem, nie chcę zgadywać.
4: To jeszcze teraz Donald Tusk, dziennik Gazeta Prawna donosi, że spotkał się Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i miał rozważać uczynienie go premierem, nawet może przed wyborami, ale pod jednym warunkiem. Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. To, jak rozumiem, też jest to szukanie przeskoczenia ponad ten szklany sufit, który ma w tej chwili Koalicja Obywatelska. To jest możliwy scenariusz, pana zdaniem?
5: Oczywiście, że jest to możliwy scenariusz. Mało tego, premier Donald Tusk dążył do tego scenariusza przed 2023 rokiem i szantażował wręcz inne partie i wyborców, że albo jedna lista, albo będzie porażka. A wyszło na odwrót, że to trzy listy dały władzę premierowi Tuskowi. Natomiast dziś premier Donald Tusk mierzy się z marnowaniem głosów przez swoich koalicjantów, którzy są pod progiem wyborczym i wraca do swojego starego pomysłu. Natomiast czy jest możliwe przekazanie funkcji premiera koalicjantowi? Oczywiście, że jest możliwe.
4: Ale ja przecież się pytam, możliwe jest wszystko. Bardziej się pytam o to, czy to jest sensowne z jego punktu widzenia.
5: Oczywiście, że jest jako jeden ze scenariuszy sensowne, dlatego, że funkcja premiera jest tak silna, jak zgodzą się na to koalicjanci. Można być silnym premierem, a można być słabym premierem. To ministrowie mogą być w rządzie silniejsi niż premier. Można komuś oddać funkcję premiera, a na przykład z funkcji marszałka jakby utworzyć najsilniejszą personę w kraju. Premier jest czwartą osobą w kraju i premier premierowi nierówny. Byli premierzy z bardzo silnym poparciem, którzy byli szefami partii, byli premierzy, którzy de facto byli marionetkami.
4: Tak, ale ja rozumiem, że tu chodzi nie o to, jakim on będzie premierem, tylko o to, czy PSL i Koalicja Obywatelska zdobędą razem więcej głosów niż...
5: Proszę zwrócić uwagę, no przecież nie trzeba być bardzo złośliwym, żeby odwoływać się, patrząc na karierę premiera Tuska, do tego, co dzieje się w Niemczech. No tam mamy sojusz CDU z CSU. I bywało tak, na przykład w 2002 roku, że kandydatem tej koalicji CDU i mniejszego CSU był polityk z CSU. Gdyby nie wówczas, nie ta wielka powódź kilka tygodni przed wyborami i gdyby Schröder nie stanął, kanclerz Schröder wówczas, który miał przegrać wybory i stanął na wałach powodziowych i jednak wygrał reelekcję, to nie pojawiłaby się późniejsza liderka opozycji i w 2006 roku kanclerz Angela Merkel. Może być premier wystawiony z mniejszej formacji. I wydaje mi się, że premier Tusk, który patrzy na ten sojusz CDU-CSU, myślałby właśnie, żeby w polskim systemie stworzyć taki sojusz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydaje mi się, że to jest jeden z logicznych jego scenariuszy.
6: Przekonywał Marcin Mastelarek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. A całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz słuchajcie, prawdziwy hit. Gwiazda kina. Vincent Cassel, sławny aktor w specjalnym wywiadzie naszej dziennikarki. Ja wam przypomnę, może pokrótce, rola bezwzględnego Vinca z filmu Nienawiść Mathieu Kassovitza przyniosła mu światową sławę. Vincent Cassel był też impulsywnym Markusem w Nieodwracalnych Gaspara Noego, a w Czarnym Łabędziu Darrena Aronofskiego zagrał despotycznego dyrektora baletu. No i teraz Francuz kontynuuje swoją karierę, gra jedną z głównych ról w filmie Historie równoległe. Według Kieślowskiego ten film za tydzień wejdzie do polskich kin, a aktor wcześniej udzielił wywiadu Babin naszej dziennikarce RMF FM. Rozmawiała z nim wzdychająca właśnie w tym momencie Katarzyna Sebychowska-Szuchta. Nie dziwię się wcale.
2: To było cudowne spotkanie, wiesz, to jest zawsze cudownie porozmawiać z kimś, kto po prostu tyle wie o kinie, ma takie doświadczenia, ale też pięknie mówi, w różnych językach opowiada.
1: To tak jak ty. Dzień dobry, Kasiu. Prosimy cię bardzo o opis tego wiekopomnego spotkania. Bardzo prosimy.
2: Spotkaliśmy się w Cannes w przepięknych okolicznościach nad morzem, a ten szum fal wrócił w naszej rozmowie. Właściwie wracał wielokrotnie, bo jak się okazuje, to jest ulubiony dźwięk aktora.
3: The sound of the sea.
2: Tak jest. A rozmawialiśmy sporo o dźwięku, bo bohater, którego gra Vincent Cassel, w tym filmie według Kieślowskiego, zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych. To jest wspaniałe rzemiosło, nieco oldschoolowe. Boję się niestety, że zastąpi je AI, bo ono jest robione taką starą metodą. Czyli jakieś szkło, jakiś grzebień, jakaś folia.
1: I naturalny sound of the sea, czyli dźwięk morza.
2: Dokładnie tak. A Vincent Cassel ma dobrą radę, wiesz co? Bo rozmawialiśmy właśnie o tej AI, bo tam kochę, tak. Ta AI w ogóle mnie to przeraża, że taki zawód jak dźwiękowiec zostanie zastąpiony, że aktorzy zostaną zastąpieni. On mówi, ale jak ktoś chce oglądać takie filmy, niech ogląda. Ja mam dobrą radę. Nie słuchać sztucznej inteligencji w sprawach emocji, posiłkować się nią tylko technicznie i wszystko sprawdzać, bo zdarzają się kompletne głupoty.
1: To prawda.
2: Opowiadał mi też o fascynacji dekalogiem Kieślowskiego i to było niesamowite, bo we Francji, podobnie jak u nas, to jest serial kultowy, który niejako zbudował tożsamość. Było też o podobieństwie do rodziców. To jest bardzo ciekawe, bo Vincent Cassel mówi, że na początku jako młody chłopak się bardzo denerwował, że o Jezu, po prostu, żebym ja nigdy nie gadał tak jak moja mama, albo żebym nie wyglądał tak jak mój ojciec. A na końcu wygląda jak jego ojciec i gada jak jego matka i mówi, i wiesz co, i to jest właśnie wspaniałe, bo po latach się to docenia, że najpierw się nie chce być, a potem się człowiek cieszy, że jest jak rodzice.
1: No właśnie.
2: Oczywiście nie ma jak zawsze, nie wszędzie,
1: z głosem.
2: Wiadomo. Tak, ale też opowiadał mi o cenie, jaką płaci za swoje role.
1: A przejmuje się w ogóle komentarzami na swój temat?
2: No właśnie, kiedyś tak, teraz nie. Wie, że nie ma na nie wpływu i też o takim podglądaniu ukradkiem i na tej podstawie o wyciąganiu błędnych wniosków jest film Historie równoległe, bo jak pamiętamy, szósta część dekalogu Kieślowskiego to jest ta część z podglądaniem. Tylko, no tutaj jest trochę inna historia, o filmie jeszcze mam nadzieję będziemy rozmawiać. Tak. Tu jest dosyć nietypowa sytuacja, bo Vincent Cassel gra jednego z bohaterów, rzadko gra słabe postacie, a tutaj jest mężczyzną i przepraszam, ale trochę się śmiałam w czasie rozmowy, bo jego w tym filmie ciągle bardzo boli kręgosłup.
1: Iż jas. Tak?
2: Cały czas chodzi taki zgięty w pół, a to mu wypadnie dysk, a to nie może się ruszyć. I pytałam, czy ma czasem takie myśli. Starzeje się, dlatego dostaje takie kinowe role. Zawsze lubiłem grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, to próbuje się wyglądać na starszego, a kiedy jest się starszym, no to robi się zupełnie odwrotnie. No tak już jest. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. I bardzo w sumie lubię się tym bawić. Nie odbieram tego w żaden sposób osobiście. Mam do tego naprawdę, uwierz, zdrowy dystans. Chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo, jak długo jeszcze? Są już pokazy przedpremierowe, a Historie równoległe inspirowane szóstym dekalogiem Kieślowskiego w kinach będą dokładnie za tydzień 14 sierpnia.
1: A więc trzeba się uczyć szybkiego biegania, żeby popędzić do kina. A oczywiście najpierw zajrzeć do internetu, bo tam jest twoja niesamowita rozmowa z Vincentem Casselem.
2: Takie rzeczy zdarzają się raz na jakiś czas, zostają długo i to jest fantastyczne również dziennikarskie doświadczenie. Rozmawianie z gwiazdą, z ikoną kina, którą kiedyś, jakby mi ktoś powiedział wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłam film Nienawiść, tak, że kiedyś usiądę i będę z tym człowiekiem rozmawiać, pewnie bym mu nie uwierzyła, ale radio RMF FM właśnie daje taką możliwość. Także super.
1: Dziennikarzom i słuchaczom też. Dziękujemy ci serdecznie.
2: Dzięki.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Tu Justyna Steczkowska i program Diva w kapciach. Dziś bez kapci. Zrobię wam dzisiaj moją ulubioną kawę. Wracając do mojej kawy, to jest moja ulubiona filiżaneczka, którą jak jestem w domu, to muszę się z niej napić kawy. I wyobraźcie sobie, ona jest z jakiegoś XIX wieku, może nawet wcześniej, jest po prostu śliczna, to jest mało powiedziane. I któregoś dnia zbił się spodek. Nie wiem, czy dzieci, czy kot. W każdym razie wracam do domu, biorę filiżankę do ręki. Ja mówię, a gdzie jest moja góra? A zbiła się. Ja mówię, nie, gdzie to jest? A już wyrzuciłam do śmieci. Ja mówię, ale gdzie są te śmiecie? Wyniosłam już dawno. Ja mówię, no nie. Poszłam do tych śmieci, wygrzebałam każdą skorupkę z tego śmieciowego syfu, jakby to nie powiedzieć. I potem to wszystko po prostu pieczołowicie posklejałam, a potem jeszcze oddałam do takiego miejsca, żeby to jeszcze tak porobili, żeby to było jest. Odżyła. To jest moja historia o tej filiżance, ale od XIX wieku, wyobraźcie sobie, ile tu historii musi być przy tej filiżance. Dlaczego ona trafiła do tego antykwariatu, a potem jeszcze do moich rąk, a kto z niej pił, a może jakaś królewna, a może król, a może jakiś złoczyńca. Kto to wie, a może kochanek, a może kochanka, żona, mąż, nie wiadomo. Tylko ja mogę z niej pić. Może jak mnie nie ma w domu, to ktoś z niej pije. Nie wiem, ale nie radzę. Także tylko ja. Ja sobie ją stawiam na swojej specjalnej półeczce i tam, no, po prostu czeka sobie na mnie. Tak czy inaczej, historii pewnie jest tysiąc. Ja właśnie zalewam swoją kawę. Słuchajcie, jak zalewam swoją kawę, którą już wrzuciłam do środka, to tutaj mam olej kokosowy. Olej kokosowych jest dużo. Ja znalazłam taki mój ukochany, gdzie jest robiony na takim etapie, gdzie jest po prostu słodki i on idealnie pasuje do kawy. Taka kawa nie dość, że energetycznie długo cię trzyma. To jeszcze muszę powiedzieć, że jest najlepszym deserem, jaki można sobie wymyśleć, bo jest w miarę zdrowy, słodki, a do tego mocno trzyma. Także jest, uważam, super. Wiem, że dziwnie brzmi, że piję ją z olejem kokosowym, ale póki nie spróbujecie, to się nie przekonacie, jaka jest fantastyczna. Także wszystkich, którzy słuchają naszego programu, zapraszam na YouTube, żeby zobaczyli, jakie to jest małe dzieło sztuki. Takie po prostu cudeńko. Ja w ogóle do 40 roku życia nie piłam alkoholu i nie piłam tak naprawdę kawy. Lubiłam jej zapach, ale jakoś niespecjalnie wzruszało mnie to, że mogę się jej napić. Dopiero nauczyłam się pić takiego mocnego espresso na Kubie, takiego naprawdę taki zajzajer z plasterkiem cytryny. I do dzisiaj to piję. Uwielbiam po prostu. I w ogóle bardzo lubię kawę teraz. I od tej pory jak gdyby zakochałam się w tym smaku i robię różne eksperymenty. Kawy korzenne, takie, siakie, różne. Bardzo lubię, naprawdę. Natomiast nie piłam też do 40 roku alkoholu, ponieważ jako 18-letnia dziewczyna przeżywałam swoją 18 ze swoimi przyjaciółmi, którzy mnie tak upili. No, była moja 18, że ja po prostu rano wstałam i wydawało mi się, że moje życie już się skończyło. Wszystko mnie bolało. To był jakiś chyba mega kac, to się nazywa. I od tej pory do 40 roku życia nie ruszyłam żadnego alkoholu. Na samą myśl w ogóle, to już mi się robiło słabo. Z alkoholem mam takie wspomnienia, jakie mam. Trzymam się od niego z daleka. Poza tym w mojej pracy alkohol uważam, że jest kompletnie zbędny i wręcz robi dużo krzywdy ludziom.
1: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: O, zwierzaki to jest po prostu radość życia absolutna. To są tak zwane nasze małe dzieci, tak? Jest tak, Bezunia, harpia cudowna, do tego Czesio, jej brat. I teraz, ponieważ żyją razem, no to jest jego i siostra, i żona, i kochanka, i najgorszy wróg, i najlepszy przyjaciel, bo są razem ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, więc raz się kochają, raz się pogryzą, raz o coś się pokłócą. Są cudowne. Dwa małe, białe pomeraniany, które tak mnie bronią, bo im się wydaje, to jest taki charakter psa, im się wydaje, że są lwami wielkimi, a to są takie mikrusy małe, śmieszne. Ale jak ktoś przechodzi obok mnie, a one na przykład siedzą u mnie na kolanach, bo cały czas siedzą na kolanach, to jest po prostu taka jatka. Wszystkich chcą zjeść. Wszystkich. Nie szczekają tylko na mojego męża. Nie szczekają na dzieci. Jak nie mam je w domu nocą, to one nie śpią w sypialni. A jak wracam, to natychmiast pakują się do łóżka. Jest jeszcze emeryt Brutusek. Przeszliśmy bardzo dużo z Brutusem. Miał ze 3 operacje różne, bo był psem, który uwielbiał podróżować, tak? Ale gubił się. Nie umiał wrócić do domu, więc raz zginął nam na 4 dni. Ja już przepłakałam, że został zagubiony. Zobaczyłam go na Facebooku u kogoś, że ktoś znalazł psa. Ja mówię, przecież to jest mój pies! Więc natychmiast tam telefon i tak dalej do tej kobiety, ale zgłosiła się też druga kobieta, że to też jest jej pies. Ja mówię, ale jak? Przecież to jest na pewno nasz pies. W ogóle to jest niemożliwe. No i ta babka nie wiedziała, co zrobić i czyli to jest pies naprawdę, więc ja jej zdjęcia, wszystko. A tamta kobieta go gdzieś znalazła. On do niej przylgnął, ale jej uciekł, bo chciał wrócić do domu. Ale zgubił się znowu i inna kobieta go znalazła, wystawiła zdjęcia na Facebooku i dzięki temu wrócił do domu. No i tak się historia skończyła. Napadły go też psy kiedyś, bo on lubił wychodzić sobie za bramkę do lasu. Gdzieś tam jakieś dzikie psy go napadły. Prawie umarł. Okropne historie, ale odratowałam go. No i teraz już ma prawie 11 lat, więc jest takim, no, troszeczkę emerytem, ale daje sobie radę.
1: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Nie, no to jest w ogóle, to jest pies historii, on jest cudowny. To jest taki pies, który szukał swojej własnej wolności i ja bardzo to w nim szanuję. Dlatego za każdym razem, jak coś nabroił, w ogóle robiłam wszystko, żeby dalej żył i dobrze się miał. Powiem, że to jest absolutnie cudowny charakter wolności. No ja bardzo podziwiam to w nim. No jest jeszcze kot. W zasadzie mieliśmy kilka kotów przez ten czas. Wszystkie znajdy. Wszystkie przychodziły do nas, odchodziły. Ostatni kot niestety zginął, bo jak to koty? One sobie, to były koty, które do nas przyszły, wychowywały się na łąkach albo gdzieś u kogoś, tego nie wiem, zamieszkały z nami, ale dalej były wolnymi kotami. Nie można było ich uwięzić w żaden sposób. Przychodziły do domu, kiedy chciały. No i ten ostatni kotek zginął niestety niedaleko domu. Samochód go potrącił. Bardzo to przeżyliśmy. Teraz mamy kota, dwa zmarły po prostu ze starości. Teraz mamy kota, którego ma babcia nasza, która mieszka z nami i to jest taki też dachowiec. Ale babcia go ma od małego, on się trzyma domu i tam wychodzi, ale zawsze wraca, przez okienko sobie wchodzi i taki jest taki zwierzyniec w domu. Jeszcze był jeden wspaniały mój kot, nazywał się Bejba, jeszcze jest na Instagramie u mnie. To był Brytyjczyk, długowłosy i niestety okazało się, że kupiłam kota z wadą serca. Nie wiedziałam tego, bo dostałam papiery, że jest zdrowy. I jak on zmarł, po prostu nagle, to ja nie wiedziałam, co się stało. Myślałam, że on się może zatruł, że ja coś źle zrobiłam. Byłam tak załamana, zawiozłam, żeby zrobili mu sekcję zwłok. Bo myślałam, że jeśli to jest mój błąd, to ja sobie nie mogę wybaczyć. Ja sobie tego nie wybaczę, więc chciałam sprawdzić, co się tak naprawdę temu kotu stało. Bo nic nie wskazywało na to, że coś zjadł. No nic takiego się nie wydarzyło. No i okazało się, że miał wadę serca, taką ukrytą, której i tak nie dałoby się, zapomniałam, jak to się nazywa, jakaś taka dziwna nazwa, której i tak nie dałoby się wykryć w żaden sposób, a jeśli nawet, to w zasadzie nie ma możliwości wyleczenia kota z tego. On po prostu z tym żyje, czasem dłużej, czasem krócej. Po prostu tak jest. Tak mnie poinformowano wtedy w tym szpitalu. No i powiedziałam, no ale to co ja mam, proszę pana, zrobić? No po prostu, a jak jeszcze będę kiedyś chciała mieć kota, to jak mam to sprawdzić? Ja już drugi raz nie przeżyję czegoś takiego. No nie sprawdzi pani tego. No po prostu, poza tym nawet proszę sobie wyobrazić, że pani to wie. No to przecież przy każdym wyjściu z domu będzie pani umierała ze strachu, że coś mu się stanie. To się tak nie da. No i powiedziałam, że tak. Więc na razie ja już kota nie kupiłam od tego czasu, bo boję się takiej sytuacji. No a kot babci, no to przewrotował z babcią, bo to jest mama mojego męża i mieszka z nami, więc ona z tym kotkiem przyjechała. No i ten kotek tak się jakoś zadomowił. Ale to jest typowo jej kot. Można go czasem pogłaskać, jak ma dobry humor. A jak ma niedobry humor, to się patrzy i tak łapką odejdź, nie drażnij mnie, nie dotykaj. No więc ja już tego nie dotykam, bo wiem, że on kot to jest kot.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Myślę, że każdy kocha swój dom. Jeśli to jest dom, który kocha rzeczywiście, tak? Lubi w nim być, bo przybywają tam ludzie, którzy go kochają, w których towarzystwie czuje się po prostu sobą. Więc myślę, że każdy lubi wracać do takiego domu. I fajnie, jak taki dom ma. Natomiast scena jest czymś zupełnie innym. No scena to jest ruch, to jest energia, to jest po prostu porozumienie z publicznością. Zawód to jest zawód, tylko nie traktuję tego jak zawodu, tylko jak swoją prawdziwą pasję, odkrywanie siebie przez zawód, rozwijanie siebie przez mój zawód i moją pasję i też możliwość wyrażania siebie przez muzykę. No to jest chyba najpiękniejsze, co mogło mi się zdarzyć w życiu. Wiem, że nie każdy miał na tyle siły i odwagi, żeby być sobą i podążyć tą drogą, którą sobie wybrał, że czasem życie ludzi po drodze złamało, czasem zabrakło im siły, czasem odwagi, czasem wiele elementów złożyło się na to, żeby nie mogli podążać swoją drogą, a im zabrakło siły. Takich ludzi też jest wiele, niespełnionych artystów, nie tylko w dziedzinie muzyki, ale też innych dziedzinach. Zawsze jak słyszę takie historie, to czuję taką olbrzymią empatię do takich ludzi, bo wiem, że jednak sztuka bardzo ci pomaga w życiu. Tak gdyby wyrażanie siebie przez sztukę. Jeśli do tego masz talent i chęć, bo nie każdy czegoś takiego potrzebuje. Moja asystentka na przykład spełnia się w liczeniu. Ja mówię, Jezu, jakie to musi być nudne to ciągłe liczenie. Nudne? No co ty? Naprawdę cię to kręci? Uwielbiam to, jak wrzucam wszystko w Excela, to wychodzi i w ogóle to jest wszystko takie poukładane, takie doskonałe. Wow, okej, super, jak to jest twoja pasja, to jestem szczęśliwa, okej. Przepraszam, czy się cię uraziłam. Nie sądziłam, że tabelka może tak robić na jakimś takie wrażenie, ale każdy jest inny i cudownie.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Przez wiele lat tłukły mi się myśli po głowie różne, jak zasypiałam i jak gdyby nie potrafiłam tego jakoś ogarnąć. Pewnie tak jak większość ludzi. Ale w momencie, kiedy już wiele lat temu, z 15, kiedy zaczęłam taką świadomą drogę swojego własnego duchowego rozwoju, to doskonale wiedziałam, że jak zasypiasz, to bardzo ważne jest to, z jaką ostatnią myślą zamykasz oczy. To jest mega ważne. Bo jeśli ta myśl jest niepokojąca, to też takie będą twoje sny i taki będzie następny dzień. Wtedy odpływasz zupełnie inną przestrzeń. Dusza podróżuje, czasem jest z tobą, czasem jest w ogóle gdzie indziej. Musisz naprawdę zasypiać z dobrymi myślami. Kładąc się do łóżka, jestem po prostu wdzięczna, że jestem w swoim łóżeczku, jak jestem w swoim. A jak nie, to jestem wdzięczna, bo dzieci zdrowe, bo fajne, bo ładne, bo mądre, bo po prostu radzą sobie w życiu. I jestem super wdzięczna za to. Za to, że mam dom i tak jak już miałam spłacony kredyt, ale nawet jak nie miałam, to i tak byłam szczęśliwa. Później po prostu wdzięczna za to, że jestem, że żyję, że mogę doświadczać różnych rzeczy, że mogę się uczyć. Tak więc głównie towarzyszy mi wdzięczność. I jeśli się nawet pojawiają niepokojące myśli, bo takich jest mnóstwo w głowie każdego z nas, szczególnie w naszej pracy, takiej niejednolitej, dosyć niebezpiecznej, a do tego takiej nieokreślonej i niestałej, one się tłuką, dobijają jak czarne myśli, a ja widzę tylko to światełko w tunelu i mówię, to tam jest, tam idę. To wszystko nie ma znaczenia. Tam jest moje światło, tam jest wdzięczność, tam jest wszystko, co najpiękniejsze. Te diabły niech stąd uciekają. Po prostu i widzę tam i tam po prostu idę, bo wiem, że jeśli tylko skupię energię na czymkolwiek z boku, to nie dojdę tam, gdzie naprawdę zmierzam. A energia zawsze podąża za uwagą, w każdej dziedzinie życia. Jeśli czegoś chcesz czy pragniesz, to poświęć temu uwagę, bo energia pójdzie razem z nią. Więc jeśli się będziesz skupiała na czymkolwiek innym,

0: tym, co tobie służy. Po prostu.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Ja miałam bardzo fajne dzieciństwo. Ja pamiętam to jako coś naprawdę fajnego. Miałam rodzeństwo, miałam las blisko, poziomki, jagody, sąsiadów. No, rozrabialiśmy tam okrutnie. Czasami to były nawet niebezpieczne zabawy. Moja siostra sobie złamała nos, zresztą ja też, na schodach, zjeżdżając na materacach. Jak rodziców nie było, mama to zobaczyła, proszę, jak nas ochrzaniła, bo stała się, no nie tragedia na szczęście, ale no, mogło dojść do tragedii. A mieliśmy tak szalone pomysły, że jak to dzieci, no. Jak to dzieci. I oczywiście, bo moja babcia miała sklep. Na wsi jedyny sklep w miejscowości, której kiedyś nawet nie było na mapie, nazywa się Duląbka. I tam babcia miała sklep i miała takie drewniane szuflady. Taki naprawdę stary sklep, jeszcze sprzed wojny, i tam sprzedawała, jak jeszcze żyła. I tam były takie drewniane wielkie szuflady. Jak tylko babcia wyszła ze sklepu, to my do sklepu i tam cukiereczki. I tam były takie pudrowe pastylki. Co ja bym dała, żeby znaleźć smak tych pastylek. One były w tej szufladzie i taką babcia nie widziała, to tą łyżkę buf i do kieszeni. I jak nas babcia złapała na tej kradzieży tych pastylek cukierkowych, to mówiła: och, roboki jedne, jak was złapię zaraz! Babcia się darła, myśmy uciekali, ale było zabawy po prostu. Babcia oczywiście nas kochała, ale no, był sklep, a my wyciągamy jej towary. Och, roboki jedne, jak was dorwę! Śmieszne to było.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Jako człowiek odnośnie siebie samego nie boję się żadnych strat. Ja już straciłam wiele rzeczy w życiu. Odniosłam dużo porażek, sukcesów. Ta droga nigdy nie była jednolita i prosta, więc nie boję się tego. Ja wiem, że wyjdę z wielu sytuacji. Mam na tyle siły, energii, pomysłowości. Jestem pracowita, więc nie boję się takich sytuacji. Wiem, że sobie poradzę. Nie czuję żadnych strat. Nawet śmierć nie byłaby dla mnie stratą, bo jest tylko zamianą światów, więc nie boję się, nawet jestem jej ciekawa, jak to będzie. Natomiast wiadomo, że każdy z nas, mając rodzinę, którą kocha, jeśli tu byłaby jakaś strata, która byłaby taka nagła, jakaś niespodziewana, to by było bardzo ciężko przeżyć, tak? To tak. A ponieważ ja się o stratę już taką otarłam, bo i mój mąż ciężko chorował i straciłam przecież rodziców dosyć wcześnie i ostatnie lata życia moja mama mieszkała ze mną i opiekowałam się mamą do końca jej życia, była bardzo chora przez ostatnie 4 lata, nie chodziła, w zasadzie tylko z chodzikiem i była też karmiona przez sondę, to po prostu jak gdyby miałam świadomość tego, że to będzie za jakiś czas strata, nie wiadomo kiedy, ale będzie, bo wiadomo, że takie życie powoli gaśnie. I z jednej strony była to olbrzymia taka, no, smutna historia, jakby na to nie spojrzeć, bo masz taką świadomość i wiesz, że to się kiedyś wydarzy i nie możesz już z mamą porozmawiać, bo nie mówi, bo była po wylewach, ale cieszyłam się, że jestem te lata z nią, opiekowałam się nią, śpiewałam jej piosenki, cieszyłam się, że mogę to dla niej zrobić, bo bardzo ją zawsze kochałam i uważam, że zrobiła dla mnie wszystko, co w jej mocy, w ogóle dla nas. A z drugiej strony to było takie piękne patrzeć, jak że do końca była razem z nami i że odchodziła w asyście rodziny, dzieci, wszystkich tych, których kochała. Też chciałabym tak odejść. No tak, więc przepraszam, bo to jest zawsze wydaje mi się, że już tyle czasu minęło od tego, jak mama odeszła i że to się już wydarzyło i już po prostu tak jest. Ale jednak, jak widać, cały czas gdzieś tam za nią po prostu tęsknię.

0: Zbliża się godzina piąta i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Koalicja rządowa uderza w program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o politykę wobec obywateli Ukrainy. Zarzuty dla 30-latka z Poznania. Miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na miejskiej plaży. Tysiące beczek z nielegalnymi odpadami do usunięcia. Podwarszawski Wołomin szuka pieniędzy na likwidację niebezpiecznego składowiska. Fakty piątej rozpoczynamy od polityki. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypomnijmy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Ze szczegółami o poranku reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
2: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
1: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
3: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
1: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
0: Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat. Jakie są ustalenia śledczych?
4: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosował dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
5: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
4: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czeka na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo skąd samorząd weźmie pieniądze na likwidację niebezpiecznego składowiska. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może wydarzyć się w tej sprawie.
7: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
8: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
7: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
9: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
7: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składu w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
0: Koniec urlopu dla wielu osób oznacza nie tylko powrót do pracy, ale też sporo stresu. Dlaczego nasz mózg tak niechętnie wraca do codziennej rutyny? No i skąd bierze się tak zwany powakacyjny stres? To wyjaśnia Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziembą.
10: Z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, no to nasz mózg jest taką maszyną odpowiedzialną za przewidywanie przyszłości. Musi być wyczulony na te zagrożenia, które na nas czekają, na sytuacje stresowe, po to, żeby jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej sobie z nimi radzić. No i właśnie takie zakończenie urlopu traktuję jako pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego zaczynamy myśleć na przykład o tym, jaka ilość maili nas czeka po powrocie z pracy, albo o zadaniach, których nie udało nam się dokończyć przed urlopem.
11: Po prostu jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najlepsza rada.
10: Dokładnie od tego są urlopy i czas wolny, żeby wyluzować, żeby skupić się na sobie i starać się minimalizować planowanie.
0: Wypoczywającym życzymy bezstresowych wakacji, a my skupiamy się na faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwrot wskazujący na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: Tak zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Okej, okay, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
5: To jak tam w Krzyżowa Słupie możemy zaczynać? Są boomerzy z nami?

0: mamy maść na wszystkie wasze dolegliwości i na pewno takie podróże sentymentalne dobrze wam zrobią. Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
1: Cześć, witajcie GG, OK Boomer, tam możecie do nas pisać. A przed nami spotkanie z mandaryną, słoneczny patrol. Coś jeszcze?
0: Nie. To czasami mam takie zastoje. I to był jeden z nich.
1: No. Paulina po 30, tak.
0: Po 30, tak. Jesień się zaczyna, kocyk.
1: O, antena.
0: Tak. O, jesteśmy na antenie. RMF FM, OK Boomer z wami, witajcie, cześć. No to tak, mandaryna. Znacie Every Night? Pewnie, że znacie.
1: OK Boomer w RMF FM, chcemy od tego zacząć. Chcemy to usłyszeć. Kultowy tekst z początków internetu. Mandaryna, prosimy.
2: Dzień dobry, kochani, mam nadzieję, że znacie Every Night.
1: Super. Miło się wspomina tamte lata.
2: Ja też je bardzo miło wspominam, naprawdę. To był cudowny czas. My graliśmy mnóstwo koncertów i świetnie się bawiliśmy.
0: Jak słyszycie, Marta Mandaryna jest z nami, bo wspominamy sobie te lata 90. razem z nią, początek 2000. Cześć.
1: O tak, wzięła kaseciaka. Mandaryna, cześć ponownie.
2: Cześć, i jeszcze raz pytam, czy znacie Every Night?
1: Uwielbiamy cię za to, uwielbiamy.
0: Jak już tak sobie wspominamy w Boomerze, to powiedz, czego ci tak brakuje najbardziej tak z tamtych lat?
2: Ojej, ja pamiętam te czasy Walkmana, gdzie w szkole, wiesz, jedna osoba miała Walkmana i tak. Potem wszyscy pisali list do Świętego Mikołaja, żeby każdy miał. Nie wiem, czy to nie było wcześniej, ale wiesz, takich kasetowych magnetofonów, które się naciskało, takie dwa przyciski, tam można było sobie nagrywać różne rzeczy.
1: A, tak.
2: To było, pamiętam, że z moimi kuzynkami robiłyśmy jakieś audycje, więc tak. Bardzo przyjemne. Potem weszły MP3 i ja już tego nie ogarniałam. Ja zostałam w czasach Walkmana.
1: Okej. Okay. Ja właśnie a propos tych magnetofonów, to się chyba boombox nazywało też?
2: Tak, to był boombox, ale to też były takie, te boomboxy to były już później.
1: Później.
2: Były takie kwadratowe.
1: A, takie czarno-szare takie.
2: I te kasety, które się przewijało, wiesz, ołówkiem.
1: A jaka była twoja ulubiona kaseta? Miałaś taką?
2: I ja już wtedy zakochałam się trochę w takiej muzie hip-hopowej. Pamiętam MC Hammera i pamiętam, że zwariowałam, jak zaczęłam słuchać Eminema. No
1: to... Ale Eminema to ja miałem pół kasety nagrane, tej piosenki Lose Yourself. Po prostu, żeby mi leciała w kółko i nie musiał, żebym nie musiał przewijać tego.
2: Tak, ale to też były piękne czasy i Depeche Mode i wiesz, pamiętam w szkole, jak my byliśmy w różnych grupach. Jedni słuchali Depeche'ów, drudzy słuchali Metaliki, a trzeci Gansów, więc to były takie trzy ekipki chodzące po jednym osiedlu.
1: Tak. O, piękne czasy, kiedy świat się dzielił tylko na metali i na dresów, no nie?
0: OK Boomer w RMF FM. Już chyba to jest taką małą tradycją, że klikamy z wami na GG. Pamiętajcie, nasz login OK Boomer RMF. Piszemy tam z wami na programie, po programie. I jedna taka wiadomość.
1: Uspokójcie się, Paulina, chcę coś powiedzieć.
0: Gdzie to jest? Bo zgubiłam wiadomość.
1: Bo dobra,
0: mam. Fajny jest ten wasz podcast, wracają wspomnienia. Nie wiem, jak było u was, ale u mnie w mieścinie w czasie wakacji, jak w telewizji popołudniami leciał Słoneczny Patrol, to przez tą godzinę wszyscy znikali z podwórek. Albo Soboty i Beverly Hills 90210. Każdy marzył o takiej szkole.
1: Tak, ale rzeczywiście Słoneczny Patrol oglądało się. To znaczy, ja tak nie do końca mogłem oglądać.
0: Mama ci nie pozwalała? W sensie te ratowniczki biegające przez tak? Nie,
1: Mogłeś? Ja nie wiedziałem za bardzo, co chodzi, bo myślałem, że to bardziej chodzi o te sceny akcji, że tam rekin człowieka pożera, no nie? Że to za takie za ostre jest.
0: A kiedyś właśnie widziałam tą scenę, pamiętam, że rodzice poszli na jakąś imprezę rodzinną, ja wtedy byłam chora, więc zostałam w domu i oglądałam. I to była ta scena z rekinem. Faktycznie bardzo się bałam.
1: No właśnie. I tak sobie myślałem, o co chodzi? No przecież tam normalnie, jak na plaży ludzie.
0: O ratowniczki.
1: Dopiero po latach zrozumiałem, że to może chodzić o te ratowniczki.
0: Słoneczny Patrol został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najchętniej oglądany serial na świecie. No, coś takiego było.
1: Ja to się zawsze zastanawiałem, ile piasku musieli wynieść w tych majtkach i kąpielówkach po każdym odcinku. Tyle lat to kręcili. Czy ich to nie drażniło, no nie? Taki David Hasselhoff.
0: Ale to ponad naturalny peeling.
1: Tak? No ale tam to
0: nie wszędzie.
1: No, musiałoby naprawdę mocno sedrzeć. Musiałby mieć już pupcie niemowlęcia, bo tak po tylu odcinkach.
0: Ale on się nie tarzał na piasku.
1: No jak nie? Musiał tam wbiec do wody. Nawet jak się nie tarzasz, jesteś na plaży i tak ci piasek zawsze wejdzie. Jak kręcisz przez tyle lat, to no nie powiesz, że nie.
0: Właśnie, czy on miał romans z Pamelą Anderson? Ale nie w normalnym życiu, tylko w tym filmowym, serialowym? Nie, chyba nie, co?
1: Nie, on był jej mentorem.
0: Aha, czyli...
1: Tak, no tak? Gdzie? Mhm, tak, on był jej mentorem takim. ona miała romansowała, tak, to była dziewczyna, która romansowała, miała taką jedną swoją większą miłość, przygotowałem się, odświeżyłem sobie, tak, i miała tam też kilka takich mniejszych romansów. Ale widzę, że kurczę, się nie przygotowałaś, ale dobra, to my zrobimy tak, zrobimy test na boomera.
0: Ale mi? Mam nadzieję, że nie. Ale tam przychodził Daniel Dyk i proponuje jego zgarnąć.
1: Tak.
0: I wiem, że Kasia Pajączek z redakcji internetowej podobno jest miłośniczką seriali, fanką seriali z lat 90. Myślę, że możemy ich przetestować. Tak. To co? W następnej godzinie wielki test. Z pewnością mamy nawet nagrodę.
1: Fajnie, Daniel nie będzie miał żadnych szans.
0: Czas na wielki test w OK Boomer. Z nami Daniel Dyk, Kasia Pajączek. Cześć.
3: Nie wiem, czy się do właściwego testu przygotowałem, bo widziałem ze sobą taki do opalania. Kasia, dla ciebie.
4: Dziękuję serdecznie. Już dostaliśmy nagrodę, jeszcze nie wzięliśmy udziału. Tak,
3: ale żebyś
4: dobrze.
3: Była łagodna dla mnie.
1: Tak, słoneczny patrol, z tego będziecie odpytywani.
4: Mhm.
3: Czyli krem się przyda.
1: Tak, nie kremujcie się jeszcze nie.
0: Czy jesteście gotowi?
3: Tak. Ja aż poczułem piasek, wiecie gdzie.
0: Nie chcę wiedzieć, gdzie Daniel poczułeś piasek. Zasady są takie. Krzyczycie ja albo i podnosicie rękę. Okay, to będę was widziała.
3: Jak
4: z ręką w górze. Dobrze.
0: Ja. Pierwsze pytanie, Paweł.
1: Czy stroje ratowniczek były jedno czy dwuczęściowe?
3: Ja.
0: Kasia była pierwsza.
4: Jednoczęściowe.
3: Potwierdzam, bardzo dokładnie się przyglądałem, tak.
1: Paulin.
0: Buduje napięcie.
3: Mhm. Jak zamek z piasku. Ja już się sypię. Fala mnie już rozbija. Dawaj to, bo jest takie napięcie.
4: Czuć presję.
0: Jak nazywał się główny bohater serialu Słoneczny?
3: Ja? No Dawid Hasselhoff przecież, chociaż główną bohaterką była Pamela Anderson. Ale nie, chodzi ci o w serialu się nazywali. Ale
4: Mitch Buchanan.
1: Żeś się wyrwał.
3: Ale mówiąc szczerze, to ja myślałem, że Dawid Hasselhoff w serialu nazywał się Dawid Hasselhoff.
4: Tak, to prawda. On się tak zrósł ze sobą. W tym,
0: Kasia, wzdychałaś do niego?
4: Chyba nie. Już troszkę dla mnie był zbyt dojrzały.
1: Czyli
4: mało kremu z filtrem uważam, że używał. Zbyt mało kremu z filtrem.
3: Dzisiaj się używa filtra bez kremu.
4: Tak.
1: A, tak, dobra. Okej, okay, lecimy z kolei.
0: Przechodzimy dalej.
3: Kto tu jest boomerem?
1: Która aktorka zyskała ogromną popularność, grając postać CJ Parker?
3: No, ale ja! No to już się trochę wychyliłem, tak, że Pamela Anderson. No to ta. Może. I to wiedziałem, że ona miała serialowe imię CJ.
0: Czyli 2-1 dla Kasi.
3: Ojej.
0: Uwaga, skupcie się, bo to jest bardzo ważne pytanie. Być może teraz Daniel wyrówna wynik, być może to Kasia obejmie prowadzenie.
3: Nie, teraz to już się naprawdę posypałem jak ten zamek. No.
0: W jakim roku rozpoczęto emisję serialu Słoneczny Patrol?
3: Co ty gadasz?
4: 1989.
1: Co?
4: To jest mój rzecznik.
3: Masz mój rzecznik w takim razie. Nie, ja się poddaję. Ona zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: Zerkała nam przed ramię pewnie.
4: Nieprawda.
1: Dobra. Które miasto było główną lokalizacją?
3: Ja. Mhm. No pewnie Los Angeles, bo to te plaże są najpiękniejsze.
1: Tak.
0: Brawo.
1: Czyli 3-2.
4: 3-2.
1: Nie mamy więcej pytań, więc...
3: Brawo,
4: okej, dziękuję bardzo.
0: Jakie piękne nagrody dostałaś?
4: Aż 2. Nie zużyję tego. Proszę bardzo.
3: Jednak
4: jest oddaję.
3: Fair play w takim razie. Dziękujemy, no to my smarujemy.
4: Bardzo dziękujemy. Tak.
1: Teraz to bardziej o tej porze roku maść rozgrzewająca by się przydała jako krem do opalania.
4: Tak,
1: ale...
4: Raczej tak.
3: Maść rozgrzewająca to w ogóle... Dzięki.
0: Ja wiem, że jesień się rozpoczęła, ta pogoda jest różna we wrześniu, ale to był jeszcze taki moment, kiedy wyskakiwało się pograć w piłkę.
1: Tak, La Liga też ruszyła Liga Hiszpańska, nie, Boże, to samo. Champions League zaraz wystartuje, Liga Angielska, Polska Liga, no to wiecie, no, teraz jest dużo piłki nożnej i grało się w gałę i się podglądało tych najlepszych.
0: Ale największe emocje jednak budziły te rozgrywki, które działy się na podwórku. Było kibicowanie, była rywalizacja między blokami.
1: Myśmy grali, chłopaki, z dziewczynami. Grałaś? Gałę tak. Z nami, tak?
0: Tak.
1: Mhm. Szczuba kopałaś?
0: Tak.
1: A pszczuba nie wolno.
0: Nie, ale słuchajcie, no ja nie byłam dobra w tej klocki.
1: I nie ma stałej pety.
0: Wybierali mnie ostatnio do drużyny.
1: Niemożliwe.
0: Bo czasami nie trafiałam w piłkę. Kupanie z czuba było najmniejszym problemem. Dobrze, zasady podwórkowej piłki nożnej. I tutaj mamy 3-3-2-2. Piszecie do nas, oczywiście gruby na bramkę. To jest klasyk.
1: Tak, i gruby wtedy tylko mówił: dobra, dajcie bluzę, bo będę się rzucał. Żeby się nie bolało, bo tak się rzuci, no nie? Bo czasami się na asfalcie grało, a nawet jak na kępę trawy się padło, to
0: biedne
1: bolało.
0: Biedne dzieci, na asfalcie graliście w piłę?
1: Tak, też. Znaczy na trawie i na asfalcie, na boisku szkolnym. I jeszcze ten, jak gruby szedł na bramkę, to on mówi: dobra, ale nie ma z całej pety, bo to boli.
0: A kto leciał po piłkę? A no. Było.
1: No.
0: Czekaj, jak to było?
1: Kto
0: prawo
1: wybija,
0: Paskala.
1: Tak, kto wybija, ten wiecie.
0: Ten idzie. Biegnie.
1: A jest, jeszcze była druga zasada. Ostatnia przysługa bramkarza, czyli biegnie po piłkę. Jak się bramkarz zmieniał, bo to się tak odbywało, że co gola się zmieniało bramkarza, albo co dwa gole się ustalało, to była ostatnia przysługa bramkarza, że po tej bramce on musiał pobiec po tę piłkę.
0: I najważniejsze, i to była zasada koleżeńska, jak komuś rozwiązał się but.
1: Piłka stop.
0: Piłka stop.
1: Mhm, tak. I nie ma, nikt się nie ruszył. Nie ma nawet jednego drgnięcia. To było czyste fair play, żeby tak piłkarze teraz grali. Albo właśnie aut z ręki czy z nogi.
0: To, czekajcie, 3-3-2-2, ktoś napisał, moja gała, ja nie stoję, co?
1: To ty nie wiesz?
0: Nie.
1: Że jak się miało piłkę, to było się szefunciem. I nie ma, że ta osoba stanie na bramce. Ona była wykluczona z tego, bo nikt nie chciał stawać na bramce. Nie oszukujmy się. Nie każdy był szczęsnym. I ta osoba na pewno nie stała na bramce. Czyli dawała piłkę. Okej, okay, to jest coś, że jesteś szefuncio i ty grasz w polu.
0: I też byliśmy bardzo kreatywni, bo plecaki były z różnych kamieni. Boże, plecaki, bramki z plecaków i kamieni. Boisko było też wyznaczane w ten sposób, bo czasami to nie było takiego zwykłego boiska. Grało się, tak jak mówisz, gdziekolwiek, więc to było też bardzo ważne.
1: Tak, od drzewa do drzewa. I wyznaczało się, tu jest linia autu i nie dalej, bo tam pieski robią. No tak, tam wyprowadzali pieski na trochę na boisko. No nie, to się nie chciało w to wdepnąć.
0: To mogło być znacznikiem bramki dosłownym. Właśnie tak sobie myślę i naprawdę to dobrze wspominam, bo chłopaki chcieli grać z dziewczynami. Było za mało ludzi w drużynie, także myślę, tak, że dlatego się na to decydowali.
1: Myśmy potrafili grać od rana do wieczora. Nikt się nie męczył. Jakie 45 minut, jaka przerwa.
0: Naszą wypłatą były kamienie i patyki. A mimo to byliśmy bardziej zmotywowani niż teraz chłopaki koszący grube miliony, także...
1: Trzeba im teraz płacić może w ten sposób.
0: Patykach.
1: Patykach.
0: W patykach i kamieniach, że nikt na tym nie wpadł.
1: Wow.
0: I zaczniemy wygrywać jako reprezentacja wszystko.
1: Tak. Będziemy im patykami i kamieniami płacić. Okej, boomer w RMF FM. Przed chwilą Paulina wspomniała, że jej walutą na osiedlu były patyki, tak?
0: Patyki i kamienie.
1: Kamienie, tak, te ładne takie. Tak, one wychodziły bardzo drogo.
0: Te takie płaskie, najlepiej, takie wyjątkowe.
1: I to jest pytanie do was, jaka waluta u was obowiązywała na osiedlu? U mnie liście jeszcze były.
0: Kapsle.
1: Kasztany jesienią.
0: 3-3-2-2, nie odbieramy wam odpowiedzi. Czekamy na wasze historie z dzieciństwa, te historie z bramek, z podwórka. W co najchętniej graliście? 3-3-2-2, czekamy na wasze historie.
1: I czym wam płacono na osiedlu? Paweł Jabor, cześć.
0: Paulina Sawicka, pa.
5: Okej, boomer w RMF FM.

0: mama.
1: Mamo, chcę pić!
0: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
2: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
0: Już kupuję! To najlepszy wybór?
2: Na 100%!
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
2: Plusz?
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
2: Na 100%!
3: Dziękuję!
2: Na zdrowie!
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach godzina 6:00, to czas na Fakty RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Dzień dobry, zapraszam. Atak na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Dwóch 16-latków w rękach policji. MSZ wstrzymuje finansowanie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Sprawę niszczającego budynku zbada prokuratura. 4 miesiące bez zdatnej do użycia wody w kranach. Mieszkańcy Komorzna na Opolszczyźnie mają dość. Dwóch 16-latków podejrzanych w sprawie napaści na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Chłopak został wczoraj wieczorem zaatakowany ostrym przedmiotem przy ulicy Księcia Bolcha I. W poważnym, zagrażającym życiu stanie trafił do szpitala.
8: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolcha I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielano jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
7: Przekazała nam oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze, młodsza aspirant Katarzyna Trzepak. Policja prowadzi czynności z udziałem podejrzanych. Nie ujawnia na razie więcej szczegółów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Nie wyklucza rezygnacji z dokończenia inwestycji. Prokuratura ma wątpliwości dotyczące finansowania projektu, który wystartował 10 lat temu i pochłonął 28 milionów złotych. Rada Miasta Lwowa chce wyjaśnień dotyczących przyszłości niedokończonego gmachu szpecącego historyczne centrum miasta. O szczegółach Krzysztof Zasada.
9: Przyszłość projektu nie jest pewna. Trwają rozmowy z Ukraińcami, jak rozwiązać problem. Resort dyplomacji nie wyklucza jednak zarzucenia tego projektu ze względu na potężne koszty dokończenia budowy. Budowla niszczeje w centrum Lwowa od kilku lat. Natomiast lwowscy radni podczas ostatniej sesji złożyli wniosek o wyjaśnienie w sprawie, jak to określają, pomnika polskiej korupcji. Zapowiedzieli wizję lokalną na placu budowy. Będą też analizować, czy są podstawy do cofnięcia polskim władzom decyzji o użytkowaniu wieczystym. Sprawą w Polsce po kontroli CBA w MSZ-cie zajmuje się też prokuratura. Wyjaśnia natomiast jedynie wątek podejrzeń przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści i narażenia na stratę budżetu państwa przy udzielaniu subwencji w związku z projektem. Chodzi o ponad 1 700 000 zł wydanych na projekt w latach 2020-2023 decyzją ówczesnych, wysokich rangą urzędników ministerstwa. Do tej pory nikt w tym śledztwie nie usłyszał zarzutów.
5: Poranne fakty RMF FM.
7: 4 miesiące bez wody to rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. W kwietniu wodociągi zostały skażone trudnym do wyeliminowania pestycydem. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli, ani nawet do mycia naczyń. Mieszkańcy mówią, że mają już dość.
10: Jak grzeję sobie wodę w takie duże 2 butelki 5-litrowe i na przykład idę pod prysznic, polewam się tym, myję się i później się spłukuję. Wiadomo, że przy na przykład myciu głowy, no to już ktoś musi pomóc.
11: XXI wieka trochę brzmi jak średniowiecze.
10: No tak, dokładnie. Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. Proszę spojrzeć na to, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci małe. Ile jest tego prania, ile jest tego wszystkiego, nie?
12: Pranie ściągnąłem starą, dobrze, że jeszcze miałem z góry. To normalnie tak kiedyś było, nie? Do frani ciepłej wody zagrzać, pranie zrobić i...
11: To sporo fatygi.
12: No, fatygi bardzo. No mówię, ja tak się czułem, jakbyśmy wracali, byśmy się cofali w czasie, nie?
7: Jak ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, parametry wody są coraz lepsze, ale trzeba zainstalować jeszcze antyskażeniowe zawory, filtry i wciąż płukać wodociągi. Kolejne badania wody w przyszłym tygodniu. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadziło wczoraj przez cały dzień dodatkowe kontrole prędkości. Była to część europejskiej akcji Speed. W Warszawie przy ulicy Połowieckiej policjanci wystawiali średnio 5 mandatów na godzinę.
13: Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych. I tak kierowcy jednak nie stosują się do tych przepisów ruchu drogowego.
14: Ci kierowcy mocno przekroczyli dozwoloną prędkość?
13: Nieznacznie, aczkolwiek reagujemy na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym.
14: Tutaj powodem nie była prędkość, tak?
15: Nie było. We'll be right back.
14: Tylko światła, któryś świateł zabrakło, tak?
15: Mijania, świateł mijania.
14: I co w takiej sytuacji?
15: W tej sytuacji pan przyjmuje mandat w wysokości 100 zł, 2 punkty karne.
14: Może kierowca jechać dalej?
15: Dokładnie. Oczywiście może jechać dalej po włączeniu świateł.
7: Policjantom i kierowcom w czasie akcji Speed towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: I mamy to. Sobota. Odpoczywamy od upałów i klimatyzacji. Dziś tylko naturalna. I teraz przyjemnie rześko, 17 w Warszawie, po 15 w Łodzi, Zakopanem i Katowicach, po 16 stopni teraz w Krakowie i Rzeszowie, 10 w Suwałkach, a dziś w ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni i na południowym wschodzie tam opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: I tak patrzę jeszcze w te mapy pogodowe. To dzisiaj żaden grill w Polsce nie jest zagrożony, bo wieczór bez deszczu, z przyjemną aurą. Także nic, tylko planować i dobrze spędzić tę sobotę, 8 sierpnia. 6 minut po 6, tu RMF FM. Dzień dobry, Anita Janczak, cześć!

Stevie Wonder. I tak można zaczynać tę sobotę. Tu RMF FM na dzień dobry, 12 minut po 6, a wy piszecie pod 3322, co mnie bardzo cieszy, że w Holandii o poranku 9 stopni. Trzymajcie się tam ciepło. Najlepsza muzyka do potańczenia, do szybkiej porannej rozgrzewki, na przykład przed ekspresem. Gotowa, RMF zawsze z wami, Dawid Podsiadło, Backstreet Boys. W takich muzycznych rękach was zostawiam. I oczywiście gram hymn soboty każdej polskiej rodziny w Dniu Narodowego Sprzątania na błysk. Już teraz.

i od razu wszystkie szkolne miłości się przypominają. Tak działa najlepsza muzyka w RMF FM na dzień dobry, 20 minut po 6. Backstreet Boys to za nami i patrzę w kalendarz, 8 sierpnia. Wakacje trwają najlepsze, nie myślimy o wrześniu, tak? Tak, taki jest przynajmniej plan, ale dziś to przytulcie mocniej przyjaciół na czterech łapach, które tak cudnie mruczą, bo dziś właśnie Międzynarodowy Dzień Kota. Koty, które mają 9 żyć, tak się mówi. Najwyraźniej każde z nich zamierzają przeznaczyć na testowanie naszej cierpliwości. No ale na dźwięk saszety to przyjdą w sekundę. I może gdzieś tam się kręcą teraz przy waszych nogach. No to tam je posmyrajcie.

0: pierwszego lata o poranku w RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Juhu, dzień dobry.
0: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
1: Tomkowicz,
2: Skowron,
3: Olbratowski.
0: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest...

0: To wiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: 6.30 na Fakty RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Śledczy wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w czwartek na jeziorze Seksty na Mazurach. W wyniku załamania pogody wywróciło się tam kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość z nich to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Policjanci badają sprawę pod kątem 160 artykułu kodeksu karnego, informuje Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: A więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Obrażeń doznał jedynie 17-latek, który z podejrzeniem urazu barku trafił do szpitala. Jak dodaje policja, wszyscy sternicy byli trzeźwi. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. Wczoraj wodoskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazał 102 cm.
5: Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka.
3: Mówi Jan Szymankiewicz z IMGW. Dziś sytuacja w stolicy jest nieco lepsza. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła ma obecnie 104 cm. Całkowity zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach to nowe przepisy na Węgrzech. Mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Zakaz obejmie zarówno hodowlę, tresurę, jak i prezentowanie dzikich zwierząt. Budapeszt tłumaczy decyzję rosnącymi oczekiwaniami społecznymi i postulatami obrońców praw zwierząt. A na koniec jeszcze smutne wieści ze świata sportu. Hubert Hurkacz odpada z turnieju ATP w Montrealu. Polak przegrał w trzeciej rundzie z Holendrem Bałtikiem von Schanshulpem 6-3, 6-7, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 46 minut. Dla Hurkacza był to powrót do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tak, wam gramy o poranku. Tu RMF FM na dzień dobry. 19 minut do 7. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, Hubert Hurkacz odpadł wczoraj z turnieju ATP w Montrealu. Walczył dzielnie, więc duże, duże brawa. Ale dziś też trzymamy kciuki za Igę Świątek. O 18.30 rozpocznie się mecz czwartej rundy turnieju WTA w Toronto. Zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Więc słuchajcie, dzisiaj wszyscy mamy dodatkowy, ale jakże przyjemny obowiązek do sobotniego grilla. Trzymamy mocno, mocno kciuki za Igę.

0: Aż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Przepis na lato.
15: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
1: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
16: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
17: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
18: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
17: Bez cukru i glukozy.
18: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
17: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
18: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
17: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
18: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
17: Dziękuję. Po reklamie.
1: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

Uwaga, kierowcy Wielkopolskie. Mamy informację o utrudnieniu na S11 między węzłami Gądki i Borowiec. Tam trwają teraz roboty drogowe. Zablokowany jest pas w kierunku Środy Wielkopolskiej. Wyjedźcie wcześniej, żeby się nie stresować, nie denerwować. Jedźcie ostrożnie. RMF zawsze z wami. I oczywiście z najlepszą muzyką Whitney Houston już teraz. A o 7 najnowsze fakty RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Szerzej to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama.
3: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
4: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
5: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
6: Codziennie chcę lody.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Mamo, chcę pić!
16: Dzień dobry!
15: Chcę pić!
16: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
17: Pewnie plusz.
15: Tak, chcę plusz!
16: Już kupuję. To najlepszy wybór
17: na 100%.
18: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
17: Plusz.
18: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
17: Na 100%.
18: Dziękuję.
17: Na zdrowie.
19: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
20: Po reklamie.
21: A na zegarach już godzina 7:00, to oznacza Fakty RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
22: Dzień dobry, zapraszam. Nawet 100% cła wobec największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Amerykański Senat przegłosował nowe sankcje, ale potrzebna będzie jeszcze zgoda Izby Reprezentantów. Drony nad niemiecką bazą wojskową to już drugi taki incydent w tym tygodniu. Katarzyna Niewiadoma wygrywa 7. etap Tour de France. Polka znów liderką wyścigu. A fakty o 7:00 rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w zachodniopomorskim. Są utrudnienia na S3 między Wolinem a Goleniowem. Na trasie w kierunku Szczecina dochował samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Amerykański Senat zdecydował większością głosów o przyjęciu ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Daje ona prezydentowi USA możliwości wprowadzania ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Są wśród nich Chiny i Indie. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Kolejny incydent z udziałem dronów w Niemczech. Około 22:00 nad bazą wojskową w Meherinich w Nadrenii Północnej Westfalii założono 2 bezzałogowce. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. Drona z przymocowanym materiałem wybuchowym znaleziono w nocy z wtorku na środę na pasie startowym lotniska w Lipsku. Nawet kilka tygodni może potrwać procedowanie wniosku o pieniądze z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o nawet o 200 milionów złotych na usunięcie 3000 beczek z chemikaliami. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
23: Ostateczną decyzję w sprawie pieniędzy na likwidację składowiska podejmie Ministerstwo Finansów i to postanowienie będzie kluczowe, przyznaje Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
24: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki.
0: środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory.
23: Mieszkańcy Wołomina są rozczarowani brakiem zdecydowanej i szybkiej reakcji i z niepokojem obserwują składowisko w przemysłowej części miasta, między garażami z punktami skupu złomu.
2: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
3: I niewiele się z tym robi. Często policja stoi.
4: Czekają państwo na reakcję, wywiezienie tego?
3: Bardzo. Czy nie wiem, czy to ma się wybuchnąć, czy palić się.
23: Rozmowy na temat dofinansowania utylizacji składowiska w Wołominie mają być wznowione po tym weekendzie. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dostałem zapewnienie, że to miejsce jest cały czas pod kontrolą Straży Pożarnej i inspektorów ochrony środowiska.
21: Fakty na weekend w RMF FM.
22: Na weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie, ale niewykluczone są przelotne burze. Jak się zachować w przypadku zmiany pogody w górach? Radzi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
24: Chodzi o to, żeby zejść z grani, żeby nie być w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania. Takie miejsca to są granie, to są miejsca, gdzie stoją słupy kolei linowych, gdzie są różnego rodzaju krzyże, inne elementy metalowe. Unikamy pojedynczych drzew, cieków wodnych, no ale najlepiej, żebyśmy schodzili jak najniżej w dół. Oczywiście apel też jest do osób, których już ta burza zaskoczyła, żeby też nie było jakiejś panicznej ucieczki w dół na złamanie karku, bo to też może doprowadzić do bardzo przykrych następstw.
22: Ratownicy TOPR polecają też zainstalowanie w telefonie aplikacji, która będzie ostrzegała nas przed zbliżającymi się burzami. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap Tour de France. Po przekroczeniu wczoraj mety, Polka nie kryła wzruszenia. Jestem zmęczona i zaskoczona tym, co się właśnie wydarzyło. To było takie zabawne, bo kiedy zaczęliśmy wspinaczkę na Mont Ventoux, spojrzałam w prawo i zobaczyłam moich rodziców, którzy zrobili niespodziewaną wizytę. Widziałam, jak mój tata płacze i pomyślałam, że po prostu muszę ich uszczęśliwić. Na 8. pozycji etap ukończyła inna Polka, Dominika Włodarczyk. A Katarzyna Niewiadoma jest obecnie liderką klasy klasyfikacji generalnej Tour de France. W faktach za pół godziny powiemy o innym kolarskim wyścigu. W związku z trwającym Tour de Pologne szykują się duże utrudnienia dla kierowców na Podhalu.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

takie leniwe, spokojne. Sobotnie poranki bardzo lubimy. Jeszcze pochmurno w większości kraju. Słońce gdzieś tam śpi, ale się rozkręci. To mogę obiecać. Będzie słonecznie i całkiem miło po ostatniej fali upałów. Ładujemy baterie, oddychamy. Dziś od 18 stopni na północnym wschodzie, 24 w centrum, a najcieplej będzie w okolicach Rzeszowa. Tam 26 stopni. Ale spokojnie, kto tam jeszcze chce wakacyjnej aury, to te upały wrócą do nas prawdopodobnie już od poniedziałku. Tu RMF FM na Dzień Dobry, Anita Janczak, cześć.

Tak, brzmi najlepsza muzyka. Artur Gadowski, RMF FM. Na dzień dobry, 12 minut po 7. Wy się tam na spokojnie ogarniajcie w sobotni poranek. Ja wam tu zrobię szybki przegląd, czym żyje internet. I czytam właśnie, że Mateusz Morawiecki pojawił się wczoraj na wrocławskim Jagodnie z pizzą. No i wiecie, to było takie nawiązanie do głośnych wydarzeń z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Przypomnę, kolejka głosujących była tak długa, że na ratunek wysyłali tam i koce, i pizzę, i gorącą herbatę. Miło. Nie wiemy, czy przekonał mieszkańców, ale przynajmniej ich nakarmił. No, na Jagodnie wiedzą, że do serca najlepiej przez żołądek.

To tak do pierwszej kawy w sobotni. Może leniwy poranek dla niektórych, może młodzież dziś robi wam śniadanie. Korzystajcie z weekendu, czekaliście na ten czas, ale uwaga, kto wybiera się w góry, tu przyda się cierpliwość dla kierowców. Na Zakopiance w rejonie Białego Dunajca, tam między innymi będzie wstrzymany ruch. Trwa Tour de Polonii, a więcej usłyszycie w Faktach RMF FM o 7.30.

0: reklama.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
1: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
3: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę!

0: Kauflandów. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Po reklamie. 7.30, fakty RMF FM i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Jeden z dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku został zwolniony. Drugi przebywa w policyjnej izbie dziecka. Raniony chłopiec walczy o życie w szpitalu. Policyjne ustalenia na temat wczorajszej tragedii przekazała RMF FM młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
4: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani, że przy budynku na ulicy Księcia Wolka I miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Przejęli oni od świadków udzielanie pierwszej pomocy pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony 15-latek został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako zagrażający jego życiu. W późniejszym czasie został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do wrocławskiego szpitala, gdzie nadal trwają czynności, aby uratować jego życie.
3: Do tego tematu wrócimy za pół godziny w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. To była niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Świadkowie mówią o potężnych eksplozjach słyszanych w centrum ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały domy, budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu nadal pracują ratownicy. Syreny alarmowe uruchomiono w nocy także w mieście Browary w aglomeracji kijowskiej. Teraz ostrzeżenie dla kierowców, bo szykują się duże utrudnienia na Podhalu. Powodem jest trwający Tour de Pologne. Na trasie są już kolejarze amatorzy. Startują z Bukowiny Tatrzańskiej, pokonują dwie pętle, a meta znajdować się będzie na Wierchu Rusińskim. Zakończenie rywalizacji zaplanowano około godziny 10.30. O 13.00 startuje z kolei główny etap wyścigu. Przejazd kolarzy będzie oznaczał czasowe wstrzymanie ruchu na Zakopiańce w rejonie Białego Dunajca. Szczegóły tych tras znajdziecie na rmf24.pl. A ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie faktów, punktualnie o 8:00, zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tak, wam gramy do sobotniego śniadania. Tu RMF FM na dzień dobry, 21 minut do 8. Tymczasem na ciekawy filmik trafiłam. Ania Lewandowska w roli głównej zaczyna nowy rozdział w Stanach Zjednoczonych, tańczy z córkami, a na jej pierwszym filmiku pojawia się on, Robert Lewandowski, z układem ruchu robota. No cóż, hiszpańska zumba się skończyła, amerykański sen zaczął, a Robert dalej tańczy po polsku, czyli bez zbędnych ruchów.

0: gdzie?
1: Halo Houston, to dla wszystkich, których jeszcze kawa nie dobudziła. Halo, halo, wstajemy, kto już na nogach, wpisujcie się na naszą listę obecności pod 3322. A my dalej gramy wam najlepszą muzykę LP już za chwilę.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Po reklamie.
13: A w weekend jeszcze więcej słońca od RMF FM.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wakacje są jak roller coaster.
2: To była niezła jazda.
3: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
2: Adrenalina, tego mi było trzeba.
1: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
6: A co by Strzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki Bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: To każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
12: Po reklamie.
14: Jest 8, to oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na fakty. Jeden zwolniony, drugi w policyjnej izbie dziecka. To w sprawie napastników. A co z ich ofiarą? W faktach pytamy o stan 15-latka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Będziemy ostrzegać kierowców na Podlasiu. Od rybaków z Lubuskiego mamy dobre wieści.
16: Leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam jak.
15: Znamy odpowiedź. Opowiemy też o grze naszych tenisistów. To w faktach sportowych. W ciężkim stanie jest 15-latek, który wieczorem został raniony w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków. Jeden po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
17: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o stanie rannego nastolatka?
17: Najpierw trafił on do szpitala w Kamiennej Górze, a później śmigłowcem został przetransportowany do Wrocławia. Jego stan lekarze określają jako zagrażający życiu. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem około godziny 19 policjanci dostali zgłoszenie, że przy ulicy Księcia Bolka nastolatek został raniony niebezpiecznym narzędziem. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, świadkowie reanimowali już 15-latka. Późnym wieczorem mundurowi zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków.
18: Jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast drugi, podejrzany o ten czyn, zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
17: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. O przyszłości obu 16-latków zdecyduje teraz sąd rodzinny.
15: Dziś mogą być znane wyniki kolejnych badań w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono tam u ponad 50 pensjonariuszy. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co sprawdzają inspektorzy sanepidu Beniaminie?
19: Pobrano m.in. próbki wody. Inspektorzy sanepidu potwierdzili u kilku kilku pensjonariuszy objawy wirusowego zatrucia. Dochodzenie prowadzone jest też w kierunku zatrucia bakteriami. Objawy, które wystąpiły u 53 pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, biegunka i osłabienie. Wstępne analizy wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Sanepid otrzymał zgłoszenie o zatruciach w środę. Od tamtego dnia nie było nowych przypadków, usłyszałem. Pacjenci są pod opieką. W ośrodku rehabilitacyjnym pracują m.in. lekarze i pielęgniarki. Nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala.
15: Kierowców podróżujących trasą ekspresową S61 na Podlasiu ostrzegamy o problemach na obwodnicy Szczuczyna. Ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach, zauważa Grzegorz Koza, rybak z Wojnowa.
20: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Solinie i górnych rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
15: No i będzie można z głębi duszy zaśpiewać.
21: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień.
15: W sobotę u nas za chwilę informacje dla kibiców.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
23: Kłaniam się, dzień dobry. W sporcie mówi się, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Przeważnie pasuje do futbolu, ale do tenisa też. Hubert Hurkacz miał wczoraj w Montrealu z Batikiem van der Schanschulpem dwie piłki meczowe w drugim secie. Jednak Holender je obronił i wrócił do gry, a potem wygrał trzeciego seta i cały mecz. Kubi nie zagra więc w czwartej rundzie turnieju. W innym kanadyjskim mieście, Toronto, Iga Świątek zagradzi z Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału. Początek meczu o 18:30. Hiszpańskie strzelanie w piłkarskiej ekstraklasie. Dzięki golom Angela Rodado i Jordiego Sancheza Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1, notując drugie zwycięstwo w trzecim meczu.
24: Myślę, że ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. Mieliśmy przewagę, kontrolowaliśmy ten mecz z piłką. Natomiast na pewno druga połowa tego spotkania to było coś, co może czasami występować w ekstraklasie, natomiast nie chcielibyśmy, żeby to było aż tak długo.
23: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Fiop. Mimo naporu na wciarze w drugiej połowie wynik się nie zmienił. Dziś w ekstraklasie 3 spotkania. Kolejno Radomiak podejmie Górnika, Pogoń Motor, a Korona Legię. W decydującą fazę wkracza rywalizacja o tytuł żużlowego mistrza świata. O 18:00 w Rydze początek Grand Prix Łotwy. Sytuacja w klasyfikacji generalnej cyklu jest bardzo ciekawa, bo Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kearns mają po tyle samo punktów. Wczoraj w Rydze Duńczycy wygrali półfinał drużynowego Pucharu Świata i awansowali do finału, który odbędzie się pod koniec sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpią w nim także Polacy, Australijczycy oraz Brytyjczycy.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Dziś ładujemy baterie. Na razie jeszcze pod chmurką, ale rozpogodzi się w ciągu dnia, to wam mogę obiecać. Teraz jeszcze gdzie jest Rzeźko, jakaś kurtka, może bluza się przyda. Po 14 stopni teraz w Olsztynie i Suwałkach, po 16 nad morzem, najcieplej na południu 19. Maksymalnie dziś do 26 stopni, jutro bardzo podobnie, a od poniedziałku 30 znów na termometrach.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Mamy wakacje, wyciskamy z nich wszystko, co najlepsze z RMF FM. Na dzień dobry, Anita Janczak z wami, 6 minut po 8. Wiemy, kiedy będzie taniej na stacjach. O tym już za chwilę.

Sobotni poranek z najlepszą muzyką do kawy, do rodzinnego śniadania. Może na działce gdzieś na wakacjach, 13 minut po 8. A właśnie, kto w trasie, to pewnie zauważyliście, że ceny paliw spadają. W przyszłym tygodniu ma być jeszcze taniej. Benzyna zrobi skok w dół o 20 groszy, a diesel o 10. Czyli jeszcze chwila i zatankujemy bez konsultacji z bankiem.

Calvin Harris, Sam Smith. Przemycamy muzycznie wakacje dla tych, którzy z tych urlopów wracają. Monika z Darkiem jeszcze z głowami w nadmorskich chmurach. Prowadzimy was bezpiecznie, RMF zawsze z wami. A o 8.30 najnowsze fakty RMF FM. Bądźcie blisko.

Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wielkanoc jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
2: RMF FM na wakacjach.
3: To będzie lato w waszym rytmie.
4: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
3: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
4: Zgłoś się na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
5: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Po reklamie.
16: 8:30 na Fakty RMF FM zaprasza Agnieszka Pietrzak.
17: Ukraina dziękuje Stanom Zjednoczonym za przyjęcie ustawy o sankcjach wobec Rosji i Iranu. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że to sygnał poparcia dla jak najszybszego zakończenia wojny. Przepisy, które musi jeszcze przegłosować Izba Reprezentantów, pozwalają prezydentowi USA na nałożenie ceł na największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. To m.in. Chiny i Indie. Na Węgrzech rządząca TISA rozpatrzy dziś 3 kandydatury na prezydenta. Premier Peter Modzior nie zdradził, kto jest brany pod uwagę na to stanowisko, ale podkreślił, że nie ma tu niespodzianek. Poza TISą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała bojkot głosowania. Węgierscy parlamentarzyści wybiorą nowego prezydenta we wtorek. W Słupsku został uruchomiony pilotażowy program weekendowego pogotowia weterynaryjnego. Właściciele zwierząt mogą korzystać z darmowych konsultacji.
18: W każdą niedzielę, czyli w dzień wolny, kiedy najczęściej te gabinety są zamknięte, w godzinach od 8 do 15 i także we wszystkie dni wolne ustawowo od pracy, to dyżur lekarza weterynarii, który pozwoli na skonsultowanie stanu zdrowia, jakiegoś nagłego pogorszenia się tego zdrowia naszego zwierzęcia.
17: Marta Makuch, zastępca prezydenta Słupska, podkreśla, że miasto finansuje jedynie konsultacje telefoniczne.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jak tam jesteście już na nogach, obudzeni? Czy może jeszcze śnicie na przykład o dużej kasie jak Dagmara?
1: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygrałam samochód, także mówiłam koleżankom w pracy, że chyba się spełnia.
0: Pamiętacie Dagmary z Pszczyny? Wyśniła sobie wygraną i to się spełniło. Rozbiła bank i 1 300 000 zł powędrowało do niej. I dobrze, że włączyliście RMF FM, bo właśnie teraz wchodzicie do gry o naprawdę dużą kasę. W poniedziałkowym finale do wygrania 1 000 000 zł. A po drodze możecie trafić jeszcze do finału tygodnia. A tam prawdziwy wypas. 100 000 zł gwarantowane, 1 000 000 zł albo SUV Ford Kuga. I możecie sprawdzić ten fajny samochód na RMF FM. Sierpień dopiero się rozkręca, a na naszej liście zwycięzców już pojawiły się m.in. imiona Michał, Martyna, Piotr, Jarosław, Jakub. Oni już są bogatsi. Ale mamy nowy miesiąc, więc nowy milion czeka na swojego właściciela. I wiecie co? Może tym razem będzie to wasze imię. Wyślijcie swoje imię pod 7474. Dajcie sobie szansę, żeby w sierpniu zamiast tylko marzyć o dużych pieniądzach, naprawdę zacząć je liczyć. To teraz mam dla was weekendowy bonus. Przez najbliższe 10 minut każde RMF wysłane pod 7474 mnożymy razy 1000 szans. Czyli jeśli myśleliście kiedyś, fajnie byłoby wygrać, to właśnie teraz jest ten moment, żeby coś z tym zrobić. Wyślijcie swoje imię pod 7474. No, wiecie, milion sam do was nie przyjdzie. Na www.rmf.fm też macie taką opcję. Powodzenia!
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłów wspomaga prawidłową pracę serca.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
18: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
19: Orły o
14: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
19: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
20: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: W euro na wszystko się stać. Eurorabaty masz, kupuj.
22: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.
21: W

Tak, brzmi najlepsza muzyka w RMF FM. Red Hot Chili Peppers to za nami, a przed nami fakty RMF FM, a w nich m.in. o utrudnieniach na trasie do Morskiego Oka. Szczegóły o 9:00. Bądźcie z nami.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRS równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Festiwal

0: Letnie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytułowym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: reklamie.
1: Na zegarach 9:00 zaczynamy Fakty RMF FM, na które zaprasza Agnieszka Pietrzak.
2: W ogniu stanęła rafineria ropy naftowej w rosyjskim Ilsku. To efekt kolejnego ataku ukraińskich dronów. Protest na drodze do Morskiego Oka. Sprzeciw wyrażają obrońcy zwierząt. Mamy ważne informacje dla słuchaczy w stolicy. No i fakty sportowe też się już szykują, podobnie jak kolarze Tour de Pologne. Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Moskwa informuje o zestrzeleniu prawie 400 ukraińskich dronów, które pojawiły się tej nocy nad różnymi regionami kraju. Maszyny uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Ilsku w obwodzie sywierskim. 5 osób zostało tam rannych. Rosjanie rakietami zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Zniszczone są domy i samochody.
3: Fakty z bliska.
2: Kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach organizują dziś obrońcy zwierząt. Żądają całkowitej likwidacji wożenia turystów wozami konnymi, a także dymisji dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego i minister klimatu środowiska. Z aktywistami rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Maćku, co usłyszałeś? Jakie są ich argumenty?
4: Protest ma nakłonić turystów do tego, by nie korzystali z transportu wozami konnymi. Jest jakby w imieniu samych koni.
5: Nie chcą. Tak jak się też powszechnie tutaj wśród górali mówi, że konie chcą i muszą pracować. Że one potrzebują tego ruchu. Tak, konie potrzebują ruchu. Na pastwisku, w stadzie to też jest ruch. Ale ciągnięcie wozu z kilkunastoma osobami pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
4: Powiedziała mi organizatorka poprzedniego protestu, który odbył się 18 lipca, Joanna Marcinkowska. Wtedy fiakrzy zrezygnowali z wożenia turystów, bo jak mówili, nie chcieli konfrontacji z obrońcami praw zwierząt.
2: Stolica szykuje się do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Od dzisiejszego popołudnia do jutra do 11:00, już teraz uprzedzamy, kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów, czekają Was duże zmiany w organizacji ruchu. Planowane są również wcześniejsze zamknięcia przepraw.
6: Będzie też czasowe zamknięcie mostów podczas próby lotniczej, ponieważ oczywiście to też jest ważny element całego wydarzenia. W sobotę 8 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 podczas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście gdańskim, śląsko-dąbrowskim, a także moście pieszo-rowerowym imienia Magdaleny Abakanowicz.
2: Zapowiadała Monika Bojt ze stołecznego ratusza. Władysławowo intensywnie myśli o parku rozrywki, który miałby przyciągnąć turystów, także wtedy, gdy pogoda nie zachęca do plażowania. Fakty ustalał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co dokładnie planuje gmina?
7: Samorząd od kilku lat skupuje grunty pod przyszły park rozrywki. Chodzi o teren dawnego żwirowiska o powierzchni kilkunastu hektarów. Gmina ma już 6. Kolejnym krokiem ma być znalezienie strategicznego inwestora. Jak mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa, chodzi o stworzenie atrakcji, która uniezależni turystykę od pogody. Tym bardziej, że aż 84% lokalnej gospodarki związane jest z tą właśnie branżą.
8: I musimy znaleźć dodatkowe inne obszary i gałęzie gospodarki, które dadzą nam dodatkowe pieniądze właśnie na to, żeby tą jakość turystyki podwyższyć. A także do spędzania jakby tego czasu w alternatywnych możliwościach, kiedy nie ma ładnej pogody na plaży.
7: Władze gminy zakładają, że inwestycja potrwa kilka lat i będzie realizowana etapami.
2: I kolejne etapy Tour de France, Tour de Pologne. Już za chwilę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Kibiców czeka dzień z kolarstwem. O szczegółach w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
9: Witam, to prawda, przed 14:00 na trasę przedostatniego etapu Tour de France kobiet z Sisterą do Nicei wyruszy m.in. nowa liderka wyścigu Katarzyna Niewiadoma Fini. Wczoraj Polka po rewelacyjnym finiszu wygrała górski 7 etap z podjazdem pod Mont Ventoux, słynną Górę Wiatrów, i założyła żółtą koszulkę liderki. Dzisiaj na ponad 170-kilometrowym odcinku, płaskim odcinku, będzie bronić 15-sekundowej przewagi nad Holenderką Demi Vollering. W Tour de Pologne królewski etap będzie dziś i może zdecydować o zwycięstwie w wyścigu. Około 13:00 kolarze ruszą na górską pętlę ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Liderem wyścigu jest Holender Bart Lemmen, ale różnice w czołówce są minimalne. W grudniu nie lada gratka czeka fanów siatkówki. W Polsce odbędą się klubowe mistrzostwa świata. Trener mistrzów Polski Aluronus IMC Warty Zawiercie Michał Winiarski cieszy się, że tym razem jego klub ominie daleka podróż.
10: Mieliśmy doświadczenie już z zeszłego roku, gdy po ciężkim lotu do Brazylii i jeszcze zmianie klimatu czekał nas ciężki turniej i był on naprawdę wyczerpujący. Potem odczuliśmy też trochę to wszystko w czasie sezonu Plus Ligi.
9: Mecze klubowych Mistrzostw Świata odbędą się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Bezkonkurencyjna Anastazja Kuś, nasza młoda biegaczka, zdobyła w amerykańskim Eugene złoty medal Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
0: Jestem sobie to uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal kilkowych kolorów. Nie spodziewałam się, że uda się walczyć.
9: Anastazja wsiada do samolotu i leci do Birmingham, gdzie w poniedziałek rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów.
1: Parasole teraz potrzebne w okolicach Rzeszowa, reszta kraju bez opadów i tak utrzyma się przez cały dzień, czyli zaplanowane grille, imprezy plenerowe są bezpieczne, a jeszcze jak przyjemnie będzie, bo tak po 24 stopnie w centrum kraju, 26 na południu, chłodniej na północy, nad morzem będzie tak w okolicach 19 stopni, a jutro bardzo podobnie, ale będzie więcej słońca. A od poniedziałku znów 30 na termometrach. Tu RMF FM na dzień dobry, 6 minut po 9. Kto dołączył? Kto się z nami budzi w sobotni poranek? 3322, dajcie znać. Anita Janczak z wami, cześć, witajcie.

0: tańcz ze mną.
1: Nie wszyscy dziś odpoczywają, Dorota pozdrawia z pracy, ale za to Gabriel pije z nami kawę. My tu w studiu też. Więc taką muzyczną nowość wam tu przemycamy. Trochę wakacyjną, Jason Derulo, Melody, dajcie głośniej.

Iwa Max, RMF FM, tu na dzień dobry, RMF FM, 20 minut po 9. Tak sobie czytam w sieci, że przed nami pierwsza od 27 lat okazja, żeby podziwiać całkowite zaćmienie słońca i to odbędzie się już 12 sierpnia i o tym wam też cały czas mówimy i o tym cały czas portale piszą, bo na kolejne takie widowisko w Europie trzeba będzie czekać aż do 2135 roku i tłumy ruszą do Hiszpanii i Islandii. U nas też będzie co oglądać. Słońce zniknie tak mniej więcej w 80%, czyli słońce zrobi sobie część etatu, chociaż u nas to pewnie będzie zachmurzenie, a nie zaćmienie.

0: Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.

0: a także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: 9.30, fakty RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
8: 11 osób ucierpiało w wypadku w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Pasażerski bus zderzył się tam z samochodem. Droga wojewódzka numer 848 jest zablokowana. O wypadku powiemy więcej w kolejnych faktach RMF FM. Na Krajowej Jedynce w Pszczynie w Śląskiem zderzyły się dwa samochody. Droga w kierunku tych jest teraz nieprzejezdna. Komisja Europejska zaapelowała do TikToka i Mety o skuteczniejszą walkę z dezinformacją. To w związku z sytuacją w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Komisja monitoruje portale społecznościowe we współpracy z władzami Hiszpanii, Frontexem i Europolem, zwłaszcza w związku z pojawiającymi się w internecie zapowiedziami kolejnej próby masowego przekroczenia przez nielegalnych migrantów granicy Ceuty około 15 sierpnia. Kto w Karkonoszach wybiera się na wędrówki, ma dziś dobrą pogodę, ale karkonoscy goprowcy ostrzegają, że szlaki mogą być mokre i śliskie. Na szczytach jest też znacznie chłodniej. Na Śnieżce będzie dziś najwyżej 12 stopni. Najwyższy szczyt Karkonoszy po weekendzie będzie miejscem obchodów święta Ludzi Gór, które przypada 10 sierpnia.
9: Dzień szczególny, wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie.
8: Podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Pracownicy parku przypominają jednak o letniej, zmiennej aurze i odpowiednim przygotowaniu się do wyjścia w góry.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel Termy Bukowina z termalną przestrzenią do relaksu i zabawy. termybukowina.pl.
1: Mamy początek sierpnia? Mamy. Wyciskamy te wakacje na maksa i pytamy, jaki jest wasz przepis na idealne lato. Dla niektórych to słońce i zero maili z pracy, a Michał stawia na naturę.
2: Wypad pod namioty, naturalne miejsce, gdzieś na zaciszu, oczywiście jeziorko.
1: No i do tego obowiązkowo jajecznica, tak do nas napisałeś.
2: Tak jest, tak. Coś do jedzenia, do przekąszenia.
1: Brak poniedziałku, to też można dorzucić do tej listy. Albo życie bez budzika. No pięknie to wszystko wygląda. A co wy dopisalibyście do tej listy? Dajcie znać na www.rmf.fm w zakładce konkursy. Gadżety RMF-u do zdobycia.
0: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel Termy Bukowina z termalną przestrzenią.

0: Wycieczki dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
18: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
19: W Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: A w weekend? Jeszcze więcej słońca. Od RMF FM.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Pobiliśmy absolutny rekord.
11: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
12: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
13: Możliwe, bo to
9: lato na bogato.
10: I to nie koniec.
11: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
14: Graj dziś. Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po reklamie. Zbliża się godzina 10. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
4: Karetki, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego w Pułankowicach na Lubelszczyźnie. Trwa akcja po wypadku, w którym ucierpiało 11 osób. W relacjach dziennikarzy RMF FM, także blackout we Francji, w scenariuszu zapowiedzianych ćwiczeń. Jesteśmy też w Janowie Podlaskim, śledzimy narodowy pokaz koni arabskich. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy, ucierpiało w sumie 11 osób. Pasażerski bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Michale, dzień dobry, kłaniam się.
4: Witam cię. Co wiadomo o tych, którzy ucierpieli?
5: Rannych zostało 9 osób z busa i 2 z samochodu osobowego. Na miejscu wypadku lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcja służb trwa. Bilans rannych może jeszcze się zmieniać. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu busowi.
6: Bus przewrócił się na bok. Łącznie poszkodowanych osób zostało 11.
5: Mówi aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku. Bus jechał z Kraśnika do Lublina. Wiadomo już, że jego kierowca był trzeźwy. Kierowcy samochodu osobowego zostanie pobrana krew do badań. Policjanci i ratownicy nadal działają na miejscu. Droga wojewódzka numer 848 w Pułankowicach pod Kraśnikiem będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 2 godziny.
7: Uprzedzamy fakty.
4: Francuzi chcą przygotować się na sytuacje kryzysowe, takie jak awarie zasilania czy cyberataki. Władze w całym kraju zorganizują ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
8: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną m.in. listy sprzętu, który umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, m.in. rządu, służby zdrowia, policji i sądownictwa. Chodzi m.in. o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające m.in. właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji i domów.
4: Po ostatnich burzach, które przeszły przez północno-wschodnią Polskę, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, by nie lekceważyć sygnałów masztów ostrzegawczych.
9: Żółte światło, które jest widoczne z bardzo daleka i błyska 40 razy na minutę, czyli wolno bądź szybko 90 razy na minutę. 40, uwaga, gdzieś coś krąży w okolicy, być może to jest wiatr, silniejsze podmuchy 30-40 km jeszcze od jezior, ale już synoptycy nam dają znać, że już powinniśmy się przygotować, kamizelki na siebie, podpłynąć może gdzieś bliżej brzegu, pływać, żeglować może bliżej portu, już mieć na uwadze to, że za chwilę będziemy musieli na przykład wrócić do portu, przeczekać burzę czy silniejsze podmuchy wiatru. 90, no nie jest to zakaz, ale jest bezwzględna tak jakby prośba, ostrzeżenie o tym, żeby spłynąć do portu, bo te podmuchy, bo ta pogoda może stać się niebezpieczna.
4: Podkreślał Mariusz Raubo z MOPR-u w Giżycku. W Janowie Podlaskim rozpoczyna się właśnie 2. dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Rekordowa impreza w skali Europy, bo większej w tym roku nie było. Zgłoszonych do pokazu jest prawie 130 koni, które z bliska w Janowie podziwiać może Tomasz Staniszewski. Witamy.
10: Oczywiście, potwierdzam. Mhm. Jak słychać, rywalizacja właśnie się rozpoczyna. W tle słychać już muzykę. No i za chwilę zacznie się ten sobotni pojedynek na janowskim ringu pokazowym. O ile wczoraj siłę, odwagę i gorąco krwisty temperament pokazywały tutaj ogiery, to dziś plac pokazowy należy do klaczy. Zaczynają te najmłodsze roczne: Emilencja, Pogromia, Panella, Paerena, Eagle Lady, Edalia i Karina. A potem kolejne klasy z krótką przerwą do 17.30. Nie wiem, jak dokonują tego organizatorzy, ale pogoda kolejny rok z rzędu doskonała. Słońce, no ale przyjemne 20 stopni w tej chwili na termometrze. Obok miejsca, gdzie zaczyna się pokaz, także inna walka na regionalne smaki, tradycyjne receptury i polską lokalną żywność, bo tu na terenach zielonych stadniny koni w Janowie spotkać można w ten weekend koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów oferujących przysmaki lubelskiego, Podlasia i sąsiedniego Mazowsza, przekonujących do hasła kupuj świadomie. No a my w ten weekend świadomie zapraszamy do Janowa.
4: Aż chciałoby się tam być. Zapraszał Tomasz Staniszewski. Kolejne fakty o 11, także kulturalne. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Aha, mamy sierpień, no i Paulina, co my tutaj mamy?
11: I mamy 20 na termometrach, czyli ten listopad i sierpień odeszły
3: w pamięć. No właśnie, bo my zawsze o tym listopadzie przecież rozmawiałyśmy, a teraz w końcu mamy wakacje, mamy lato piękne, chociaż dzisiaj odpoczywamy od upałów. Jutro też będzie bardzo przyjemnie, słonecznie, do 29 stopni nawet, ale od poniedziałku to już upały. A skoro 5 minut po 10, to jest Jona, Paulina, cześć.
11: Cześć, dzień dobry, czyli 5 po 10 gramy Weekenda Blinding Lights. Będzie na pewno pobudzające, jeżeli jesteście w trasie, a być może po prostu wykładacie się właśnie na hamaku. To zazdrościmy, pozdrawiamy i gramy specjalnie dla was. Już teraz RMF FM.
3: Zostawiam was w dobrych rękach, Anita Janczak, cześć.

0: Tak delikatnie, romantycznie tutaj gramy wam w RMF FM. I jeżeli chodzi o fajne nuty, żeby sobie poodpoczywać i troszeczkę odpłynąć myślami, naładować baterię na cały tydzień, może właśnie zaczynacie urlop. To już za moment zagra Brian Adams, Dawid Kwiatkowski i przede wszystkim damy wam wskazówki na kolejny wakacyjny wyjazd.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
1: Reklama.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
1: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
0: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
1: Pyszne, bo polskie.
0: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Po reklamie.
16: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

Dziś Międzynarodowy Dzień Kota, także jeżeli chcecie wrzucić jakieś słodkie memy z kiciusiem albo wysłać zdjęcia swoich kotów, to jest bardzo dobry dzień na to, chociaż Dzień Kota, wiemy, dobrze jest codziennie. One opanowały świat. You're on the lottery and died the next day.

0: Jak?
1: Idealnie na podróż, Ania Garwan w RMF FM. To jak, wakacje wybrane, walizki spakowane, ale czy jesteście na pewno przygotowani? Tym razem wyruszamy do krajów flamenco, paei i słońca. Kołodka na wakacjach, czyli Agnieszka Kołodziejska ma dla was kilka wskazówek.
2: To musisz wiedzieć przed wylotem do Hiszpanii.
3: Nie zdziw się, jeśli po południu część sklepów będzie latem zamknięta. W wielu miejscach nadal funkcjonuje siesta i przerwa trwa mniej więcej od 14 do 17. Jeżeli planujesz imprezować do rana, to pamiętaj, że nadmierny hałas w nocy może się skończyć mandatem. Może cię zaskoczyć sposób ścielenia łóżek. W wielu hiszpańskich domach zamiast tradycyjnej kołdry używa się po prostu prześcieradła i lekkiego koca. W końcu jest ciepło. Nie licz na świeżą bułkę o 6 rano jak w Polsce. Większość sklepów i piekarni otwiera się dopiero około 9. Korzystasz z autobusu? No to pamiętaj, że najczęściej wsiada się tylko przed nimi drzwiami, gdzie często również znajduje się kasownik lub kierowca sprzedający bilet. Zauważysz też, że wielu mieszkańców przechodzi przez ulicę na czerwonym świetle. To jednak robisz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Kolacje zaczynają się tutaj bardzo późno. Restauracje najczęściej zapełniają się dopiero około 21-22. A ty? Byłeś już w Hiszpanii?
2: To musisz wiedzieć przed wylotem.
0: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wakacje są jak roller coaster.
10: To była niezła jazda.
11: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
10: Adrenalina, tego mi było trzeba.
9: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Daj mnie!
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
13: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
12: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
13: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
12: Poniedziałek po 15 w RMF FM.

Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za

0: reklamie.
1: Ważne informacje dla kierowców, o tym już w najnowszych faktach. RMF FM, jest godzina 11. Z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Problemy na trasie S3 na wysokości Goleniowa. Po informacji z Zachodniopomorskiego, ulica Rybacka w Gliwicach zaorana przez rolnika. Mężczyzna ma być przesłuchany w prokuraturze. Szukamy też chłodu na wakacje, a w faktach kulturalnych...
3: Smell of this adventure.
2: Zapach przygody. Wydłuża się podróż trasą S3 w Zachodniopomorskiem. Jest korek na obwodnicy Goleniowa między węzłami północ i zachód. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zator na jezdni w kierunku Szczecina jest spowodowany dużym natężeniem ruchu. Prokuratura na dziś zaplanowała przesłuchanie rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w dzielnicy Ostropie w Gliwicach. Według ustaleń policji mężczyzna wczoraj po południu wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. I prawdopodobnie jechałby dalej, ale został powstrzymany przez pracowników budowy, którzy zatarasowali mu drogę, ustawiając maszyny. W wydanym oświadczeniu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował informację, jakoby ulica Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika. Droga w całości stanowi własność miasta Gliwice, podkreślono. A filmiki, na których widać to, co działo się na ulicy Rybackiej w Gliwicach, możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Na wielu nadmorskich kąpieliskach ratownicy o poranku wywiesili czerwone flagi. W faktach łączymy się teraz z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?
5: Niemal na całym wybrzeżu. Powodem jest głównie silny wiatr, przez który powstają wysokie fale. Jak usłyszałem od ratowników, w wielu miejscach mają ponad pół metra. Chodzi o kąpieliska od Międzywodzia przez Dziwnów, Rewal, Mielno, Darłowo, Ustkę, Łebę czy Władysławowo i Chałupy. Co ważne, ratownicy na bieżąco obserwują warunki na morzu i decydują o ewentualnej zmianie koloru flagi, jak na przykład w Ustroniu Morskim, gdzie jest teraz biała. Ratownicy w Sztutowie i Kątach Rybackich zauważyli z kolei silne prądy, dlatego teraz nie można tam wchodzić do wody. Wszystkie kąpieliska są już otwarte w Trójmieście. Można kąpać się także w Rydłowie, gdzie nie ma już problemu z sinicami.
2: Kierunek chłód, raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation, bierzemy teraz pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać, gdzie nie zobaczymy trzydziestki na termometrach, a około 20, a nawet jedynie kilkanaście stopni?
6: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
7: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
6: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi, to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
7: Co z krajami bałtyckimi?
6: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
2: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Katarzyna Subichowska-Szuchta opowie o tym w faktach kulturalnych RMF FM.
8: Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył miliard dolarów wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1987 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki okres życia Michaela Jacksona pokaże druga część filmu w roli króla popu, ponownie jego bratanek Jafar Jackson. Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję. Mówią o tym historie równoległe, inspirowane szóstą częścią dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. W obsadzie jest gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jakie role wybiera aktor. To zawsze bardziej zapach konkretnej przygody niż jakakolwiek lista konkretnych kryteriów. Gdy usłyszałem, że Asghar Farhadi chce mnie w swoim filmie, byłem gotów. I to jeszcze zanim przeczytałem scenariusz. Potem go przeczytałem i nic nie zrozumiałem. A później wszystko nagle zaczęło się układać. Ten metafizyczny film trafił do Cannes. Czasem decyzje podejmuje się dla pieniędzy. Czasem, bo się chce pracować z kimś, kogo się lubi. Ja nie mam takich sztywnych zasad. Film w kinach od 14 sierpnia, ale od poniedziałku będą pokazy przedpremierowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: To teraz sprawdźmy, jak tam u was nad morzem. U strony morskiej 18 stopni, Ustka 18, Stegna, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście, Wisełka 19 stopni. I z tego, co sprawdzam, nad morzem trochę chmur, ale będzie pogodniej i te przejaśnienia też się pojawią. A teraz reszta kraju. 20 stopni Celsjusza w Łodzi, 24 w Rzeszowie, Zielona Góra 21, 23 w Lublinie. Krótko mówiąc, dziś bez upałów do 24, ale jutro już 30 na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ale nie odkładajcie tych wiatraczków, klimatyzatorków i mruźcie lód w zamrażarkach, bo przyda się jeszcze od jutra znów upały. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. W tej godzinie będę miała dla was bilety do parku rozrywki.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Latko wróciło, także jeżeli pogodę mamy dobrą, to pora coś zaplanować. Być może skończył Wam się urlop, ale takie jednodniowe wypady dalej wchodzą w grę. Nie ma sprawy, wysyłamy Was w takim razie do parku rozrywki. A dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy poczwórne zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, tam na przykład Jeep Safari, coś dla miłośników słodkości. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A teraz, uwaga, zadanie jest takie. Opisz swoją największą letnią wpadkę albo niespodziewany zwrot akcji, która z perspektywy czasu jednak okazała się najlepszym wakacyjnym wspomnieniem. SMS-y wysyłacie pod 3322. Czekam na kreatywne, szalone historie i być może ktoś z Was będzie szalał już niedługo na rollercoasterach.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: A teraz uwaga kierowcy, jest utrudnienie na A4 w pobliżu węzła Opole Zachód, Opole Południe. Dokładnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Jeżeli możecie wcześniej, to uciekajcie, bo na jakiś czas te utrudnienia jeszcze potrwają. Na pewno na bieżąco będziemy Wam o tym mówić i na pewno wrócimy do tego w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę!

0: produktów. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: mistrz przepojów Alex Warren w RMF FM. To nowość. Czy zagra pani coś w monotonną sobotę do pracy? Taki wpadł SMS. Jeśli czeka was też, nie wiem, monotonna podróż na przykład, bardzo, bardzo się dłuży, to za chwilę tak na uspokojenie Feeders Down, to w razie korków, a później Gibbs i Ego.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego rzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wejść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicisz wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
19: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
22: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
23: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
28: Skąd ta piana, kochanie?
27: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy. Po reklamie.
29: Pod słońcem RMF FM. Dużo dobrego grania.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
8: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
9: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
10: To są cienkie placki przełożone kremem.
11: Pyszne, bo polskie.
8: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
11: I odwiedzimy regionalnych producentów.
12: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
13: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
14: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
15: Ruszamy już w środę po 7 w Faktach RMF FM.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Spore utrudnienia na trasie, do nich wracamy w Faktach RMF FM. Jest 12:00, z nami Agnieszka Pietrzak.
21: Zapraszam. Uwaga, poprosimy kierowców podróżujących autostradą A4, bo są problemy na trzech jej odcinkach w Małopolsce, w Śląskiem i na Opolszczyźnie.

0: W faktach śledzimy też protest na drodze do Morskiego Oka, próby przed defiladą wojskową w stolicy i zmagania kolarskie. Cztery samochody zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa. W wypadku między węzłami Południe i Łagiewniki ranna została jedna osoba. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowany jest lewy pas. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na A4 na wysokości Opola. Dwa auta osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku Katowic i została ona zablokowana. Problemy są również na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Chorzów-Nikołowska auto osobowe uderzyło w barierę. Tam są zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Uważajcie. Policjanci kilkukrotnie próbowali usunąć z drogi do Morskiego Oka protestujących aktywistów. Obrońcy zwierząt, przypomnę, domagają się zakazania przewozu turystów wozami konnymi.
1: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi.
2: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczynie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą. Jo!
3: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był i miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to w jakąś po prostu burdę, jakby to nazwać ich strony, próba na pewno prowokacji.
0: Z protestującymi i turystami rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Połachicki.
4: To dzieje się teraz.
0: Wojsko rozpoczyna ćwiczenia przed defiladą 15 sierpnia. Właśnie teraz nad stolicą ma rozpoczynać się próba pokazowego przelotu. Na bulwarach Wiślanych jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam cię ponownie, Michale. Co dziś będzie można zobaczyć w Warszawie?
5: No, wzdłuż Wisły właśnie przelatują śmigłowce Apache i Black Hawk. Za chwilę zobaczymy samoloty transportowe, w tym maszyny wykorzystywane do transportu VIP-ów. Ćwiczyć będą również samoloty bojowe F-16, a po raz pierwszy z okazji święta Wojska Polskiego na warszawskim niebie zaprezentują się F-35 z polską szachownicą. To jednak dopiero początek. O 16 w rejonie multimedialnego parku Fontan na Podzamczu rozpocznie się rozładunek ciężkiego sprzętu. Zobaczymy m.in. czołgi Abrams i Leopard, armatochaubice Krab, wyrzutnie HIMARS oraz elementy systemu Patriot. Późnym wieczorem rozpoczną się przejazdy po Wisłostradzie. Od godziny 3 w nocy ćwiczyć będą pododdziały piesze, a rano ruszy już pełna próba generalna defilady. W związku z ćwiczeniami od godziny 16 do jutra do 11 kierowcy nie przejadą Wisłostradą na odcinku od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini, liderką kobiecego Tour de France przed dwoma ostatnimi etapami wyścigu. Wczorajszy królewski odcinek z podjazdem pod słynną Górę Wiatrów należał do Polki, co przypomni teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Na mecie na Mont Ventoux zwyciężczynię wielkiej pętli sprzed 2 lat witały setki fanów. Padła na nią sama, bo na dole 8 kilometrów wcześniej zdecydowała się na atak i odstawiła dwie wielkie rywalki, Follering i Reusser.
7: I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
6: Mówiła w Eurosporcie Niewiadoma, która dziś na płaskim etapie do Nicei będzie bronić zaledwie 15 sekund przewagi nad Holenderką i prawie 40 nad Szwajcarką. Przed 14 kolarki ruszą na trasę. Godzinę wcześniej na Podhalu startuje królewski etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Gwarantowane emocje i utrudnienia dla kierowców na Podhalu. Koszulki lidera będzie bronił Holender Bart Lemmen.
0: Radykalne kroki wprowadzane w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobowa brytyjska osada w letnie weekendy zalewana jest przez falę 20 tysięcy gości. Paraliżują ruch, zakłócają spokój mieszkańców, władze hrabstw zatem mówią dość. No i zaczęto wystawiać mandaty do tej pory na łączną kwotę równowartości 250 000 zł. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Kierowcy, uważajcie tam na siebie, na pewno będziemy informować was o kolejnych utrudnieniach drogowych i cierpliwość wam się też przyda, dlatego już teraz w RMF FM zagramy coś na ukojenie nerwów, żeby odpłynąć, żeby uspokoić się na moment, bo wiem, że te korki mogą denerwować strasznie. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć, 12:05 na zegarach i Rotary w RMF FM.

0: Wakacyjny Grzegorz Chyżywy, RMF FM. Turyści wchodzą do morza i przeżywają szok. Woda na Majorce ma ponad 33 stopnie. Czytam na rmf24.pl. No, taki szok lepszy od tego drugiego szoku, wiecie, paragonów grozy.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
3: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
12: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
13: A jaka jest piłkarska historia Twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
14: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
18: Euro na wszystko się stać. Eurorama ty masz, kupuj.
19: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Taka nowość w RMF FM, bardzo kojąca. Na leżaczek, na działeczkę, do odpoczynku. Gramy wam dalej w RMF FM, to najlepsza muzyka specjalnie na lato. Dzisiaj mamy takie ochłodzenie, te upały mają jeszcze wrócić. Ale to teraz ładujemy energię, odpoczywamy. Jeżeli tylko możecie sobie na to pozwolić, nie sprzątamy dzisiaj. No zakupy możecie ogarnąć, ale tak to.

0: wakacyjny numer w RMF FM. Zakończyliśmy lipiec na bogato w RMF FM, jeżeli chodzi o wakacyjne sajpy, ale to nie koniec wakacji. Pamiętacie Dagmarę, która wygrała 1 300 000?
1: Nie wierzę.
2: O, ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj.
0: A to końcówka lipca, za to teraz już sierpień. Rozkręcił się na dobre, to pora na nowego milionera w RMF FM. Teraz możecie wejść do gry, ja wiem, że jest sobota, ale w poniedziałek kolejne wakacyjne sejfy i milion w tych sejfach do wygrania. Ale również trafiacie od razu do finału tygodnia, a tam czekają na was 3 wyjątkowe opcje. 100 tysięcy złotych, 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga. I ten możecie zobaczyć na naszej stronie RMF FM. Tak zerknęłam na niego, jest bardzo pakowny, rodzinny, w sam raz na wakacje, można po prostu wyruszyć. Super by się takim autem jechało. No i właśnie takie opcje macie. Właśnie teraz przez 5 minut RMF pod 7474. Każdy taki SMS razy 1250. Możecie wejść do finału, zanim wszyscy to zrobią. Do losowania już teraz. RMF 7474. RMF FM. Reklama.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
14: Po reklamie.
15: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

0: i produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
2: Codziennie chcę lody.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: Po reklamie.
19: Śledzimy dla Was najważniejsze informacje z druku, fakty. RMF FM, jest godzina 13. Agnieszka Pietrzak.
20: Zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Łodzi. Dwie osoby są ranne. Setki hektarów lasów pochłonął ogień na Bałkanach. Będzie też relacja z Janowa Podlaskiego, gdzie trwają dni konia arabskiego. A jaki to dzień, miesiąc?
21: Jest czerwiec.
22: W głowie?
21: Tak, w głowie.
20: Czyli optymizm w drugiej połowie wakacji. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Wschód, Górna, na jezdni w stronę Katowic zderzyły się trzy auta. Przejechać tam można teraz jedynie pasem awaryjnym, a także przez MOP Wiśniowa Góra. Pożary trawią Bałkany. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Serbii. Akcja gaśnicza z wykorzystaniem helikopterów prowadzona jest w 6 miejscach, w tym na terenie rezerwatu przyrody Deliblacka Peszczara na wschodzie kraju.

0: Ogień objął tam już ponad 700 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Podjęta została decyzja o ewakuacji. Walka z pożarami trwa też na chorwackiej Istrii, półwyspie położonym na północy kraju. Także w Bułgarii ogień szalał w pobliżu miejscowości oddalonej około 70 km od stolicy Sofii. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów w tym kraju. O misję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Pierwsza grupa naszych strażaków, przypomnijmy, wyruszyła dokładnie tydzień temu. Jak działają i kiedy wracają?
1: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, między innymi z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
2: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
1: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
0: W Faktach wracamy teraz na Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
3: Potwierdzam, witam po południu.
0: Witamy również. Weekend w Janowie, czyli coś dla duszy, coś dla ciała.
3: Doskonale to ujęłaś. Miłośnicy koni w uniesieniu podziwiają klacze walczące w narodowym pokazie, przy stolikach VIP-owskich, rozmowy o koniach i pewnie dużych pieniądzach. Na widzowie podzieleni między końmi i miejscem, gdzie próbować można lokalnej kuchni.
4: Skorzystaliśmy z tego, że tu są te dni i przyjechaliśmy zobaczyć, jak to, bo my z zachodu przy granicy niemieckiej.
3: Warto przyjechać do Janowa?
4: Warto, warto.
3: Przede wszystkim dlaczego?
4: No piękne konie, atmosfera, ludzie uśmiechnięci. To się rzadko spotyka teraz.
3: Politycy też lubią pokazać się w Janowie, bo nie tylko tło z tymi końmi najlepszymi z najlepszych, znakomite.
5: Duże wydarzenie, nie tylko dla ministra rolnictwa, ale dla całej Polski. Cała Polska żyje prajtą w polem.
3: Świadomy tego minister Stefan Krajewski. Zainteresowanie jest tym większe, im wyższe ceny padają podczas licytacji. Zobaczymy, jak jutro poradzą sobie polskie konie arabskie z Janowa. Tomasz Stańszewski.
0: Ja dodam, że faworytki aukcji Pride of Poland do zobaczenia oczywiście na rmf24.pl. Egipt, Turcja, Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Ale więcej osób niż rok temu spędza lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
6: Ja jestem po, Sycylia.
7: Pani jeszcze przed urlopem?
6: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
7: A kiedy? Teraz, w sierpniu, czy później?
6: 24 sierpnia, do Czarnogóry lecę.
7: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
6: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
7: W głowie?
6: Tak, w głowie.
7: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
6: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Komoń niż polskie morze.
0: Takie to plany mają te mieszkanki Warszawy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To właśnie w trasie na urlop, kto team sprzątanie, a może wybieracie się na zakupy, a może dzisiaj nic nie robicie, bo właśnie ten chłodny, przyjemny dzień jest akurat w sam raz. 3322 piszcie koniecznie. Paulina Sowicka z wami, witajcie, cześć. No to na te podróże i sprzątanie i leżenie brzuchem do góry będziemy wam grać najlepszą muzykę. 13:05 na zegarach. Pod słońcem RMF FM.

I ten utwór brzmi jak takie lato w ogródku, popołudnie. Nelly Furtado w RMF FM. Skolim znowu szaleje. Okazało się, że rozbudowuje swoją sieć stacji benzynowych o 6 nowych punktów. Ciekawe, czy płyn do spryskiwaczy też będzie u niego pachniał autorskimi perfumami. Reklama.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
14: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
15: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

nowość w RMF FM brzmi jak gorące wakacje w Hiszpanii. To Becky G za nami i dostałam takiego SMS-a od Magdy, że właśnie jedzie nad wodę pływać, grillować i leżeć do góry brzuchem. Jeżeli też macie takie plany, to bardzo dobrze, jesteśmy z wami. Gramy wam najlepszą muzykę. Trzymajcie się tam.

0: Pod słońcem RMF FM 13:37 i sprawdzam, jak tam długi weekend. No właśnie, bo być może urlop za wami, a ten długi weekend będziecie mieli w planach i sprawdzam prognozy pogody, bo jeżeli chodzi o teraz, to wiecie, deszcz, upały, chłodniej, deszcz, upały, chłodniej. W piątek też ma być deszczowo, ale z tego co widzę, jeżeli chodzi o długi weekend sierpniowy, on powinien być ciepły ze słońcem i ma być ładnie. Także i tak na wszelki wypadek przygotujmy każdy rodzaj ubioru na ten weekend. I tak na wszelki wypadek.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
10: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
14: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
19: A jak lemoniadę?
1: No też.
18: To poprosimy.
1: Ale co?
19: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Po reklamie.
21: A w weekend jeszcze więcej słońca od RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym węzem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
3: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę.

0: sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
4: Jest 14. Przenosimy się do studia faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
5: Kto może pomóc policji w ustaleniu sprawcy tragedii na drodze, jest apel funkcjonariuszy z Hrubieszowa. W doniesieniach ze świata naruszona przestrzeń powietrzna Bułgarii i kandydat rządzącej TISY na prezydenta Węgier. Przekażemy także informacje ważne dla kierowców w stolicy. Będą zmiany w związku z próbami do defilady wojskowej. Hrubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. Wieczorem potrącona została tam 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów około godziny 22 zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników niestety kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków, a także nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? Piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Bułgarii. Maszyna wleciała od strony Rumunii i eksplodowała kilometr od gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym bułgarski premier. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej

0: Baka został kandydatem rządzącej TISY na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, przypomnę, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana.
1: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
0: W Warszawie rozpoczęły się weekendowe przygotowania do defilady 15 sierpnia, w dniu święta Wojska Polskiego. Mieszkańcy i turyści, o czym informowaliśmy w południe, mogli już podziwiać przelot m.in. samolotów F-16 czy F-35, z których pierwsze dotarły do Polski w maju. Jednostki lądowe natomiast będą miały próby na Wisłostradzie. Przed północą przejedzie sprzęt bojowy, nad ranem rozpoczną się przemarsze pod oddziałów pieszych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie próba generalna całej defilady o 6 rano jutro. Kierowcy w stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu od 16 dziś do 11 jutro.
2: Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie wybrzeżem Helskim, wybrzeżem Szczecińskim i wałem Miedzeszyńskim. Natomiast osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymącką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
0: Informowała Monika Bojt ze stołecznego ratusza. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystów, jak już im mówiliśmy, planuje budowę parku rozrywki. Z myślą o mieszkańcach natomiast budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. O te zamiary pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, na jakim etapie są te plany?
3: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji dwóch budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
4: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że tak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przy 10 lat. Sytuacja się zmieniła.
3: Mówi burmistrz Roman Kurzel. Jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
0: W sporcie trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem pierwsze punkty w nowym sezonie spróbuje zdobyć Korona. Nie będzie jednak łatwo, bo do Kielc przyjeżdża lider, Legia Warszawa. Klub ze stolicy jednak ma swoje problemy. Jednym z nich jest brak skuteczności napastnika kupionego za 3 miliony euro, Milety Rajowicza. Duńczyka broni trener Marek Papszum.
5: No nie pomagają, delikatnie mówiąc. Prosiłbym kibiców też o takie sprawiedliwe traktowanie. Sytuacja z Miletą no nie jest prosta, bo wiemy, że nie układa się tutaj, jak wszyscy byśmy chcieli, i on też. To jest bardzo ambitny chłopak i po ludzku mi go szkoda.
0: Spotkanie Korony z Legią o 20:30. Wcześniej w Ekstraklasie zmierzą się Pogoń Szczecin z Motorem Lublin i Radomiak z Górnikiem Zabrze. W Radomiu pierwszy gwizdek już za niespełna 3 kwadranse. Punktualnie o 15 w RMF FM. Następne fakty zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Ktoś z was napisał, a gdzie tam do urlopu? No być może już macie go ze sobą, już nie pamiętacie, że był. Spokojnie, jest sobota, jeżeli nawet jesteście w pracy, jeżeli wpadliście w wir przygotowań, to sprawimy, że ta chwilka będzie dla was, tylko dla was, żeby się rozmarzyć, żeby powdychać piękne powietrze, popatrzeć na słonko, które przechodzi przez chmurki. Tu RMF FM, Paulina Sawicka z wami. Dzień dobry, cześć.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: RMF FM na wakacjach.
4: To będzie lato w waszym rytmie.
5: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
4: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
5: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
6: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
7: Marian, a gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
15: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków
14: i odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
15: Pyszne po polskie.
14: Słuchaj w RMF FM.
16: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
17: Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

0: a także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji dla duzyk i małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
1: Po reklamie.
3: Żniwa, jeszcze raz żniwa. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy podejmują trud produkcji polskiej zdrowej żywności. Taki SMS wpadł. Dołączamy się do życzeń i gramy specjalnie dla Was w RMF FM.

0: światowa gwiazda Moby, zachwycony Warszawą, a świat wspaniałą skrzypaczką. Legendarny muzyk wrzucił na Instagrama wideo ze swojego okna. Wiecie, słoneczna stolica, spacerujący ludzie i cudowny klimat Warszawy, a w tle... Właśnie, zagraniczni fani w komentarzach chwalą Polskę, a ta zaskoczona i wzruszona skrzypaczka Karolina jest już z nami. Właśnie, Karolina, planowałaś ten podbój świata, czy to był całkowity przypadek? I właśnie, twoje pierwsze słowa.
1: Czysty przypadek. O Jezu, a to ja jestem naprawdę?
0: A jaka była twoja pierwsza reakcja? Bo widziałam, że skomentowałaś ten post.
1: Ja myślałam, że to jest fake jakiś, a to jest prawda. No to jestem ja, no to jest Moby. I w szoku jestem nadal, także brak mi słów, naprawdę.
0: Dużo dostajesz wiadomości od ludzi?
1: Teraz bardzo dużo. Jestem nowa z tym wszystkim i nie wiem.
0: Czaruj dalej muzyką, przede wszystkim.
1: Kocham grać dla ludzi od serca, jak najbardziej tak, no i grać dalej.
0: No i właśnie trzymamy za to kciuki i będziecie Karolinę na pewno mogli w piątek jeszcze spotkać na Warszawie. Także jeśli spacerujecie, przysłuchajcie się, rozmażcie.

0: Hania Latem w RMF FM. Przez całe wakacje razem z Wami szukamy najlepszych lokalnych produktów. Próbujemy tradycyjnych przysmaków, pyszne bo polskie, w każdą środę w Faktach RMF FM. Macie może swoich ulubieńców? Wiecie, jakiś nieznany wcześniej tradycyjny przysmak, który odkryłaś na wakacyjnym szlaku i sprawił, że zbierałaś szczękę z podłogi? 3322, czekam na Wasze propozycje SMS-owe, a dla autora najciekawszej odpowiedzi mamy kartę o wartości 400 zł na zakupy w sklepie Lewiatan, gdzie w aplikacji Mój Lewiatan przy okazji możecie sprawdzić właśnie lokalne produkty. To jak? 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano znak towarowy Lewiatan, należący do polskiej sieci handlowej Lewiatan.
3: Reklama.
4: Wakacje są jak roller coaster.
5: To była niezła jazda.
6: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
7: Adrenalina, tego mi było trzeba.
4: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Kiedy Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
15: Hi, this is Shakira.
16: Dawid Kwiatkowski.
14: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
17: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Boli, swędzi,
20: piecze, a do tego nawraca.
21: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
25: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
26: Volkswagen. W Eurola wszystko się stać. Eurorama ty masz, kupuj.
27: Pralka Electrolux Sensic Air 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tego lata o poranku w RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Juhu, dzień dobry.
0: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
1: Tomkowicz,
2: Skowron,
3: Olbratowski.
0: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
4: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Odkryj nowy, piękniejszy świat.
18: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
20: Po reklamie.
21: Jest 15, to są fakty RMF FM. Od teraz z nami Michał Zieliński. Zapraszamy.
22: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach nieletni podejrzani o atak z nożem w ręku w Goleniowie. Ranny ma 16 lat, trafił do szpitala. Straty po proteście rolnika na przedmieściach Gliwic, chodzi o 200 metrów zaoranego asfaltu. Narodowy pokaz koni arabskich w Janowie Podlaskim. Ten pokaz obserwuje nasz dziennikarz. Za chwilę się z nim połączymy. Atak z użyciem noża na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. W związku z tą napaścią zatrzymano dwóch nastolatków. Informuje o tym w rozmowie z RMF FM sierżant Martyna Kowalska z Policji w Goleniowie.
23: Do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia ciała 16-latka, do którego doszło przy ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
22: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, co się dokładnie wydarzyło.
21: Bieżące fakty w RMF FM.
22: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów będą trzydziestki. Pogodowe mapy śledzi nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
24: dzień dobry,
22: co czeka nas w najbliższych godzinach?
24: Dziś do końca dnia w dużej części kraju będzie słonecznie, a noc zapowiada się bez burz i deszczu. Będzie za to chłodno. Temperatura spadnie do 13 stopni na Mazowszu i zaledwie 10 nad morzem. Jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
25: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
24: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni.
22: Wracamy teraz w faktach do ostrego.

0: Sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zaoranej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Rolnik, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, zaorał asfalt wczoraj według władz Gliwic. Ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała więc ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię. W Janowie Podlaskim trwa 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. O tytuł najlepszej walczą dziś klacze, ich prezenterzy i oczywiście właściciele. A rywalizację z bliska obserwuje Tomasz Staniszewski.
1: Gorące popołudnie, gorące emocje.
0: Kto teraz na pokazowym ringu?
1: Już za moment m.in. Wildonara, która 2 lata temu sięgała po czempionat klaczy młodszych, którego patronem, przypominam, jest radio RMF FM. No ale by koń arabski pokazał w ringu pełnię swojego piękna, trzeba go do tego przekonać. No i teraz będzie o koniach i ludziach. Można tak, ale co koń, to inna metoda. No właśnie, to powiedzmy metoda refleksyjna, ale jest też metoda bardziej zdynamizowana. Tak czy inaczej, najważniejsze, żeby dużo szczeleściło i szumiało. No i jak już nawiązana zostanie nić porozumienia, można sięgać po nagrody.
2: The trailblazing first place goes to Epifurana! A score of 93.50!
1: Michałowska Epifurana imponująco przed przerwą wygrała swoją klasę. Ciąg dalszych emocji przed nami z Janowa, Tomasz Staniszewski.
0: No i prawie poczuliśmy się, jakbyśmy byli w Janowie. Jutro aukcja Pride of Poland, relacje w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dzisiaj delikatny odpoczynek od upałów, czyli powyżej 20 na termometrach. Jest pogodnie, jest pięknie, ale...
5: Ale jak słoneczko
4: przygrzeje, to jest ciepło.
5: To taki delikatny odpoczynek, tak, najwyżej. Dobrze to ujęłaś.
4: Czyli dzisiaj wachlarze też się przydadzą, ale od jutra już coraz cieplej, 30 na termometrach. I w każdy dzień, z każdym dniem będzie jeszcze goręcej. Także jeżeli chodzi o te upały, one jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa.
5: Daniel Dyk, program RMF FM w trasie. No to jedziemy z najlepszą muzyką, taką pod słońcem i nawet pod cieniem też. Odprowadzimy cię fajnym przebojem do domu.
4: Koreczki już były, mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby było spokojnie na trasie. A jak nie, to Daniel wam wszystko powie.
5: Że ten numer ci się podoba, jeśli wam też, dajcie głośniej.

Fiugę. Za krótkie te numery robią dzisiaj. Za krótkie. Program RMF FM w trasie z najlepszą muzyką. Ci, którzy są w trasie nad morze, zostańcie z nami, powiem, jaka będzie jutro pogoda. Ci, którzy jadą w drodze nad jeziora, powiem, jaka będzie pogoda na Mazurach. Ci, którzy jadą w góry, też powiem, jaka będzie jutro pogoda na Mazurach. Żarcik o górach też powiem. Będę pilnował dla was pogody. Jadąc po prostu dowiecie się wszystkiego, co ważne. To na pewno pojawi się w radiu RMF FM. Na pewno także, jeśli się pojawią, usłyszycie o ostrzeżeniach i utrudnieniach.

0: 22 minuty po godzinie 15, tu RMF FM w trasie. No to czas na pierwszy raport z dróg ode mnie. Małopolska A4 na wysokości Jodłówki. To jest odcinek między Bochnią a Brzeskiem, a właściwie w drugą stronę, między Brzeskiem a Bochnią. Jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany po wypadku, jest zwężenie. Duży ruch nie pomaga. Zaraz do wszystkich aut dosiada się Ed Sheeran w RMF FM. To chociaż będzie przyjemniej. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Wyluzuj, są wakacje. Jest RMF FM.
6: muzyka najlepsza pod słońcem.

0: dzisiaj taka magiczna, szczęśliwa data, 8/8. Co z tym zrobimy? Słuchajcie, korciło mnie cały dzień, ale mam już niezły pomysł. Wakacyjne sejfy. W poniedziałek będziemy mieli dla was nowy milion złotych. Nowy milion, no bo Dagmara z Pszczyny, jak wiecie, wyczyściła nam sejfy. 1 300 000. To jest nowy rekord RMF FM.
1: Bardzo dziękuję. O, nie wierzę.
0: Cała firma się zleciała gratulować, ale powiem wam, że u mnie też. Cała firma mi gratulowała, bo to ja prowadziłem ten finał i rozmowę z Dagmarą. Słuchajcie, gramy o nowy milion w poniedziałek, ale gramy też o finał tygodnia. W piątek w sejfach będą trzy wyjątkowe opcje. 100 tysięcy złotych, milion złotych i SUV Ford Kuga. Fajne auto na rodzinne wakacje, które możecie zobaczyć na naszej stronie RMFFM. I właśnie tam wejść również do gry www.rmf.fm. No i teraz właśnie powiedziałem o tych ósemkach w dacie. Ogłaszam super szczęśliwy numerek i nie ma zaskoczenia, to będzie 8. I bardzo was teraz proszę, przypomnijcie sobie swój numer telefonu, czy jest tam 8. I ile razy występuje, to jest bardzo ważne. Teraz przez 8 minut każdy, kto przyśle hasło RMF pod numer 7474, zyska 888 losów w tych wszystkich finałach, o których powiedziałem. Ale za każdą 8 w numerze telefonu dodajemy kolejne 888 losów. Za jedną to będzie właśnie 888 ekstra, za dwie to będzie dodatkowe 1776 losów, za trzy 8 to będzie dodatkowe 2664 szanse. No, dalej już to sobie pomnożycie sami. Kto ma 8, no powiem tak, nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry w całym tygodniu. Jedyna taka okazja na koniec tego tygodnia. Im więcej 8 w waszym numerze telefonu, tym więcej szans na te miliony, na Forda Kuga. www.rmf.fm, tam to też działa. Albo SMS RMF 7474.
2: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
11: Króla.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: 10 minut zostało do godziny 16.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. RMF.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektrum.

0: mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
4: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Już prawie 16. Słuchamy faktów RMF FM, a zaprasza Michał Zieliński.
13: Te fakty zaczniemy od informacji z dróg. Korki po wypadkach są na A4 w Małopolsce i na obwodnicy Trójmiasta. Nadchodzi szczyt letniego sezonu turystycznego. Najwięcej Polaków będzie na wakacjach w przyszły weekend. Piłkarska sobota trwa w Ekstraklasie. Druga połowa meczu Radomiak-Górnik. Wynik 0-2. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Małopolsce. W Jodłówce między węzłami Bochnia i Brzesko samochód osobowy wypadł z jezdni i zablokowany jest jeden pas jezdni wiodącej w kierunku Katowic, przez co powstał kilometrowy korek. Zderzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta. Nie ma informacji o poszkodowanych w tym wypadku. Między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Przed nami szczyt sezonu wakacyjnych wyjazdów turystycznych. Tak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie rezerwacji noclegów. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kiedy dokładniej Polacy najmocniej ruszą na urlop?
14: Po tym weekendzie najwięcej noclegów jest zarezerwowanych na drugą część przyszłego tygodnia i na następny weekend, gdy w sobotę 15 sierpnia będzie święto. Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki potwierdza, że jeszcze więcej osób w porównaniu do poprzednich lat w te wakacje będzie jeszcze wypoczywać w Polsce.
15: To jeszcze przed nami, sierpień i nawet wrzesień. Jeszcze w sierpniu zobaczymy właśnie przy, wiadomo, ładniejszej pogodzie ten boom na Polskę.
14: Także turyści potwierdzają, że jeszcze w sierpniu będą wypoczywać w kraju.
16: Ja kocham nasze morze, no. Niekoniecznie muszę jeździć gdzieś za granicę, żeby być usatysfakcjonowanym. A tu pod nosem jod. Powinniśmy korzystać.
14: Jeśli chodzi o urlop za granicą, trzy kraje, które w te wakacje Polacy wybierają najczęściej, to Egipt, Turcja i Grecja. Zyskują też Albania i Czarnogóra.
13: Pięć rzek w pięć weekendów sierpnia i września to spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią odbyła się dziś, a ze szczęśliwymi kajakarzami w osadzie kajakowej Ujście rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
17: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu. Po ilu godzinach?
18: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
17: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalały.

0: Albo coś tam się przechyliło.
1: Jak tata wychodził z łódki, mnie ciągnął chyba z kilometr. No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
2: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, jak chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
3: Za tydzień kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę.
4: Kibicujemy Idze Świątek.
3: Polska tenisistka zagra wieczorem awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Iga ma okazję do rewanżu.
5: Dzień dobry, tak jest. Za bolesną porażkę w czwartej rundzie French Open. Ulubiony wielki szlem Igi, który wygrywała czterokrotnie. Jednak w tym roku w Paryżu mecz z Kostiuk skończył się nie tak, jakby tego oczekiwała. Od Rolanda Garrosa minęło kilka miesięcy. W tym czasie Ukrainka wdarła się do światowej czołówki. Iga niestety ledwo się w niej utrzymuje. Nie ma więc lepszego momentu na zatrzymanie tej niekorzystnej tendencji. Szczególnie, że z mączki obie tenisistki przeniosły się na twardą nawierzchnię. A to może oznaczać, że w Toronto obejrzymy zupełnie inny mecz niż w Paryżu. Świątek i Kostiuk wejdą na kort o 18:30.
3: Na koniec jeszcze będziemy na trawie. Trwa trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Radomiak przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-2. Trwa druga połowa. Dziś jeszcze mecze Pogoń Szczecin, Motor Lublin i wieczorem Korona Kielce, Legia Warszawa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Obiecałem morze, góry i Mazury, no więc sprawdzamy jutro na wybrzeżu. Miejscami nawet prawie 30 stopni Celsjusza. Chociaż w Helu tylko 23, w Łebie 24, ale Międzyzdroje będą miały 28. Z kolei Warmia, Mazury 24-25 stopni Celsjusza. No i jeszcze sprawdzam Zakopane 24, Szklarska 27, Wisła 26 stopni. I jutro mnóstwo słońca, żadnych opadów. Mam nadzieję, że ci, którzy są w trasie na wczasy, usłyszeli to, co chcieli usłyszeć. RMF w trasie, jedziemy z wami i gramy wam takie przeboje, które też chcecie usłyszeć. Daniel Dyk, witajcie. Proszę, Jam. Wehikuł czasu. Ale całe auto śpiewa.

0: 16.20 na zegarze. Tu RMF FM w trasie. Zawsze dla was pilnujemy Ekstraklasy. No co za mecz, ja nie pierwszy raz to mówię, odkąd się rozpoczęła ekstraklasowa, no właśnie, wymiana ciosów, tak to można powiedzieć. Radomiak, Górnik Zabrze. Zabrzanie zdominowali i dwie bramki wpakowali w pierwszej połowie, w tym z karnego już w doliczonym czasie gol do szatni. Druga połowa rozpoczęła się od zwiększenia prowadzenia na 3-0, ale przed chwilą Radomiak złapał gola kontaktowego. No i ewidentnie widać, że ma apetyt na więcej.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
5: Zdrowit. Tego lata o poranku w RMF FM.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Juhu, dzień dobry.
7: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
6: Tomkowicz,
7: Skowron,
6: Olbratowski.
7: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5.45.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
4: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny szejk? Pycha.
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

RMF FM w trasie to nie tylko najlepsza muzyka do samochodów. Mamy kolejne wyjście z dróg. Krajowa 28 w Małopolsce, odcinek Sucha Beskidzka, Maków Podhalański. W obu kierunkach jest zablokowana droga, tam ruch jest wahadłowy. Z kolei w Łódzkiem Krajowa 12 też ruch wahadłowy w Kleszczu. To jest odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów. Oba utrudnienia po wypadkach. Jedźmy ostrożnie.

0: ekstraklasie. Emocjonująca końcówka, ale wynik bez zmian. Radomiak Górnik Zabrze nadal 1-3. Trwa już doliczony czas. Niczego nie przesądzamy oczywiście, bo to piłka nożna, ale wygląda na to, że 3 punkty pojadą do Zabrza. Myślę, że Górnik będzie miał spokojniejszy czas przygotowań do Ligi Europy. W czwartek przecież grają rewanż z Ferencvaroszem. Przed własną publicznością, mamy nadzieję, odrobią tę straconą bramkę ze spotkania na Węgrzech.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
6: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
7: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
6: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
7: Zgłoś się na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
8: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosza na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu. Ceko moc atrakcji dla duzyk i małych. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z nutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Aż rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.

0: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków
1: i odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM.
3: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
4: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 17, więc dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
10: Na początku tych faktów informacje z dróg. Na ważnych trasach doszło do kolejnych wypadków. Próby przed defiladą 15 sierpnia w Warszawie. Nasz reporter rozmawia z obserwującymi. Poza tym weekend na plażach w Trójmieście, żużlowe Mistrzostwa Świata i piłkarska Ekstraklasa. Zapraszam. Uwaga kierowcy jadący autostradą A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskim na wysokości Czerwoniec między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Ciężarówka wjechała w bariery, zajmuje prawy pas i trzeba tam stać w korku długim na prawie 3 km. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem przy wyjeździe z Piotrkowa Trybunalskiego w stronę Radomia i Kielc. Zdarzyły się 2 samochody osobowe, wprowadzono tam ruch wahadłowy, powstały kilkusetmetrowe korki. Zderzenie samochodu osobowego i motocykla w Suchej Beskidzkiej na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce. Jedna osoba została ranna, są utrudnienia na pasach w obu kierunkach. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi i transportery opancerzone i wyrzutnie. Dziś rozpoczynają się pierwsze próby przed wielką paradą, a wojskowe maszyny na Wisłostradzie przyciągają setki warszawiaków i turystów.
11: Ważny dzień. 15 może być trudno, tak, tutaj się dostać, więc chcemy dzisiaj już w tym uczestniczyć.
12: Wiedzieliśmy sobie tutaj Stare Miasto i przy okazji wstąpiliśmy tutaj do Parku Fontan, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy.
13: Nie widziałem na żywo defiladę, więc akurat korzystam z okazji, że jestem w Warszawie.
14: Jestem sam żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać.
15: Jakiś sprzęt może szczególnie pana ciekawi?
14: Mi się bardzo podoba zabezpieczenie przejścia psów K9 i jak są upały, jak wóz z wodą jedzie i schładza asfalt, to bardzo ciekawe.
10: Z obserwującymi próby rozmawiał nasz reporter Michał Krasoń. Próba generalna defilady jutro o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do jutra do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina.
16: Fakty z nadmorza w RMF FM.
10: Tłumy ruszyły dziś na trójmiejskie plaże, na termometrach ponad 20 stopni, a słońce co jakiś czas wygląda zza chmur.
17: Jestem w przejeździe, jadę do Warszawy i zatrzymałem się w Wielitkowie, żeby sobie popatrzeć na morze.
18: Wypoczywam, regeneruję układ nerwowy. Tłum morza i horyzont.
19: Na horyzoncie dzisiaj dużo żaglówek, jak widać.
18: To prawda, tak. Pogoda sprzyja.
20: Wypoczywam, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Pogoda jest w kratkę w te wakacje, więc korzystamy, kiedy tylko trochę słońca wyjdzie.
19: Na wakacjach, ale jednak jak widzę, robota wre.
20: Robota wre, doły trzeba kopać.
19: Wasz cel?
20: Heniu, co chcemy zrobić?
19: Co powstaje?
21: Wieża.
19: Wieża będzie.
20: Wieża i dokopujemy się do węgla.
10: Usłyszał w Gdańsku Jelitkowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do końca sezonu żużlowych mistrzostw świata już tylko 3 zawody z cyklu Grand Prix. Za godzinę początek rywalizacji w Rydze na Łotwie przypomina dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
22: Ryk silników żużlowych motocykli było słychać w Rydze już wczoraj w półfinale drużynowego Pucharu Świata. Lada chwila w stolicy Łotwy danie główne, czyli kolejna odsłona walki o indywidualne mistrzostwo. W generalce jest bardzo ciekawie. Bartosz

0: League i Australijczyk Brady Kurtz mają po tyle samo, 109 punktów. Zaledwie 8 punktów mniej ma Brytyjczyk Robert Lambert. Dość powiedzieć, że w tegorocznej edycji cyklu w 7 dotychczasowych rundach za każdym razem wygrywał inny zawodnik. Broniący tytułu 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik chyba jeszcze nigdy nie miał takiej konkurencji.
1: Relacje z żużlowej Grand Prix Łotwy w wieczornych faktach sportowych RMF FM, a teraz jeszcze meldunek z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. W Radomiu mecz zakończony. Miejscowy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Za pół godziny mecz Pogoni Szczecin z Motorem Lublin.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Wracamy jutro do 30 na termometrach. 30 stopni w Szczecinie, 30 widzę w Zielonej Górze, 30 we Wrocławiu, czyli zachodnia część Polski dostanie pierwsza upały. W centrum kraju raczej tak 25-26, we wschodnich województwach, proszę bardzo, Podlasie, Lubelszczyzna 24, ale pełne słońce. Chmury tylko dla dekoracji. Piękny dzień. Program RMF FM w trasie. Daniel Dyk, jeszcze raz witam. W tej godzinie wybierzemy się do Warszawy. Proszę, gdzie właśnie zaczyna się drugi festiwalowy dzień? A wiecie, że kochamy muzykę i staramy się być jak najbliżej tej najlepszej. Już teraz dla Was ATB.

RMF FM w trasie. No, wolałbym mieć dzisiaj mniej informacji dla kierowców, to by znaczyło, że spokojnie jedziemy na wczasy, spokojnie z wczasów wracamy, no ale są kolejne kłopoty, tym razem na A1 Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Czerniewice, to jest odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Ciężarówka tam zahaczyła o bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi.

0: RMF FM. W trasie 17.21 było strasznie, bo pojawił się muzyczny Dracula, to teraz będą dusiciele. Właśnie czytam, że 33-letnia kobieta weszła do jeziora z dwoma wielkimi pytonami na szyi. Czytam, że przerażeni plażowicze wezwali policję. Takie rzeczy dzieją się na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim, wyobraźcie sobie. Ale gdzie? Pytony? Na szyi nosi się co najwyżej boa.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
5: Zdrowid. A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: To każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Młody zawodnik rusza z piłką. Mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
14: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
15: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
22: Zdrowid.
23: Marian, okazja jest.
24: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
23: Ale to mega okazja w Media Expert.
24: A nie, no to już wróciłem.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym. To wymetanie o 300 zł.
1: Po reklamie.
26: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: pogoda świetna. No dodałbym do tego jeszcze muzykę i mamy przepis na idealne popołudnie. Która to godzina? Za 20, 18. No więc idziemy tam, gdzie muzyka. Festiwal Erste Letnie Brzmienia dzisiaj w Warszawie. No i jest tam nasz Mateusz Opyrchał.
1: Wszystko się zgadza, Danielu. Jestem na miejscu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie. Jest bardzo ciepło, czuć lato. No i oczywiście są osoby bardzo rozchwytywane i bardzo trudno było mi dorwać tutaj jedną z największych gwiazd drugiego dnia. Grzegorz Turnał razem ze mną. Witamy.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Tuż przed wyjściem na scenę tak sobie pomyślałem, że Kraków Jeńców nie bierze. Przyjeżdża z mega ekipą. 50 osób w orkiestrze.
2: No tak, ponad 50 osób i dyrygentka pani Monika Kochanowicz, która jeszcze opracowała te moje utwory. No jest to imponująca armia rzeczywiście, ale nie zamierzamy tu nikogo podbijać, tylko chcemy po prostu zagrać nowe wersje znanych, mniej lub bardziej znanych piosenek.
1: Przypomnę tę anegdotę, o mało nie wpadłem na rowerze na ciebie w Krakowie ostatnio, ale jedno co zapamiętałem to takie iskry w twoich oczach na pytanie, jak się czujesz i jak będzie na Erste Letnich Brzmieniach, ty powiedziałeś, będzie pięknie, nie mogę się doczekać i pamiętam to do dziś.
2: No widzisz, my się tak mijamy już nie po raz pierwszy na krakowskich ulicach. Tego samego dnia albo dzień później nie byłeś to ty, ale mi jakiś rowerzysta pięknie zajechał drzwi, ale chyba gumą, więc może wypoleruje. Także,
1: to nie ja.
2: Więc tym razem nie byłeś to ty, ale nawet ten fakt mi nie popsuł humoru przed dzisiejszym koncertem, także to już o czymś świadczy.
1: Zapraszamy w takim razie, jeśli będziecie na terenie, no to będzie to piękny spektakl i fantastyczne emocje. Grzegorz Turnał. Pozdrawiamy, Daniel, a my jeszcze się dzisiaj usłyszymy. Pa, pa.
0: Tak, połączymy się z Mateuszem, a teraz polecam nasze social media, bo wskakują już relacje, no i słuchajcie RMF FM. Przez całe lato rozdajemy wam bilety na Erste Letnie Brzmienia.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
5: Reklama. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gowr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wakacje są jak roller coaster.
8: To była niezła jazda.
9: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
8: Adrenalina, tego mi było trzeba.
7: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowi.
19: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
4: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
8: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL 2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
22: To pewne, niskie ceny.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: O reklamie.
3: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
5: Lato w RMF FM.
6: Lato w RMF FM.

długie 3 minuty analizowało centrum VAR gola strzelonego przez Pogoń Szczecin, ale ostatecznie zaakceptowało. Od 17 minuty Pogoń prowadzi z Motorem Lublin 1-0. A teraz muzyczna nowość w RMF-ie. Od pierwszego usłyszenia zakochaliśmy się.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media

0: to nam ufacie najbardziej w Polsce.
1: Dziękujemy.
2: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
1: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
3: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
1: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy. Po reklamie.
10: Już prawie godzina 18, a ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie faktu w RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
11: 100 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie. Zawaliła się ściana budynku. Akcja ratunkowa w Tatrach. Śmigłowce nie mogą wyruszyć. Jakie działania podjęli toprowcy? O to dopytywał nasz reporter. Poza tym informacja drogowa dla podróżujących autostradą A4 przez Dolny Śląsk, a także ranking europejskich służb wywiadowczych. Prawie 100 osób ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Zawalił się fragment ściany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim, który ustalał fakty w tej sprawie. Staszku, co dokładnie się tam wydarzyło i co się teraz dzieje na miejscu?
12: W hotelu zawalił się fragment ściany i właśnie dlatego zdecydowano o ewakuacji wszystkich osób, które były w środku. Jak się dowiedziałem, zameldowanych było ponad 200 gości, ale w momencie zdarzenia w budynku przebywało około 100 osób, w tym 10 pracowników hotelu i dzieci, które przyjechały na kolonie wraz z opiekunami. Wszyscy zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Na miejscu są policjanci, ale teraz najważniejsza będzie ocena nadzoru budowlanego. Inspektor ma ustalić, co dokładnie się stało i dopiero od jego ustaleń zależą dalsze działania służb.
11: Poważny wypadek w Tatrach Zachodnich. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie kopuły szczytowej Staro-Robociańskiego Wierchu.
13: Upadek turysty z wysokości z Grani na stronę Doliny Starej Roboty. Do akcji leci śmigłowiec z ratownikami. Dwójka już tam jest, natomiast no, utrudnia całą tą akcję chmura, która w rejonie tej kopuły szczytowej się cały ciągle utrzymuje.
14: Czy wiadomo, jaki jest stan turysty?
13: No, stan jest dosyć poważny, natomiast turysta żyje, przytomny, no, liczne obrażenia głowy. Jak się to dalej rozwinie, no, to zobaczymy. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli ta chmura ustąpi, no to z miejsca tego zdarzenia może zostać wciągnięty na pokład. Jeżeli nie, no to ratownicy będą musieli go w noszach przetransportować troszkę niżej, dogodne miejsce, skąd będzie dobra widzialność i też dogodne miejsce do podebrania.
11: Z ratownikiem dyżurnym TOPR-u Edwardem Lichotą rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty w województwie dolnośląskim. Nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia i utworzył się tam już ponad 3-kilometrowy korek.
1: Europa według faktów RMF FM.
11: Od północy obowiązują kontrole graniczne na lotniskach i w portach Hiszpanii dla osób podróżujących z Włoch. To odpowiedź rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przebywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca około 72 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie, tak przynajmniej wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Espresso. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy i brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zaś zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na miejscu 9. Pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Pół godziny meczu Pogoń Motor Lublin już minęło. W Szczecinie 1-0 dla gospodarzy. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wracają trzydziestki. Jutro Szczecin, Zielona Góra, Wrocław będą miały takie wskazania na termometrach, ale oczywiście w cieniu, w słońcu, to i inne regiony mogą mieć takie wskazania na termometrach, bo słońca brakować w niedzielę nie będzie. To będzie naprawdę cudowny dzień z okolicami 26 w centrum kraju, 24 we wschodnich województwach. Witam bardzo serdecznie, to jest RMF FM w trasie. Tutaj ponownie Daniel Dyk. Połączymy się ponownie z Warszawą i Mateuszem Oprychałem w tej godzinie. Jeśli kochacie klimat festiwali muzycznych, letnich, wakacyjnych, no to koniecznie zostańcie z nami. A jeśli kochacie muzykę najlepszą lepszą pod słońcem, no to po prostu jesteście w znakomitych rękach. Deny teraz w RMF-ie.

0: 18:19. Dawid Podsiadło w radiu RMF FM. RMF FM w trasie razem z wami do godziny 19, bo wtedy naszą antenę przejmuje jak co sobotę Grupa Sąsiedzka. Pamiętacie? Plotkują, omawiają różne ważne sprawy, pomagają sobie różnymi radami. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron. Ja się z sąsiadami spotykałem przy śmietniku z kubłem, a oni mają wygodną kanapę. Wiele się zmieniło na Grupach Sąsiedzkich. Po faktach o 19 do usłyszenia w radiu, a podcast do usłyszenia na kanale RMF FM w serwisie YouTube.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Tego lata o poranku w RMF FM.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Juhu, dzień dobry.
6: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
7: Tomkowicz,
8: Skowron,
9: Olbratowski.
6: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
12: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
11: Bez cukru i glukozy.
12: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
11: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
12: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
11: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
12: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
11: Dziękuję.
13: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
14: Oh my God.
13: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Czy już znasz tę nowość?
18: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
17: EPA i DHA
18: na wsparcie pracy serca
17: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
18: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
17: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
18: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
8: RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Coś dla ciebie.

poszukiwaniu domu, za moment rave w poszukiwaniu męża. Wakacje mogą służyć jednemu i drugiemu. Muzyka najlepsza pod słońcem w radiu RMF FM. Ekstra klasa. Przed chwilą piłkarze zeszli do szatni. W pierwszej połowie zdawał się przeważać motor, ale jeszcze przed przerwą to Pogoń Szczecin podwyższyła prowadzenie nad Lublinem. No i jest 2-0.

0: Asher w RMF FM. Jak wiecie, część naszej radiowej ekipy ten letni weekend spędza na koncertach. Przemieszczają się od jednej festiwalowej sceny do drugiej festiwalowej sceny, by zobaczyć i usłyszeć swoich ulubionych artystów. I tak samo robią fani. Łączymy się ponownie z festiwalem Erste Letnie Brzmienia, dzisiaj w Warszawie. Mateusz Operchał tym razem spotkał się z najszybszymi przy scenie.
1: Forma na lato zrobiona, oni byli pierwsi przy barierkach, z lekką zadyszką, ale zapytam, dzień dobry, jak macie na imię?
2: Hania.
3: Łukasz.
1: Na kogo tak biegliście?
2: Na głównej scenie, na Kaśkę Sochacką najbardziej i na Babie Lato oczywiście, uwielbiam dziewczyny, plus interesuje mnie jeszcze Alicja Szemplińska na małej scenie.
1: Czekaj, ale Kaśka Sochacka gra ostatnia?
2: Tak.
1: Wytrzymasz tu?
2: Wczoraj wytrzymałam, to dzisiaj też wytrzymam.
1: Potwierdzam, widziałem tę panią ze sceny. Była przez cały koncert. Niemożliwe po prostu. Na kogo czekasz?
3: Głównie na Mrozę i na Kaśkę Sochacką.
1: Okej, okay. Czyli możecie się wspierać przez cały ten czas.
3: Dlatego właśnie wspólnie biegliśmy do
2: tak,
3: siebie.
2: Tak, spotkaliśmy się wczoraj w kolejce, zgadaliśmy się, że i wczoraj interesowali nas podobni artyści i dzisiaj tak samo. Dlatego biegliśmy razem, a nie przeciwko sobie. Jestem na tym festiwalu po raz pierwszy. Jest wspaniała atmosfera i sami wspaniali ludzie. No plus do tego świetne koncerty i dobra muzyka.
1: Jak widzicie, nie tylko na scenie fenomenalni artyści, ale też pod sceną oddani cudowni fani. Piąteczka. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Zawsze chciałem to zrobić.
4: Ja też.
1: Pozdrawiamy, Daniel. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Piątka z fanami muzyki, która, jak słyszeliśmy, muzyka łączy. Możecie ich zobaczyć także na naszych social mediach. Wskakują kolejne relacje i zapraszamy do słuchania RMF FM. No bo przez całe lato rozdajemy wam bilety na Erste Letnie Brzmienia.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
5: Reklama.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: To tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
14: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid. O czym marzą bystrzaki tego lata?
18: Codziennie chcę lady.
17: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
19: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
0: To każda chwila staje się dziką przygodą!
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert,
8: taniej masz.
20: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
21: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
22: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
25: Po reklamie.
26: Słuchacie radia RMF FM.

0: Tyler i RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Daniel Dyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w RMF FM w trasie. Zaraz najnowsze fakty o 19, a po nich Grupa Sąsiedzka. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
1: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.

0: Oryginalny Plus Elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl.
1: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2: Po reklamie.
3: A jako, że zbliża się godzina 19, to ja zapraszam na Fakty w Radiu RMF FM. Przedstawię Michał Zieliński.
4: A w tych faktach wypadek kłada w lesie koło Tylmanowej i problemy polskich turystów na Słowacji. Więcej podróżujemy i wypoczywamy. Ruch turystyczny w Polsce w tym roku ma być wyraźnie większy niż w zeszłym. Sporo sportu również w tych faktach. Będzie o Tour de France, tenisowym turnieju w Toronto, a także o ekstraklasowym meczu Pogoń-Motor. Ważny wypadek kłada w pobliżu Tylmanowej w Małopolsce. 40-letni mężczyzna jeździł z dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat po lesie. Kład się wywrócił, dzieci doznały drobnych obrażeń, ale mężczyznę trzeba było reanimować, po czym śmigłowcem LPR został przewieziony do szpitala. Polscy turyści potrzebowali pomocy na Słowacji. 22-latek spadł podczas przechodzenia Via Ferraty w Kremnickich Wierchach i doznał poważnych urazów kolan. Słowaccy ratownicy opuścili go na linach do podstawy ściany i po opatrzeniu przekazali załodze karetki. 38-letnia rowerzystka ucierpiała natomiast podczas upadku na przełomie Dunajca. Ratownicy przewieźli ją samochodem do granicy i przekazali naszemu GoProwi. Nawet o kilkanaście procent większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w naszym kraju. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki, a te dane oparte są o dotychczasowe rezerwacje noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora, a także mniej oczywiste zakątki.
5: Każdy region w Polsce, jeśli już nie witał polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
6: Przed tym sezonem mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej jeździć bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
5: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
4: My z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Sport w faktach RMF FM.
4: Katarzyna Niewiadoma Finej niestety straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek.
7: Czarku, dzień dobry.
4: Jaką stratę ma Polka przed ostatnim etapem?
7: To nie jest dużo. 8 sekund, więc wciąż zwycięstwo Kasi Niewiadomej jest możliwe. Tak jak wczoraj na królewskim podjeździe pod szczyt Mont Ventoux skuteczny atak zaliczyła nasza kolarka, tak dziś na płaskim etapie do Nicei Vollering urwała się Polce na ostatnich kilometrach i wygrała etap, a Niewiadoma zajęła trzecie miejsce. Na metę Vollering wpadła z 17-sekundową przewagą, ale za zwycięstwo jeszcze zyskała kilka dodatkowych sekund bonifikaty. Jutro nie będzie więc zwyczajowego etapu przyjaźni, nie tylko zażarta walka między Holenderką i Polką o zwycięstwo w Tour de France.
4: Więc zmieńmy dyscyplinę, zażarta walka też pewnie w Toronto. Jak radzi sobie nasza zawodniczka Iga Świątek na korcie w Toronto?
7: Przegrywa 2-3, ale za chwilę będzie serwowała. Jest to dziwny mecz, bo zazwyczaj serwis jest przewagą. Tutaj tenisistki jak na razie się tylko przełamują, także będzie ciekawie. Przypomnę, to czwarta runda tenisowego turnieju w Toronto, a wynik sprawdzę też za godzinę w faktach sportowych.
4: W faktach sportowych pojawi się też końcowy wynik meczu Pogoń Szczecin Motor Lublin. W tej chwili trwa druga połowa i portowcy prowadzą 2-0.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tym pobudzonym mówimy dzień dobry, tym takim już lekko śpiącym mówimy dobry wieczór. Tutaj kolejne spotkanie grupy sąsiedzkiej. Dzień dobry, cześć, kłaniamy
9: dzień
8: się.
9: Dzień dobry, Odeta Moro.
10: Agnieszka Kołodziejska.
8: Przemysław Skowron. No to ale dzisiaj będzie się działo, ale dzisiaj są... Nie mogę wam mówić, jakie dzisiaj są grubaśne temacisza, naprawdę.
10: Grubaśne, ale uwierzcie nam, że to wszystko są życióweczki.
9: No proszę bardzo, czyli najlepsza muzyka pod słońcem i najlepsza grupa sąsiedzka pod słońcem.
10: Zapraszamy.

0: Dzień dobry, kłania się Państwu grupa sąsiedzka w składzie Agnieszka Kołodziejska.
1: Teraz Przemysław ja. Skowron.
0: I teraz ty.
2: I teraz ja, to ja, Odeta Moro. Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Cześć. Grupa sąsiedzka powstała po to, żebyśmy mogli sobie pojojczyć trochę, popsioczyć, ale też pocieszyć się, jeżeli zajdzie taka potrzeba, prawda? A to się zdarza już ludziom w pewnym wieku, że pociechy jakiejś potrzebują, prawda?
1: Mam okazję dostarczyć Wam tak zwanych protipów i lifehacków, a tych w tym podcaście nie zabraknie.
0: Kojarzycie takie wózki, które starsze panie mają na zakupy, prawda? Mm-hmm.
2: Takie? Tak, okropne, obrzydliwe.
1: Dwukołowy przyjaciel emeryta.
0: Tak, dokładnie.
2: Można się i trzymać, i ciągnąć.
1: A jeszcze z ziemniaków do domu naniesiesz.
0: Wyjdę, tak? Bo taki mam. Tak? A już pocisnęliście bekę?
1: Co się podziało w tym życiu?
0: Nie, poczekaj.
2: Bo to wyszło nie tak.
1: Chcesz o tym pogadać?
0: No właśnie chcę. Chodzi o to, że z tymi wózkami jest tak jak z 40-latkiem w serialu, no nie? Że ten 40-latek, my już jesteśmy 10-12 lat po 40-latku, a nadal wyglądamy lepiej niż on wtedy, prawda?
1: Tak jest teraz, no.
0: I z tymi wózkami jest troszeczkę tak, że tamte wózki są dla tamtych 40-latków, a teraz dla naszych roczników są zupełnie inne wózki. To są, słuchajcie, takie plastikowe skrzyneczki na kółeczkach. Więc mam taką skrzyneczkę, to jest w ogóle składane, to też można do bagażnika wsadzić, a potem sobie się ciągnie. No słuchajcie, jeżeli na przykład kupujesz 6 butelek mleka.
2: Czego?
0: Mleka oczywiście, no nie? Albo tam czegoś.
1: Brzmi
0: albo
1: jak starzy octu, ludzie, wiesz,
0: albo oleju.
1: Do bagażnika możesz sobie wsadzić.
2: Daj się powąchać, bo chyba pachniesz naftaliną.
1: Ale czad.
0: Nie targasz tego później, no rozumiesz, w tym poty przed ten garaż do tego domu i bez sensu. To jest po prostu bardzo przydatne. Mało tego, mam jeszcze jeden wózek. Mhm. To jest taki już większy wózek, do którego możesz wrzucić, na przykład jak masz dziecko, chociaż ja nie mam, ale na przykład mogłabym całe twoje dziecko wrzucić, jeszcze i zabawki do piaskownicy.
2: Butelek mleka również.
0: I mleka i pojechać z nimi na plażę.
1: Się tarpan,
2: znaczy, ja ci
1: wózek?
2: Powiem jedną rzecz. Jedną, jedyną. No. I myślę, że w ogóle nie będziesz miała argumentów. No. To nie jest sexy.
1: Nie.
0: Yes!

0: Mając sąsiada, to się trochę słyszy to, co za ścianą. No i teraz sobie przypomnijcie, co słyszeliście ostatnio u swojego sąsiada? No właśnie. A wcale nie musicie podsłuchiwać ze szklanką przy ścianie, tylko wystarczy, że włączycie radio RMF FM i jesteśmy my.
1: RMF FM, grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Opowiedz, jak spadłaś z huśtawki, jak prawie 50-letnia kobieta. Proszę.
3: To teraz spadłaś z huśtawki? Jak duża już jesteś?
4: No to było w zeszłym tygodniu.
2: Mam w ogrodzie huśtawkę, tak. Musiałam przeprowadzić ważną rozmowę, a u mnie w domu cały czas jest jakiś hałas. Mówię, to sobie wyjdę do ogródka, usiądę na tej huśtawce i sobie porozmawiam z ważnym panem. No i zaczęłam wybierać ten numer i tam już gadam, taka spięta. Tak, oczywiście, tak, tak. Siedzę na tej huśtawce i wiecie, z automatu nóżka sama się kiwa. No nie masz na to wpływu, to po prostu jest naturalny odruch, że jednak się odpychasz, popychasz, odpychasz. Ja tak rozmawiam i rozmawiam i rozmawiam i raptem łubudu.
3: Spadło dziecko.
2: Spadło dziecko z huśtawki. Joj. Słuchajcie, ale ona się pode mną zarwała, bo ona była już sparciała i po prostu poleciałam w dół. Grawitacja po prostu zrobiła swoje. Udawałam dalej, że rozmawiam i nic mi nie jest.
5: Czy cały czas trzymałaś telefon?
2: Ale powiem wam, że cud, że sobie języka nie odgrywam, bo jakbym miała rozmawiać normalnie. Ale potem poszłam do sąsiada, bo zadzwonił, że grill. I co? Się wydarzyło? I wlazłam tam do niego. On ma takie krzaczory, taki zarośnięty ten ogród i w tych krzakach znalazłam trzepak. I to jest tip, uwaga. Pamiętajcie, że pamięć mózgu to nie pamięć ciała.
5: Ile mieliście lat, jak się dowiedzieliście, że trzepak tak naprawdę nie służy do robienia fikołków, tylko właśnie do trzepania dywanów?
2: Nie wiem, bo ja nigdy nie trzepałam dywanu.
3: Nie, jakoś szybko, jakoś dużo było.
5: A pamiętacie, jaki był sposób przed świętami Bożego Narodzenia, żeby wytrzepać dywan? Co się robiło?
3: Na śniegu.
5: Wynosiło się na śnieg i słuchajcie, z okna mojego pokoju, z drugiego piętra, ja tylko przed świętami widziałam taką połać wielką, taki jakby plac zabaw, taki w ogóle wielki trawnik i tylko takie prostokąty i kwadraty
2: podywane
5: na tym śniegu, po dywanach, pamiętacie?
3: Ja mieszkałem w bloku 10 klatek, 10 wiesz, pięter, no to jak wszyscy wynieśli z tego, nie wiem, no, kilkuset mieszkań dywany, to przecież cały dzień było.
2: No.
6: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
6: Reklama.
7: Wakacje są jak roller coaster.
8: To była niezła jazda.
9: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
8: Adrenalina, tego mi było trzeba.
7: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
12: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji dla duzyk i małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
17: Dziękuję.
18: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
19: Czy już znasz tę nowość?
20: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
19: z wysoką dawką silimaryny,
20: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
19: choliną i chromem.
20: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
19: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
20: Szczegóły na vital-senior.pl.
21: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
22: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
23: Po reklamie.
24: Z RMF FM najlepiej.

0: Możecie oglądać tutoriale na internetach, możecie zadzwonić do teściowej, a takiego wsparcia jak w RMF FM od grupy sąsiedzkiej to nigdzie nie dostaniecie.
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: No. Ja mam znowu historię damsko-męską, żeby dziewczyny, sąsiadki, żeby wiedziały, jak sąsiedzi działają w środku siedzi w głowie. Jak na przykład kobieta widzi naczynia w zlewie, to jest to taka informacja, że jest zadanie, że trzeba umyć. A my mamy w głowie, nie widzimy takiego związku. Mhm. Nie trzeba umyć.
3: Bo ja już cię raz posądziłam o to, że ty wymyślasz te wszystkie badania i te wyniki badań naukowych, ale nie. Ty chyba tego rzeczywiście nie wymyślasz, ty to znajdujesz, ale ja myślę, że ci, którzy to publikują, to oni to wymyślają.
2: Że to są jacyś tacy, tak.
3: Po prostu,
2: leniwi wiesz, faceci, jak
3: tak,
2: ja,
3: że to jest taka grupa, my se tutaj zrobimy takie badania, my wam to opublikujemy, żebyście się po prostu do nas nie czepiały, no. Musisz zacząć weryfikować, Przemku, informacje, bo ja myślę, że to jest po prostu nieprawda. Jesteście leniwi.
2: Ja po prostu jestem rzecznikiem tutaj.
4: A powiedz mi tak generalnie, to co ty w domu robisz, oprócz tego, że wpadasz
2: się
4: wyspać?
2: Nie takie różne rzeczy, no.
4: Ale różne, czyli
2: odkurzę
4: co?
2: Odkurzę ci też, odkurzę.
4: Mi.
2: Znaczy, no.
4: Mi. Bo mi. Ostatnio mój Konrad powiedział, że mi posprzątał w kuchni. To się zdenerwowałam.
2: O, posprzątał
4: mi.
2: W kuchni.
4: Mi. I posprzątałem no. Ci w kuchni. Jak można tak do kobiety powiedzieć?
3: Wow.
4: Bardzo było mi przykro. Uff.
3: Co mu zrobiłaś?
4: Nie pytaj.
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Grupa sąsiedzka kończy już dzisiejsze spotkanie. Super, że byliście z nami. Przypominam, że wszystkie posiedzenia grupy sąsiedzkiej są w internetach.
5: Reklama.
6: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu. Ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
5: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: A, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
17: Którego?
16: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
17: Oczywiście.
16: Dziękuję.
18: Poproszę oryginalnego plusza.
17: Którego?
18: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
17: Oczywiście.
18: Dziękuję.
17: Poproszę
16: oryginalnego plusza.
17: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
16: Oczywiście,
17: dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
19: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva. Po wschodowych wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva. Po wschodowych herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. La Diva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
7: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
8: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.

0: geeków, o czym informujecie nas na gorącą linię RMF FM. Rosną nadzieje na spadki cen paliw. Iran i Oman negocjują zasady żeglugi przez cieśninę Ormus. Niewiadoma ma pretensje do Holenderek. Pogoń wygrywa zdecydowanie z motorem. Będą też fakty sportowe. RMF FM. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM. Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, które leki trudno znaleźć w aptekach?
1: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durański.
2: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćcie uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
1: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece. Wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
0: Ranny turysta, który spadł z grani staro-robociańskiego wierchu w Tatrach Zachodnich, jest już w zakopiańskim szpitalu. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi mówi, że prawie gotowa jest umowa jego kraju z Omanem, czyli państwem położonym po drugiej stronie Ormuzu. Ta umowa miałaby uregulować zasady kontroli nad cieśniną i jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji, w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów, Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat. Po izraelsko-amerykańskim ataku Iran zaczął ostrzeliwać statki w cieśninie kilka miesięcy temu, żądając pieniędzy za przejście przez Ormus. Przez cieśninę przewożono ponad 1/5 światowego transportu ropy i skroplonego gazu. Doprowadziło to więc do dużych podwyżek cen ropy, a w Europie do jeszcze bardziej znaczących podwyżek cen paliw gotowych. W mijającym tygodniu cena paliwa diesla w Polsce pobiła nawet rekord z początku wojny Rosji z Ukrainą.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, skandynawskie, a nawet Islandię i Grenlandię.
4: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego, jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu, widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku. Prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
5: Myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
4: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
0: Mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Za chwilę fakty sportowe, a za godzinę m.in. o nieoczekiwanej dymisji amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska USA w Polsce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
6: Dobry wieczór. Dobre wieści z Toronto, gdzie trwa polsko-ukraiński pojedynek. Iga Świątek, Marta Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA. Polka wygrała 6-1. Przed chwilą drugiego seta wyrównała tym samym stan gry, bo w pierwszym niestety poniosła porażkę 3-6. Zatem o zwycięstwie zdecyduje set numer 3. Katarzyna Niewiadoma Fini wściekła po przedostatnim etapie kobiecego Tour de France. Polka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei i straciła żółtą koszulkę liderki wyścigu na rzecz Demi Vollering. Nie to ją jednak zdenerwowało, a zachowanie koleżanki z zespołu, Holenderki Sally Jerry. Nasza kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Jerry. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan?
7: No, but like, why?
6: Kasia Niewiadoma ma 8 sekund straty do Vollering, więc na szczęście jutro wszystko jest jeszcze możliwe. Na ostatnim etapie ze startem i metą w Nicei. Pogoń Szczecin wygrała z motorem Lublin 3-1 w piłkarskiej ekstraklasie. Debiutanckiego gola dla Portowców strzelił Darko Czurlinow. Do siatki trafili też Attila Soloy i Kelina Costa. Odpowiedział Francuz Makan Aiko z motoru. Takim samym wynikiem zakończył się wcześniej mecz Radomiaka z Górnikiem. 3-1 na korzyść Zabrzan. Lada chwila o 20:15. Pierwszy gwizdek w Kielcach. Korona podejmie Legię Warszawa.

0: Na koniec żużlowa Grand Prix Łotwy w Rydze. Po 15 wyścigach na prowadzeniu Brady Kurtz, ale ledwie punkt mniej mieli Bartosz Zmarzlik i Robert Lambert. I właśnie ta trójka pozostaje w grze o indywidualne mistrzostwo świata.
1: Pięć minut po godzinie 20. Maciek Rybak, cześć, witajcie, dobry wieczór. Gramy, gramy, nie gadamy. Takie hasło obowiązuje w wakacyjne, weekendowe wieczory. W RMF FM, no to się do tego dostosuje. A Britney wam zaśpiewam.

Talk to You, Another 54 Ultra. Nie da się ukryć, dla wielu to soundtrack tegorocznych wakacji. Gramy, nie gadamy. Maciek Rybak, cześć ponownie. 20:16, czas zachodu słońca, to właśnie teraz. No to łapcie na wspólne podziwianie linii horyzontu grupę Perfect.

0: Kilka, Żigulina, Edward, Maja. Ten duet nie tylko latem zabiera nas w ciepłe miejsca świata, gdzie jeśli wieczorna impreza, to w strojach kąpielowych. No i proszę, nawet wracając z sobotnich zakupów, można poczuć się jak na takiej właśnie imprezie. Tak gra RMF FM, więcej grania przed nami, tylko dodam, że trwa mecz Iggy Świątek w Toronto z Martą Kostiuk i 1-1 w setach, w trzecim prowadzi Polka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
5: Tego lata poranku w RMF FM.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Juhu, dzień dobry.
5: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
6: Tomkowicz,
7: Skowron,
6: Olbratowski.
5: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę
15: oryginalnego plusza.
16: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: RMF FM.

0: Bandit. Za 20 minut 21. RMF zawsze z wami. Również w trasie, przypominam, autostrada A1 między Włocławkiem a Kowalem w kierunku Łodzi. Nadal mogą być delikatne problemy z przejazdem po zderzeniu się ciężarówek. Wszystkie aktualizacje drogowe i nie tylko w faktach. Punkt 21.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid. Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
4: Hi, this is Shakira.
5: Dawid Kwiatkowski.
3: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
10: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
3: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
12: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
13: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
12: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
14: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
3: A w RMF FM gramy.
18: Gramy.
3: Nie gadamy.
18: Tylko w RMF FM.

0: mamy to. Iga Świątek z awansem do kolejnej rundy na turnieju w Toronto. Za chwilę fakty i fakty sportowe RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
16: Tu trwa
15: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kętach.
19: A może w Jaworznie.
20: Nie wierzę,
21: to
20: po prostu nie wierzę.
21: A ty? Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
22: Zastanów się i...
23: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
24: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
25: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
26: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
27: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+, operator PGE Narodowy w Warszawie.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie o 21:00 mamy dla was fakty w RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Michał Zieliński.
28: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje. Chodzi o wymordowanych przez UPA mieszkańców wsi Huta Pieniacka i Ugły na Wołyniu.

0: Narodowej w odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 92 do 2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance. Pentagon odwołuje ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała skończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu tej dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju, a przedwczoraj minął miesiąc, od kiedy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować duży pożar.
1: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
0: Wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio 20%, wylicza portal Travelist. A szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum 3-gwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny nie tylko ze względu na niższe ceny.
3: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
2: Radzi Eugeniusz Triasson z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
0: To wszystko teraz, za moment fakty sportowe, a o 22:00 między innymi o czekającym nas zaćmieniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A teraz już fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
5: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto. Wielki powrót zaliczyła w meczu z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała pierwszego seta 6-3, ale dwa kolejne to już prawdziwy koncert Polki, która do końca spotkania oddała Kostiuk zaledwie 3 gemy. Świetny serwis, pierwsze podanie, return, to była Iga w najlepszym wydaniu. Przy okazji zrewanżowała się Ukraińce za bolesną porażkę z kwietnia we French Open. Rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Znakomite wieści także z Rygi, gdzie żużlową Grand Prix Łotwy wygrał broniący tytułu indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik. W finale wyprzedził Roberta Lamberta i Brady'ego Kurtza. Nad oboma zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca zostały jeszcze Grand Prix Danii w Wojens i Polski w Toruniu. Legia Warszawa prowadzi w Kielcach z koroną 1-0. Przed chwilą zakończyła się pierwsza połowa. To jest ostatni sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. Drugiego gola w tym sezonie strzelił dla Legii Łukasz Zjawiński po wrzutce Kamila Piątkowskiego. Pogoń Szczecin wygrała z Motorem Lublin 3-1. W takim samym stosunku Górnik ograł na wyjeździe Radomiaka. Dwa debiutanckie gole dla Zabrza strzelił były piłkarz Realu Madryt, Hiszpan Peter Federico. Ale nie tylko jego po meczu chwalił trener Michał Gaszparik.
6: Zmrzli, sądrali się, ale i następni chłopacy, Bochniewicz po długim czasie zagrał w wyjściowej 11, a zagrał szczerze dobry mecz. Nie, wszyscy chłopacy pokazali to jako...
5: W tygodniu Górnik ma rewanż w eliminacjach Ligi Europy z Ferencvarosem. Jutro w Ekstraklasie grają pozostali nasi pucharowicze, Lech i Jagiellonia. Raków i GKS Katowice przełożyły swoje mecze w tej kolejce.
7: Minimalnie 6 stopni pokażą tej nocy termometry w Kotlinach Karpackich. Takie informacje przynosi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No właśnie, jak wygląda noc, jeżeli chodzi o centrum kraju na przykład? 12-13 stopni to będzie maksymalna, minimalna temperatura na tę noc. No bo właśnie tak podajemy na noc. Ile może być najmniej? 10 nad morzem, tam też mgły. 5 minut po 21:00. Maciek Rybak, cześć ponownie.

My gramy, nie gadamy, to hasło, no oczywiście, obowiązuje, więc 21 Pilots przejmują antenę RMF FM, ale pojawią się też hity, które rozgrzeją wasze wakacyjne wspomnienia. Niekoniecznie z tego roku.

Podobno sierpień to niedziela wśród miesięcy. W RMF FM Gips i Igo wyprzedzają teraźniejszość i coś w tym jest. Czerwiec niczym piątek, sobota to lipiec, niedziela to sierpień. No chyba, że jest się studentem. Wtedy wakacjuje się prawie cały rok.

0: Pięknie lśni jej muzyka, to Rihanna. Jedziecie z RMF FM i wiecie, co was czeka na trasie. Krajowa 79, Piaseczno, Góra Kalwaria na Mazowszu. Droga zablokowana przy skrzyżowaniu z wojewódzką 873. Uważajcie w tym miejscu.
1: Kiedy poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
18: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
19: Po reklamie.
1: Wakacyjny weekend i RMF FM.

Gorąca nowość od Alexa Warrena w RMF FM. Tak na miejscami chłodny sobotni wieczór, ale widzicie, nawet pogoda nas prowokuje, żeby weekend wykorzystać do tych spraw typu randkowanie. No to najlepsza muzyka się poleca też.

Nocna przejażdżka z takimi dźwiękami to jest właśnie RMF FM. W sobotni wieczór za 12 minut będzie godzina 22, 72 minuta z kolei to w spotkaniu Korona Kielce Legia Warszawa o Ekstraklasie. Również w faktach sportowych na tablicy wyników 1-1.

0: Krajowa 79 na Mazowszu. Ostrzegaliśmy o utrudnieniach między Piasecznem a Górą Kalwarią. Więcej szczegółów za chwilę w Faktach RMF FM. O 22.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
5: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
4: 300 000, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
14: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Godzina 22, czas faktów w RMF FM. Najważniejsze informacje przedstawi Michał Zieliński.
17: Życie ranionego nożem w Goleniowie 16-latka nie jest zagrożone. Starszy urok podejrzanych zatrzymała policja. Po weekendzie nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z hotelem na przedmieściach Olsztyna. Z powodu uszkodzenia ściany trzeba było z niego ewakuować gości. W Kielcach ostatnie minuty ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Miejscowa Korona remisuje z Legią Warszawa 1-1. Policja zatrzymała 2 siedemnastolatków w związku z atakiem na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskim. Chłopak z ranami kłutymi jest na

0: nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecydować ma, co dalej z obiektem. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 79 na Mazowszu między Piasecznem i Górą Kalwarią jest zamknięta. W pobliżu Pilawy doszło do kolizji 4 samochodów osobowych.
1: To także są fakty.
0: Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki tym próbkom powinniśmy się dowiedzieć, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Hrabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Najczęściej to były robione z tropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być 2-3-krotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w 2-3 obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
0: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawiają się aż 64 niedźwiedzie, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. Za kilka dni wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dziennie zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, aby czerpać radość z tego zjawiska.
3: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
4: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
0: Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A teraz już fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszak.
5: 88 minuta w Kielcach i mamy remis 1-1 w starciu Korony z Legią. Na gola Zjawińskiego z pierwszej połowy odpowiedział główką po rzucie rożnym Mariusz Stępiński. Wcześniej w Ekstraklasie mieliśmy zwycięstwa Pogoni z Motorem i Górnika z Radomiakiem, oba po 3-1. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do tria Sporto Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego dołączył Jakub Kamiński, z tym, że w Benfice Lizbona.
6: Był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii. Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę. I myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć.
5: Ocenia komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak. Porto i Benfica sezon rozpoczną jutro. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Łotwy na żużlu w Rydze i został samodzielnym liderem cyklu. Ma 4 punkty przewagi nad Bradym Kurtzem i 10 nad Robertem Lambertem. Po zwycięstwie wypowiedział się w Eurosporcie.
7: Dzisiaj od pierwszego biegu czułem, że to może być moje, no, czasem po prostu takie uczucie przychodzi, z czego się naprawdę bardzo cieszę, ale tu obiecywałem powiedzieć, tutaj mi tuner Daniel Kowalski nie dość, że mi robi silniki, to jeszcze zdradził mi wczoraj dietę, mówi zjedz to i jutro wygrywamy.
5: Nie wiemy, co to było, ale zadziałało. Do końca sezonu zostały wrześniowe Grand Prix w duńskim Wojens i w Toruniu. Jazda indywidualna na czas w wyliczce zdecyduje o tym, kto wygra 83. edycję kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dzisiejszy królewski etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej wygrał Francuz Louis Barat, a nowym liderem został Włoch Christian Scaroni, ale kolejnych kolarzy wyprzedza w klasyfikacji generalnej o zaledwie kilka sekund rzut oka na kiel.
8: Czarku, no rzut oka jeszcze, dajmy.
5: Jestem, rzut oka na Kielce 0-0, bez zmian, 1-1 Korona kontra Legia. Dziękuję.
8: Na bieżąco macie informacje sportowe, Cezary Dziwiszek i radio na żywo to RMF FM, a teraz 5 minut po 22 sprawdzam, co w pogodzie. Jutro, bo o nocy już mówiliśmy, że noc chłodna, na północy z mgłami, 25 stopni będzie jutro z kolei na północy i to będzie, no, wcale nie najchłodniej, bo najchłodniej w górach 23, 27 Poznań, Warszawa, najcieplej okolice Zielonej Góry, tam upał 31.

Gramy, gramy, nie gadamy. Taki program w weekendowe wieczory w RMF FM. Wakacyjne weekendowe wieczory. A skoro sobota, są wakacje, może ktoś w trakcie urlopu właśnie rozkręca się kolejna godzina zabawy. No to gramy tak, żeby podkręcić te emocje. Albo powspominać imprezy sprzed dawnych lat. Modern Talking.

0: i tak, to jeden z hitów tego lata. Mrozu. RMF FM, 16 po 22. Sport, jak mówiłem, macie na bieżąco. Koniec już spotkania Korona Kielce Legia Warszawa. Zakończyło się to spotkanie remisem 1-1.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Przejmij inicjatywę i daj mi coś, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Tak śpiewają Sugar Babes w RMF FM. No brzmi to jak challenge, jak wyzwanie dla nas, panowie. No w sobotni wieczór, no właśnie można tutaj kombinować pewne rzeczy. Może nie wchodźmy w szczegóły, bo nowość już gra w RMF-ie. To Skubas.

Ania Dąbrowska w RMF-ie. Do pośpiewania kto jeszcze przy obowiązkach? Na przykład na polu nożniwa trwają. Jesteśmy z wami, RMF zawsze z wami. To się zgadza. Muzyka najlepsza pod słońcem też obecna. Swedish House Mafia.

RMF FM, jesteście na bieżąco. W skrzynkach pod Poznaniem konkurs o tytuł Polska Nalewka Roku. Zgłoszono aż 160 nalewek. Każdą oceniła kapituła konkursu. Złośliwi powiedzą, że na wyniki poczekamy ze 3 dni. Ale to było profesjonalne jury. I teraz profesjonalnie zaśpiewa Białą Armię Bajmu. Tak profesjonalnie zaśpiewają, że Beata Kozidrak będzie biła brawo. Dołączcie się i wy. W końcu mamy wakacje, mamy weekend. Możemy śpiewać.

0: RMF FM. Za chwilę godzina 23. Będą fakty.
1: Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę wybije godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
3: Witam, zapraszam. Na początek o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraina wydała zgodę na kolejne poszukiwania szczątków. Polski rząd deklaruje, że chce zapewnić wszystkim ofiarom godny pochówek. Później o upałach, które wrócą do naszego kraju po weekendzie. Zajrzymy także do Zakopanego, który walczy z nielegalną budowlą. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Tak minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odnosi się do wydanej przez Ukrainę zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Szefowa resortu dodaje, że w połowie miesiąca rozpoczną się również poszukiwania drugiej mogiły ofiar zbrodni w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W ubiegłym roku w wyniku prac odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Pogorsza się stan zdrowia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Choruje on na raka prostaty. O złym stanie zdrowia byłego amerykańskiego przywódcy w obszernym wywiadzie dla BBC mówił jego syn Hunter Biden. Rak się rozprzestrzenił, dał przerzuty do kości i też na inne części ciała. Informował w rozmowie z BBC i dodał, że jest to bardzo bolesne i pod wieloma względami bardzo wyniszczające dla jego ojca. Obecnie 83-letni

0: liczbę uzbrojenia, w tym pocisków do obrony powietrznej. Podkreślił jednocześnie zaangażowanie obu państw w pomoc militarną dla Ukrainy. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o walce Zakopanego z nielegalną zabudową. Nadzór budowlany zajął konta 11 właścicielom nielegalnych budowli, którzy ociągali się z ich rozebraniem. Chodzi o kwoty od 200 tysięcy do nawet ponad 2 milionów złotych, które miały zostać przeznaczone na rozbiórkę. W najbliższym czasie może zniknąć wiele nielegalnie wykonanych inwestycji, mówi powiatowy inspektor budowlany Jan Kęsek.
1: W tej chwili są prowadzone m.in. egzekucje na plac parkingowy w Zakopanem, budynek usługowy, dwa budynki mieszkalne jednorodzinne, mur oporowy. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili w związku z postępowaniem egzekucyjnym zobowiązani wykonują dwie rozbiórki dość dużych obiektów. Jeden to jest w Bukowinie, czterokondygnacyjny budynek, właściciel sam w związku z kwotami, które zostały mu nałożone, rozbiera, i drugi w gminie Poronin został rozebrany.
0: Na egzekucję czekają jeszcze 53 samowole budowlane pod Tatrami.
2: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
0: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów pojawią się 30. Już jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
3: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni, nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni. 5 rzek w 5 weekendów sierpnia i września. To spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dziś odbyła się pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią. Meta w osadzie kajakowej Ujście, gdzie na zawodników czekała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Tylko tata wiosłował.
5: To tata jest Superman.
4: Tak, fajnie. No te przeszkody trochę trudne i wszystko git tak to.
6: Wspólna koordynacja jest tutaj przede wszystkim kluczem do całego sukcesu. Ale tak, że ona powiedziała, po 20 latach zgraliśmy się całkiem nieźle. Zdarzały nam się jakieś tam przypadkowe kolizje tym wiosłem, ale dotarliśmy do brzegu, jesteśmy zadowoleni.
7: Na początku były stresy, później było tylko gładko, nie? I dopłynęłyśmy, ale jutro nie wstanę z łóżka.
5: Naprawdę? Czuję się ten wysiłek?
7: Polecam zobaczyć, jak to jest. Naprawdę czuć całe ciało, ale to jest dobry trening siłowy w sumie również.
0: A każdy z bezpłatnych spływów to okazja, by podziwiać dziką przyrodę regionu z zupełnie nowej perspektywy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jaka pogoda w poniedziałek, słyszeliśmy w faktach. Jaka w niedzielę, też o tym było wspomniane. Upały jutro tylko w okolicach Zielonej Góry. Na pozostałym obszarze taka typowo letnia, sierpniowa pogoda, 25 i pogodnie. Jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o te burze? One w poniedziałkowe popołudnie mogą przejść przez Polskę. 5 minut po godzinie 23. Maciek Rybak, cześć ponownie. Gramy, nie gadamy. Dobra, umówieni. Backstreet Boys, załadowani. To zaśpiewają. Yeah.

Temper City i Self-Aware w RMF FM to świetnie pasuje jako ścieżka dźwiękowa do wakacyjnej jazdy rowerem. I nie chodzi o to, że te dwie rzeczy łączy słowo ścieżka. Po prostu jest to jeden z gorących hitów lata. Takie macie w RMF-ie. A skoro mamy późny sobotni wieczór, kwadrans po 23, to kto w trasie chce pośpiewać sobie 1.8L? Śmiało.

0: przeboje, które uwielbiacie. Whitney Houston, RMF FM i nie wstyd puścić taki hit pasażerom na tylnym siedzeniu. Taksówki w weekendowy wieczór też bawią się z RMF FM. W naszej playliście jeszcze będą takie kawałki, do których naprawdę trzeba będzie się łapać, nie tylko za hamulec.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
3: Reklama.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
5: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Po reklamie.
7: Wyluzuj. Są wakacje. Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
8: Czas

Tom Grennan i jego A Little Bit of Love. No jaka to jest energia. Energia, która przyda się imprezowiczom, przed którymi jeszcze cała noc. No tak, może północ się zbliża na zegarze RMF FM. Ja za chwilę będę uciekał. Maciek Rybak, dzięki za dziś. Ale muzyka zrobi swoje. Zabawa do białego rana? Tylko z nami. Bausa Magnetic, to teraz.

0: Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach północ, to dokładnie za kilkanaście sekund. Fakty RMF FM zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
3: A na początek o brakach niektórych leków w aptekach. Są problemy z zakupem na przykład środków dla alergików. W faktach także o Francji i planowanych specjalnych ćwiczeniach na wypadek sytuacji kryzysowych. A także sport. Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy też od Was na gorącą linię RMF FM. Które leki trudno znaleźć w aptekach? Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durański.
5: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćmy uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków. Na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
4: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie. Dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece, wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
3: Awarie zasilania czy też cyberataki. Między innymi na takie sytuacje kryzysowe chcą przygotować się Francuzi. Władze w całym kraju będą organizować ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną między innymi listy sprzętu, który umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, między innymi rządu, służby zdrowia, policji.

0: pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w zeszłym roku. Kierunek chłód. Raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation bierzemy pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać? Gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a może nawet jedynie kilkunastu stopni?
1: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
2: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
1: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi, to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
2: Co z krajami bałtyckimi?
1: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
0: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach. Zauważa Grzegorz Kozak, rybak z Wajnowa.
3: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Stolinie i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiając z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
0: A rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dwóch i pół stand-upera. Śmiejemy się ze wszystkiego w RMF FM.
6: Nie uwierzycie, ale do zaproponowania tego tematu skłonił mnie sezon alergii, a chciałem was zapytać o to, co często powoduje alergię, czyli zwierzęta domowe. Czy masz alergię na pająka, na psa, na kota?
7: Ja mam, na wszystkie zwierzęta prawie.
6: Naprawdę?
7: No.
6: Na futrzaste, czy
7: na,
6: takie?
7: Na kota pierwotnie, potem na psa, na konia.
6: I... Na konia masz alergię?
7: Na konia,
6: ale to jest takie, musiałbyś przyjść do domu i powiedzieć, bardzo przykro, mamo, tato, niestety nie możemy mieć konia. Nie da rady.
8: No i co oni na to? No to już za moment będziecie mogli się przekonać w RMF FM na start programu 2,5 stand-upera.

0: To jest program dwóch i pół stand-upera. Jest Bartek Zajda, Damian Skóra. Ja się nazywam Mateusz Marek i rozmawiamy o zwierzętach domowych.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
0: Moim zdaniem zwierzęta takie domowe, takie pupile, to się dzielą właśnie na te takie średniego gabarytu, czyli tam psykoty.
2: Ja bym je podzielił na zwierzęta, które jak zamkniesz w czymś mniejszym, to cię oprotestują i zlecą się jakieś organizacje, i takie, które jak zamkniesz, to jest
0: to okay. Dobrze, to tak dobrze. Powinno być. Klatkowe, czyli chomiki, żółwie, rybki, króliki. Czy mieliście takie coś?
2: Wszystko, co wymieniłeś.
0: Na każdym...
2: Tak.
0: Fajnie, to musiałeś
2: mieć. I to nie miałem dużo zwierząt naraz, tak ci powiem. Po prostu...
0: Po kolei. No bo jedna klatka i głupie, krótka, pusta.
2: No się metraż marnuje, panie. No były. Nic nie robiły specjalnego. Jedyne zwierzę z takimi naprawdę właściwościami może osobliwymi to ptasznik. Ptasznik Brachypelma smithii, gatunek. Tak te czarne z pomarańczowymi takimi elementami.
0: A miały jakieś imię? I swoje?
2: Marian.
0: Ładne.
2: Miałem chyba z 16 lat, jak go hodowałem i ciekawa była sytuacja, bo odkryłem, że on na tych odnóżach się unosi rytmicznie, jak gram na gitarze. Tak jest.
0: Naprawdę?
2: I tak, ja wiesz, nie zwróciłem na to uwagi, ale gram, patrzę, a ten faktycznie. Robię eksperyment, znowu gram, a ten się unosi. Ale po czasie, kurde, coraz mniej. I co się stało w międzyczasie? Jak, bo ja...
0: Ogłuch.
2: Startowałem zamiłowanie do gitary od metalu i rocka. Jak grałem na przesterowanej gitarze riffy, to się unosił. A później miałem pewne inklinacje blues, jazz, to już nie reagował. Nie? Myślę, czy to jest heavy metalowy pająk, który potrzebuje takiej muzy. I jeden był przypał z nim. Bardzo przykrą właściwością wielu ptaszników jest to, że one jak się zestresują, przestraszą, to robią takie szybkie ruchy odnóżami tylnymi, strzelają włosami z odwłoka, które są bardzo ostre i się wbijają w drogi oddechowe, w oczy i tak dalej. To jest nieprzyjemne.
3: Czekaj. Ale jak daleko to leci?
2: Nie wiem, ale zazwyczaj jak jesteś na tyle blisko, żeby go zestresować, to jesteś też na tyle blisko, żeby w ciebie strzelił, nie?
3: Kurde.
2: Dwa dni przed Wigilią zwiał z tego terrarium.
3: Ale to akurat miałeś okazję, żeby w Wigilię z nim pogadać.
2: Bo dosłownie go dwa dni szukałem, nie mogłem nigdzie znaleźć. A to nie było duże mieszkanie. Więc wszystkie metody zalecane na forach, jakieś spodeczki z torfem, z pokarmami dla ptaszków, nigdzie się nie pokazał. I w dzień Wigilii...
0: W telewizji ogłaszam. Teraz w Polsce będą niższe podatki.
3: Nie, metal zaczął grać i przybiegł. Tak.
2: Nie, w dzień Wigilii wyszedł. W dzień Wigilii, jak gdyby nigdy nic, po prostu po ścianie tupta. Elegancko się wszystkim zaprezentował.
0: Do szopki.
2: Tak, i ludzkim głosem. Słuchaj, ty nie graj tego syfu. Gdzie jest Metallica? Gdzie jest Vader?
3: No tak. Ja muszę przyznać, że na początku tej historii myślałem, że ptasznik to jakiś kanarek. Ale tylko na początku. Zacząłeś coś o odnóżach mówić, on taki, nie, no to nie jest tak.
2: Wszyscy się czegoś uczymy w tym podcaście, ale głównie Bartek.
0: Właśnie tak działa dwóch i pół stand-upera, czyli podcast, którego możecie słuchać w RMF FM oraz tutaj na YouTubie. Napiszcie nam, co na przykład.
2: Coś miłego.
0: Coś fajnego. I użyjcie słowa pająk. Dziękujemy. Ja mam propozycję, znaczy ja miałem też historię z ptasznikami. Ja nie hodowałem, ale mieszkałem naprzeciwko takiego ziomka, co hodował. Miał ich dokładnie 200, bo miał całe takie szafy z tymi pająkami, różne gatunki, zbierał.
2: To już mu czyż powinni poznać.
0: Zakręconym biologiem. To była, wiesz, cała taka sieć. I po prostu
3: tak jest.
0: Pewnego dnia właśnie taki dumny je liczył. Okazało się, że jest ich 199. Pająk się odnalazł po prostu tam też dwa dni później w sypialni rodziców.
2: A dobra, pytanie. Wolałbyś, żeby ci 100 razy skoczył kot na twarz, czy raz pająk?
0: Nie, zdecydowanie kot. Nie, ja nie jestem bardzo dużym fanem pająków. Nie,
3: ja bym wolał, by była raz pająk, żeby mi skoczył na twarz. W sensie pająk mnie, ale jak to pomyślałem sobie, to miałem takie jak, że on mi skacze na twarz. Ale mnie pająk aż tak nie przeraża jak wąż. Stary, wąż to jest, ja się najbardziej z wszystkich, oprócz, nie wiem, może kotów, ale węże są tak przerażające.
2: Ale popatrz, Bartek jest z Wadowic, silne umocowanie katolickie.
0: Tak,
2: wąż go przeraża, bardzo dobrze.
3: Ej, mój tata, jak byłem dzieckiem i chodziliśmy w góry, to on mi mówił, uważaj na żmije, bo są na kamieniach. I ja do dzisiaj, jak chodzę po górach, jestem tak wydygany, że zaraz żmije. Nigdy nie widziałem żmii, ale mnie to tak przeraża. Jak
2: albo jesteś wystarczająco odpowiednio wydygany.
0: To jest ważne, profilaktyka jest zawsze najlepsza. Ale na przykład w innych miejscach z kamieniami też masz takie, że tam w kamieniołowie, o Jezu,
3: nie wiem, ale na pustyni się bałem, że skorpiona spotkam. Okay. I nie spotkałem.
0: Rozglądam się po studiu i tu jest raczej bezpiecznie, tak bez skorpionowo 100%. I pamiętajcie, że jesteśmy też na YouTubie RMF FM.

0: Gorące Chłopaki, Damian Skóra, Bartek Zajda i Mateusz Marek. A mamy temat zwierzątek, które mamy w swoich domach.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
2: Miałem żółwia, z tego co pamiętam.
3: No, też miałem. Mam zawsze.
4: Oczywiście.
3: Żółwia jest najdłużej.
2: Żółw to jest klasyk, nie?
3: Żółwia miałem takiego, co miałem żółwia i rybki, i on pływał z tymi rybkami w akwarium. Pewnego dnia zjadł te wszystkie rybki i pływały tylko takie szkielety. Przysięgam, pamiętam ten obrazek. Tylko dziecko po prostu, że jest żółw taki zadowolony i tylko pływają takie, ogryz je. No, bo on makabryczny.
4: Tak, i na skorupie pod spodem wytatuowane, niczego nie żałuję.
3: Tak, wtedy wiedziałem, że żółwie rządzą totalnie, nie? Potem go oddałem kuzynowi, on urósł i oddali go do zoo i oczywiście tam właśnie to był najpiękniejszy żółw w zoo. Pan powiedział, że nikt takiego nie widział.
4: Tak?
3: Wielki, wygrał zawody, wyścigi. Tak mi mówili rodzice, że to był najpotężniejszy żółw.
4: Rozumiem. Pojechał, także, pojechał na farmę.
3: Tak. W rodzinie mój szwagier miał chyba chomika, czy też jakiś ten. Na pewnego dnia zniknął i ciocia zabrała do przedszkola, bo dzieci tak się podobały, że został tam na zawsze i teraz prowadzi biznes, przyje dla chomików różne marynarki.
4: I ma fundację.
3: I ma fundację, tak. Jakby to są klasyczne.
2: Byłem w zoo w wakacje i stary, było takie miejsce, że mogłeś z jednego punktu mogłeś widzieć, nie wiem, jakieś tam antylopy, nie? Zebry, nie? I były też żółwie. I były dwa żółwie, które uprawiały seks. I stało na tym rozdrożu, nie wiem, z 20 osób i wszyscy patrzyli na te żółwie, nie? To była największa atrakcja. No. A one takie bezwstydne, nie?
3: Nie boimy się żadnych tematów. To jest program dwóch i pół stand-upera. Biologia i zbliżenia zwierząt nie są nam w ogóle obce. Ja jeszcze tylko do żółwi. Kiedyś słyszałem, to jest moja top historia zwierząt z liceum. Koleżanka miała żółwia i karmiła go, ja nie wiedziałem, że miała dla niego jakieś tam chyba robaczki takie. I takie jedzenie dla żółwia, no nie wiem, ale
4: tak, to były robaczki, suszone, tak. Albo żywe. No.
3: No, no, no i ona te właśnie robaczki włożyła do lodówki, żeby żółw zawsze miał świeże robaki, ale robaki wykonały tę samą sztuczkę co twój ptasznik, czyli były to robaki Houdini i nagle przepiłowały kraty, otworzyły wieczko i po prostu zarąbiście rozpełzły się po całej lodówce.
2: Wow. Co ty gadasz?
3: I tak jeden żółw załatwił całą rodzinę na tydzień bez jedzenia. Jakie jeszcze małe zwierzęta, bo ja mam jeszcze o chomiku, miałem też chomika. Mieliście chomika?
4: Kilka.
2: Okay. Chomika też miałem, no.
3: A i jakaś historia? Coś?
4: Zero.
3: A,
4: przyszły, poszły.
3: Okay. Najlepsze jest to, że najczęściej historie o chomikach właśnie tak wyglądają, że był
4: i go nie ma.
3: Tak. Homer się nazywał mój chomik, nie miałem pojęcia ani kim był Homer, ale jakoś mi to pasowało, że to jest na H. I to na H, więc to już wystarczało w zupełności. I bardzo się...
4: To też miałeś chyba tę ortografię.
2: Właśnie nie boję się.
3: Bardzo tego chomika poważałem, lubiłem, dbałem o niego jak się dało. I ten chomik zadbany bardzo miał wszystkie te w klatce, te asortyment cały.
4: Wszystkie szczepienia
3: porobione. Wszystkie szczepienia, kartę tam pobytu, paszport miał chomik.
2: Do tak, salezjanek chodził, do liceum.
4: Multisporta.
3: Tak. I po prostu pewnego dnia był chory chomik bardzo. Z tłumu wszystko popuchło. Też rodzice zareagowali z troską, no więc wywieźli mnie do chomikowej tej kliniki specjalistycznej i tam doktor profesor
2: chomik.
3: Habilitowany specjalist od chomików spytał mnie, bardzo przenikliwym wzrokiem patrząc, czy ten chomiczek dostawał pić. I faktycznie w ramach lekarstwa chomik dostał kubek wody. Mega był zadowolony.
2: Ale co miał trociny świeże, to jego.
3: Tak,
2: to
3: jakby okazuje się, że naprawdę zwierzęta trzeba też właśnie odpowiednio nawadniać. W trosce o wszystkie pozdrawiamy.
4: Uciekło mi kilka wątków temu dowiązanie do Bartka, bo mówił, że mega boi się węży.
2: Zawsze się bałem, bo moja babcia miała encyklopedię węży, stary. I ja czytałem tę encyklopedię.
3: Zaraz obok.
2: Ja znam dużo węży, nie? I się wszystkich
4: boję. Twoje trzy ulubione węże.
2: Boa, zaskroniec
3: te trzy
2: i grzechotnik.
4: Bartek miał tą wersję demo w encyklopedii.
3: Ale mówię, jak szpanuje babcią, nie? Moja babcia miała taką encyklopedię osobną na węże, osobną na babcia.
4: Bardzo dużo węży, była weryfikacja.
2: Znałem.

0: zawsze tam, gdzie ty.
1: To jest program 2,5 stand-upera, Damian Skóra, Mateusz Marek, Bartek Zajda. I do tej pory było o zwierzakach takich domowych, ale...
2: 2,5 stand-upera w RMF FM.
3: Przejdę do następnego pytania, bo bardzo jest intrygujące. Czy spotkaliście kiedyś takie dzikie zwierzę?
4: Z dzikami oczywiście w Krakowie. No to wielokrotnie. Boję się tych dzików, bo wiem, że są szybkie.
5: Ej, moja babcia mówiła, mi się przypomniało o dzikach.
3: Encyklopedia dzików miała, tak?
5: Nie. Ona mi mówi, jak byłem dzieckiem, że dziki są groźne i że ją kiedyś gonił dzik i ona skoczyła na drzewo i przed nim uciekła. I ja zawsze patrzyłem jak takie dziecko na moją babcię, która taka skromna była, nie? I taka już starsza, że jak to jest możliwe, że moja babcia na drzewo wskoczyła?
4: A, bo ona się urodziła już w tym wieku.
5: Takie to jest mitomanka, nie?
3: A babcia ci mówi, popatrz, nie, no oczywiście na takie drzewo i wyciągnęła encyklopedię drzew i tam ci pokazała, na które da się wskoczyć
4: łatwo. Na które gdzie babcie mogą wskakiwać. Nie, no ja, ale to też sobie zawsze wyobrażałem, że pierwszy ratunek przed dzikiem to skakuje na drzewo.
5: Ale jak możesz skoczyć na drzewo?
3: W Krakowie nie, no,
4: nie
3: ma drzewa.
4: Wspinałeś się nigdy na drzewo?
5: No wspinałem się, ale jak skoczyć na... No nie każde drzewo jest do wspinania dobre, nie?
4: No to zakładając, że będzie takie drzewo, nie? To
3: myślę, że dzik może być takim mocnym motywatorem, żeby zmierzyć się z tym.
4: Ale drugi pomysł, że jak dzik będzie na mnie biegł, to w ostatnim momencie podskoczy i on przebiegnie pode mną.
3: Super, tak jak winda będzie spadała, to też na końcu się podskoczysz.
5: To jest polskie rodeo.
4: I czekaj, jak na dzika tak skoczę, to urosnę potem.
3: Na pewno.
5: Ale bo to mi się tak przypomniało, bo ja schodząc z Babiej Góry, kiedyś widziałem stare zwłoki jelenia, nie? Stary, zwłoki jelenia normalnie na szlaku, ale stary, bo to jest niesamowite, bo on był owinięty tą folią taką, wiesz, aluminiową. No i schodzę, nie? No i się zbliżam i przy tym jeleniu dwóch gości kuca, nie? No i ja, zbliżając się do nich, zażartowałem, że co to za jelenia macie, nie? A oni się nie odzywają. No i zbliżam się do nich i jakby jak się zbliżyłem do nich, to się, mój kąt widzenia się zmienił i zbliżyłem się i to nie jest jeleń, tylko nieprzytomny chłop, nie? I ja, Jezus Maria, mi jest turbo głupio i mówię, że przepraszam, myślałem, że to jeleń. I oni się nie odzywają.
3: O nie, nie, to zawsze go tak mylą.
4: A oni się odwracają się, a to jelenie. I to jelenie miały chłopa. Bum.
5: I stary, przyszedłem obok nich i jeszcze raz nie mówię, że przepraszam, no z mojej perspektywy to wyglądało jak jeleń. No i nie wiem, mogę coś pomóc? Oni się nie odezwali.
3: Coś powiem.
5: Masakra.
3: Ale co wskazywało na to, że osoba leżąca w tej folii, że ktoś...
5: No stary, ja myślałem, że to jest jakieś dzikie zwierzę, okay. Nie? I że jest martwe.
3: Jak często jesteś na szlaku, powiedz?
5: Jak słyszysz, rzadko.
3: Mamy nadzieję, że panu dzisiaj nie stało poważnego i udzielono mu pomocy. Pozdrawiamy serdecznie, to jest program 2,5 stand-upera. I co? Napiszcie nam, czy kiedyś pomyliliście coś z jeleniem. O, taka historia, może... Ja mam najdziksze zwierzę, z jakim stanąłem twarzą w twarz, to, ale tak w sensie, że tak bardzo blisko, to kiedyś u mnie, w mojej małej miejscowości, po prostu pewnego dnia na moim podwórku wylądowała biała, egzotyczna, wielka papuga. Ja myślałem, że zwariuję, naprawdę. To była chyba kakadu się nazywa ta papuga.
4: Kakadu, no to pewnie.
3: Z takim pióropuszem.
4: Tak.
3: Ja, bo dziś mam ciary, ja myślałem, że jest dzikle w ogóle, to było niemożliwe.
4: Aż ci zazdroszczę.
3: A kochałem papugi bardzo, bo też miałem dwie papuszki faliste miałem. Jedną oczywiście wypuścił mój brat z balkonu, bo przewrócił klatkę, ona uciekła, a potem płakałem, szukałem jej. Drugą moja siostra otworzyła, bo powiedziała, że ona poleci do nieba i wróci. I ten, jakby dla mnie było jasne to, że te papuszki nazywały obie Amelka. I jakby ja byłem pewien, że to jest po prostu jak w jakimś Dragon Ballu, że z nieba jest Amelka w drugim stadium rozwoju, po prostu, że wróciły do mnie.
4: Jako Super Saiyan Amelki.
3: Tak, dwie złączone i po prostu złapałem ją, wziąłem ją do domu i normalnie jak w jakimś filmie tego studia Ghibli, że my tam kilka dni, wiesz, żyliśmy, gadaliśmy sobie, ja próbowałem z nią
4: właśnie
3: tak, ona odpowiadała na dźwięki w ogóle i byłem ja, jak jakiś cudowny chłopiec z jakiegoś filmu animowanego i jego papuga, po prostu nagle odnalazłem sobie super zwierzę i najgorszy i oczywiście też jakim cudem w tym miejscu egzotyczny ptak i wywiesiłem też ogłoszenie, bo pamiętam jaki to był ból, jak moje papugi zniknęły, że znalazłem papugę i, ale też no, kto mógł mieć taką papugę i czy ktoś w ogóle znajdzie to ogłoszenie i pewnego dnia, chwilę później zadzwonił pan do drzwi i mówił, że to jest jego i po pierwsze myślę, że mu nie wierzę, bo zobaczył, że mam zarąbistą papugę. Teraz mnie ograbi po prostu z tego.
4: Ale jaki właśnie jak zrobić? No test ojca jaki zrobił?
3: To... No właśnie i to było najbardziej rozczulające w tym wszystkim, że uwierzcie mi, ale ona go po prostu poznała.
4: No bo to są bardzo mądre zwierzęta.
3: Poznała go papuga, ucieszyła się i do niego podeszła. No i musieliśmy się pożegnać i już po dziś dzień, nie wiem co się z nim dzieje, pewnie jest na emeryturze na Kajmanach.
4: Albo jest kolejnym bardzo fajnym, śmiesznym filmem na TikToku.
3: Tak.
4: Ja uwielbiam oglądać z papugami.
3: Tak, jak one tak podnoszą taki kubek, grają. Aaaa!
5: Zaraz zrozumiem, że jako dziecko chciałem mieć tą papugę i dobrze, że mi przypomnieliście, że są gadające papugi, bo szczerze myślę, że mogę ją kupić w najbliższej przyszłości.
3: Wow, teraz jak będziesz miał papugę taką, zapraszam ją do odcinka, stary.
4: Na maksa.
3: Niech tylko tu stoi, naprawdę. Obiecujemy wam to 1000 łapek pod filmem i kupujemy papugę dla Bartka. Tak.
5: Jak będzie 100 tysięcy wyświetleń pod tym filmem, to będzie tu papuga.
3: Jak będzie 100 tysięcy, ja też kupię sobie swoją, to jakby już lećmy.
5: Nie, 200 tysięcy.
3: Odbijajmy stawkę.
4: A ja sobie kupię jutro, bo mam odłożone. No, w tym celu mam fundusz papuzi.

0: A to też jest bardzo miło, bo mamy dzisiaj cały zwierzyniec. Żółwie, ptaszniki, papugi, psy, koty, ale został właśnie ostatni temat z tych trudniejszych, takie zwierzęce alergie. Bartek Zajda, Damian Skóra, Mateusz Marek, słucham panów.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
2: Na konia i na kota mam największą. No. Na kota, sorry, moja mama kupiła kota w zastępstwie, jak ja się wyprowadziłem z domu i żeby suma dzieci się zgadzała, to kupiła kota. I co, wracałem do Wadowic, to byłem chory, nie? No i poszedłem do Krakowa do alergologa i pani powiedziała, że no, sprawdziła te rzeczy, nie? No i mówi, że masz na kota, nie? I że musisz mamie powiedzieć, że
3: albo ja.
2: Albo ty, albo kot, nie?
3: No i od tego czasu Bartek już nie jeździ do domu.
4: Bardzo często jest tak, że te koty mają, są w hierarchii dużo wyżej i są lepiej traktowane nie tylko niż inne zwierzęta, ale niż ludzie.
0: Chodzi ci o takich ludzi, którzy przesadnie opiekują się i to oni służą zwierzęciu?
4: Tak, tak. Mam dwójkę takich znajomych.
0: Kupili sobie kota. Bezdzietni lambadziarze. Tak. Bogaci, bezdzietne.
4: Tak, konkubinat, proszę państwa, z kotem. Z kotem za 4,5 tysiąca złotych, więc rozumiem, że są w niego zapatrzeni za taką kwotę.
0: Ale on miał jakieś dodatki specjalne? On był jakby...
4: Tak, miał dodatki specjalne w postaci całej listy chorób, na które go muszą leczyć za kolejne tysiące miesięcznie. Zrujnuje ich, ale są przeszczęśliwe. Na przykład ostatnio mnie opie... to, że za mało patrzę na jego kota. Dosłownie. Bo mi coś o tym, bo siedzimy, gadamy do mnie, patrz, patrz. Ja patrzę, kot siedzi.
0: No i podziwiaj. Jest zakupione, trzeba podziwiać, jest zamówione, trzeba zjeść.
4: Do weterynarza latałem, bo tu coś osowiały.
0: Tak się akurat składa, że nazywamy się dwóch i pół stand-upera i możecie nas słuchać w RMF FM albo oglądać tutaj właśnie na YouTubie. To może wejdźmy teraz gładko w temat psy i doświadczenia z psami.
4: Ja nie jestem z takiego już super psiego domu, ale mieliśmy psa, jak byłem mały, młody, nie wiem, tam podstawówka głęboka. Taki cocker spanielowaty, Miki. Miał dwie charakterystyczne cechy. Warcza, jak mu się pokazało, środkowy palec. Ale to nie, że tam trochę. On, nic innego go tak nie rozwścieczało, jak ten środkowy palec. Pokazywał, wiesz, charczał wręcz, zęby po sam sufit pokazywał. To masakra.
0: Jeden trener marzył było o takim wyniku, żeby osiągnąć taką...
2: Moja dziewczyna w domu rodziny ma psa, który warczy i świruje na słowo góral.
0: Naprawdę.
2: I ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ja takie, dlaczego dyskryminujecie górali, a to się okazuje góral. Na Śląsku to jest osoba nie ze Śląska.
0: Gorol.
4: Gorol. Dobra, to jest to samo, co góral.
0: Jak
4: no.
0: bardzo można nie wiedzieć tego. Oj. Jak bardzo. O, już teraz nas nienawidzą fani kotów i ludzie ze Śląska. Gorol, rozumiem. Tak go wyszkolili, żeby gorol. W nienawiści do goroli. Aha. Do nierdzennych mieszkańców Śląska, do przybyłych. Tak.
2: No ale gorol po śląsku to jak góral brzmi po polsku.
0: Zdecydowanie. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja miałem historię, myślałem, że będzie oryginalna. Ja miałem też psa, który był w porządku, ale faktycznie no, nie był z tych najbystrzejszych psów, bo są te takie psy, co tam mają sztuczki, robią różne, komunikują się tam przez te wszystkie dzwonki, dotykają, a mój właśnie na dźwięk dzwonka szczekał tylko i dar się i naprawdę mogłeś stać obok niego i wcisnąć dzwonek do drzwi no i albo biegł z góry i mijał cię w tych drzwiach i wybiegał gdzieś dalej, szczekając w ogóle nie wiadomo co. A najlepsze było jeszcze, że reagował tak samo na słowo dzień dobry.
4: Ale wściekły, że źle.
0: Wściekły, bardzo źle. Na dzień dobry było najgorsze dla niego.
2: Aha, albo ja mam cocker spaniela w domu rodzinnym. Jest tak łasy na jedzenie stary, że normalnie wchodzi na stół, jak zostawić krzesło tak, że się da wskoczyć na stół, to on skoczy na stół i jedzenie ze stołu ci zje.
4: Co najlepsze, Bartek go tego nauczył.
2: Jest w ogóle głuchy,
0: ale poza
2: stary.
0: Tym jest karmiony też, czy...
2: Raczej tak.
4: Czekaj, jest głuchy, to jest...
2: To nie było wiadomo, nie? Po prostu kupili psa, no i my go tam wycałowaliśmy, nie? Lucek, nie reagował. Ale szczeniak zawsze nie reaguje, nie? Na imię. No i potem, no on był troszkę większy, no i mój ojciec zrobił jakiś tam test ojca, nie wiem dokładnie co on zrobił, ale on stwierdził, że on jest głuchy.
4: Latarkę mu dał do poświęcenia.
2: I si neurolog powiedział, że tak, rzeczywiście jest głuchy. No i oni dzwonili do tej babki, nie? Że hej, do hodowli głuchego psa kupiliśmy, nie?
4: Ona, co?
0: No to jak nas... Słyszycie nas? To bardzo dobrze, bardzo nam miło. To jeszcze do nas wpadnijcie na YouTube'a. Dziękujemy bardzo. Dwóch i pół stand-upera, Mateusz Marek, Bartek Zajda, Damian Skóra.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od policyjnego śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Z ranami kłutymi trafił do szpitala. W faktach również o tym, kto ma najlepszy wywiad w Europie, a także o niezwykłym kosmicznym wydarzeniu, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Policja bada sprawę ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Jest w dobrym stanie. Jak informują mundurowi, zatrzymano w tej sprawie dwie osoby.
1: W zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Powiedziała nam sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Policja ustala motyw ataku. Do poniedziałku nadzór budowlany zamknął hotel przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, ponad 100 gości hotelowych ewakuowano z powodu uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. Miejsce zabezpieczyła policja i straż pożarna. Nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecyduje, co dalej z budynkiem. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie. Wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy. Brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na 9 miejscu, a pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi, transportery i wyrzutnie. Wczoraj rozpoczęły się pierwsze próby przed wielką paradą. Wojskowe maszyny na Wisłostracie przyciągnęły setki warszawiaków i turystów.
2: Ważny dzień, 15 może być trudno, tak tutaj się dostać.

0: Michał Krasoń. Próba generalna defilady dziś o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Nawet o 15% większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w Polsce. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie dotychczasowych rezerwacji noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora i mniej oczywiste zakątki.
1: Każdy region w Polsce, jeśli już nie widział polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
2: Przed tym mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej iść bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
1: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
0: Z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Radykalne kroki wprowadzone w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobową brytyjską osadę w letnie weekendy zalewa fala 20 tysięcy gości, paraliżując ruch i zakłócając spokój mieszkańców. Władze hrabstwa mówią dość i zaczęto wystawiać mandaty na łączną kwotę równowartości 250 000 zł. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl. Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki nim dowiemy się, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Najczęściej to były robione stropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być 2-3-krotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w 2-3 obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
0: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawia się już ponad 60 niedźwiedzi, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. A już za kilka dni wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, by czerpać radość z tego zjawiska.
4: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
5: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
0: Wyjaśniał w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Salam ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ceny ropy na światowych giełdach spadają, jednak kierowcy w Polsce muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, jeśli liczą na tańsze tankowanie. Jak informuje Urszula Cieślak, ekspertka Biura Analiz Rynku Paliw BM Reflex, obniżki pojawią się dopiero, gdy spadną ceny w hurcie. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Posłuchajcie.
6: Ta ostatnia zapowiedź prezydenta Trumpa o rozmowach z Iranem, jak odbiła się na rynku paliw?
7: Nasze prognozy z końca ubiegłego tygodnia wskazywały jeszcze na podwyżki cen paliw w tym pierwszym tygodniu sierpnia. Co prawda ich skala i już tempo wprowadzania na stacjach widać, że wyraźnie zmalało. Natomiast budzimy się, można powiedzieć, w takiej innej rzeczywistości. Po tym jak prezydent Trump odwołał atak na Iran i w konsekwencji zapowiedział wznowienie rozmów z Iranem mających na celu doprowadzenie do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, ceny ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych gwałtownie

0: gwałtownie tanieją. Ropa tanieje nawet do 4-5 dolarów na baryłce, a olej napędowy na europejskim rynku ARA do 90 dolarów na tonie. Więc widzimy, że taka skala obniżek otwiera też przestrzeń do spadków cen na krajowym rynku paliw. Oczywiście tu mówimy o sytuacji na dany moment, ponieważ tak jak to wielokrotnie już miało miejsce wcześniej, zapowiedzi prezydenta Trumpa i późniejsze działania nie zawsze znajdowały potwierdzenie. Jeśli tak by się stało tym razem, to ten spadek prawdopodobnie będzie krótkotrwały i nie da nam żadnych korzyści, jeśli chodzi o ceny paliw na rynku krajowym. Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i jakiegoś przełomu w negocjacjach, które mogłyby prowadzić finalnie do zakończenia konfliktu, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że na koniec, już nawet na koniec tego tygodnia, ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
1: Kiedy rząd mógłby Pani zdaniem ogłosić, czy wprowadzi obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce?
0: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem jeżeli, natomiast taka przerwa we wzrostach cen ropy naftowej daje też pewne uspokojenie na rynku, jakby oddala nas od bicia rzeczywiście kolejnych rekordów cenowych. I oczywiście będziemy dalej przyglądać się sytuacji i czekać na to, jakie będą poziomy cen ropy naftowej i paliw gotowych, ponieważ pewnie od tego będzie uzależnione, w jakim stopniu rząd mógłby wprowadzić zapowiadany przez premiera pakiet osłonowy na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Bo może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr i niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu. Ale to jeszcze jakby wymaga potwierdzenia, natomiast biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wprowadzenie pakietu na podobnych zasadach jak na koniec marca tego roku zostało już przetestowane, więc jakby tą decyzję pewnie będziemy poznawać w ostatnich dniach, czyli jeżeli miałoby to dotyczyć drugiej połowy wakacji, to pewnie 13-14 sierpnia dopiero byśmy poznali, na jakich zasadach rząd mógłby wprowadzić kolejny pakiet osłonowy.
1: Czy tegoroczne wyjazdy wakacyjne są tańsze czy droższe niż rok temu?
0: Najmniejszą różnicę w cenach odczuwają kierowcy, którzy tankują autogaz. Ten jest 40 groszy tańszy, natomiast benzyna Eurosuper 95 i benzyna 98-oktanowa są droższe o złotówkę i 62 grosze na litrze, natomiast diesel jest droższy o około 2 zł na litrze.
1: A czy pamięta Pani, żeby kiedyś była tak duża różnica rok do roku na litrze paliwa?
0: Nie, ponieważ też nie było dawno tak rekordowo wysokich cen paliw. Zarówno diesel, jak i benzyna są na poziomach, które notowaliśmy ostatnio przed 4 laty, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie. O ile ceny diesla w tym roku już osiągały wyższe poziomy jeszcze w marcu tego roku, to ceny benzyny w tym momencie są na najwyższym poziomie.
2: Z Urszulą Cieślak z biura BM Reflex rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w RMF FM. Dodafon. Program, w którym nie istnieje tabu. Nie wiesz, co zrobić? Zadzwoń do Dody. Dodafon w RMF FM.
1: No to co, Michalina? O moich fałszywych znajomych, których się pozbyłam z życia oraz jak odrzucić kogoś. Ma 16 lat i spotkała w szkole bardzo dużo ludzi, którzy nie odpowiadali jej pod względem zachowania. Polegało to między innymi na przechwalaniu się pieniędzmi. Chciałaby się poradzić, jak odciąć się od takich ludzi? Halo, halo?
2: Halo?
1: Michalina, to ty... Jezu, jaki ty masz poważny głos jak na 16 lat. Chociaż z drugiej strony, jak ja miałam 16 lat, to ja już pracowałam w teatrze 3 lata. Cześć, tu mówi Doda. Co tam?
2: Bardzo dobrze.
1: Zajebiście, bo jesteśmy w radiu RMF i będziemy gadać o hajsie. Jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Ogólnie... Ja, żeby się pozbyć ich, to powoli, żeby nie robić żadnych gwałtownych ruchów, ale to też właśnie w większości przez pieniądze się ich pozbyłam, bo powiedzmy, że przechwalali się tym i dla mnie to nie pasowało.
1: Ale to są, rozumiem, twoi rówieśnicy, którzy te pieniądze mają skąd?
2: Powiedzmy, że rodzice więcej zarabiają i oni to wykorzystują.
1: Aha, czyli przechwalali się nawet nie swoimi pieniędzmi, bosko. Rozumiem, nie ma to jak przechwalać się nie swoim hajsem. Myślę, że bardzo dobrze zrobiłeś, ale czy co? Czy fakt, że zarabiali więcej, nie wiem, jakoś cię poniżali, dyskredytowali? Czy czułaś się jakoś gorsza? Czy na czym polegała ta niechęć do nich?
2: No, w sensie zawsze, jak rozmawiałam z nimi, to zawsze tam wpatali, że o, ja to mam droższe, czy coś. Albo po prostu, no, mówili, że ja mam to nowe za tyle i tyle. Ja szczerze nie mam już tyle pieniędzy, to... Dla mnie to tak, no, nie za fajnie.
1: A gdybyś miała?
2: Gdybym miała, to też nie jestem za takim czymś.
1: Czyli gdybyś miała, to co byś im powiedziała?
2: Przede wszystkim, żeby takiego czegoś nie robić, bo ktoś inny na przykład może przez to zostać, poczuć się urażonym.
1: Uważam, że to jest bardzo cenna wskazówka i też bardzo mądra puenta, ponieważ bez względu na to, czy... mówisz o z perspektywy osoby majętnej, czy też nie, przy czym uważam, że pieniądze rodziców w ogóle o tym nie świadczą, bo tak naprawdę dopiero to, co samemu sobie zapracujemy w życiu, na co sobie samemu zapracujemy, to jak sami zarobimy pieniądze, to wtedy możemy się tym czy przechwalać swoją pracą, czy jakoś tam obnosić swoimi zarobkami, które są wynikiem jakiegoś tam naszego poświęcenia, czasu, nie wiem, dzieciństwa, czy czegokolwiek. Ale póki co przechwalanie się pieniędzmi rodziców jest najbardziej żenujące i żałosne. Więc wydaje mi się, że zrobiłaś bardzo dobrze, z tego względu, że jako 16-letnia dziewczyna powinnaś otaczać się ludźmi, którzy będą cię stymulować do wspaniałych rzeczy, które są przed tobą, którzy będą cię ciągnąć w górę, którzy będą ci pokazywać, jak ważne jest wszystko inne poza pieniędzmi, czyli pasja, sport, rozwój, nauka, wiedza, kwestionowanie, pytanie, przede wszystkim to wszystko, co pozwala każdemu młodemu człowiekowi zrobić jakąś rewolucję w życiu innych ludzi, czy nawet swoim. No na pewno opowiadanie o nowych butach czy torebce tego nie zrobi. To jest totalne stanie w miejscu, wręcz uwłaczające dla człowieka, czasami usteczniające.
2: Dokładnie.
1: Więc no, ja życzę ci samych takich znajomych. Ja na szczęście najpierw chodziłam do szkoły podstawowej, gdzie mieliśmy dosłownie 14 osób w klasie, samych takich nastawionych na różne fajne pozalekcyjne, ale też świrowane, hobbystyczne rzeczy. Żadne z nas nie interesowało się majątkiem cudzych czy swoich rodziców, tylko nakręcaliśmy się wszyscy nawzajem, co my super osiągniemy, jak dorośniemy. No i naprawdę super ludzie z nas wyrośli. I wspaniali lekarze, i piosenkarka, jak widać, prawda? I biolodzy, i matematycy. Znam też wspaniałych informatyków z tej mojej klasy podstawowej. Później chodziłam do szkoły sportowej w liceum. No to też bardzo inspirująca młodzież. Wyniki, sport, dyscyplina. To było coś niesamowitego. Jednocześnie z ludźmi, którzy jeździ na festiwale, śpiewali. Ja nie mówię, że to masz śpiewać, czy biegać na 100 metrów. Ale chciałabym, żeby młodzież zrozumiała, jak ważne jest otaczanie się ludźmi, dzięki którym możemy zajść później dużo, dużo dalej. I to tak naprawdę od otoczenia bardzo zależy, jak nasze życie się potoczy. Więc z tego właśnie doboru mądrego, rozsądnego twojego otoczenia, i widzę, że jesteś bardzo asertywna i umiesz mówić nie, i umiesz pozyskiwać lub znajdować tych ludzi, którzy są dla ciebie wartościowi, tego ci właśnie życzę. Także Michalina, wielkie brawa i mam nadzieję, że znajdziesz, zrobisz, stworzysz taką paczkę ludzi, z którymi zawojujecie świat. No to kochana, wszystkiego dobrego, buziaczki, pa pa!
2: Pa pa!
1: No dobra, to dzwonimy do Jakuba, który miał znajomych, którzy się z nim przyjaźnili tylko ze względu na pieniądze. Jakub, myślę, że no naprawdę bardzo dużo ludzi z mojej branży wie, o czym mówisz, i w ogóle pewnie ze całego świata show biznesu, nie tylko tych, którzy mają większe pieniądze. Ten strach, że ktoś cię kocha, w cudzysłowie oczywiście, czy się przyjaźni właśnie ze względu na te twoje pieniądze i profity płynące z kolegowania się z tobą, ale mam na to radę i sposób.
3: Halo.
1: Cześć Kuba.
3: Doda.
1: Tak, to ja. Słuchaj, ty podobno jesteś jakiś kasiasty.
3: No, nie wiem.
1: No nie, no, tylko ja mam urodziny, wiesz, za miesiąc, więc ja ci to zaraz...
3: Ja też.
1: No trudno, przykro mi, jestem dziewczyną. Musisz zrezygnować ze swojego podarunku na rzecz mojego. A propos, napisałeś, że miałeś znajomych, którzy się przyjaźnili tylko z tobą ze względu na pieniądze. Opowiadaj.
3: Ta? Okazało się pewnego razu, że przyszedł kolega i powiedział, no, że fajnie, ale nie dogadamy się. I się pytam, no to co, kolegowaliśmy się tyle przecież.
1: No.
3: I mówi, że kolegował się tylko dla kasy.
1: Tak ci powiedział?
3: Tak.
1: O, wow. No naprawdę, no niesamowita szczerość, powiem ci szczerze.
3: Szczerość i tupecik.
1: No i co? I co ty na to?
3: No wiadomo, przykro.
1: Tak? A ja bym na twoim miejscu dała na tacy ze szczęścia, że się pozbyłam takiego człowieka, jego mosia ze swojego życia.
3: Ale
1: daj
3: to
1: spokój.
3: Też. Później też. Później,
1: ale to powiem ci szczerze, że ja to bym podziękowała na twoim miejscu, bo nie dość, że sam się zdemaskował i nawet przyznał. Nie musiałeś jeszcze, wiesz, wchodzić w kolejne lata, czy właśnie uszczuplać swojego budżetu na rzecz człowieka, który tylko i wyłącznie na to liczył, więc w sumie nawet ci zrobił ogromną przysługę.
3: W zasadzie tak, zgadzam się.
1: No ale to naturalnie przykro takie rzeczy słyszeć, ale jeżeli cię to pocieszy, no to świat głównie się składa z ludzi, którzy chcą jak najwięcej pieniędzy od drugiej osoby wyłudzić, i z tych naiwniaków, którzy na te pieniądze w ogóle nie zwracają uwagi, ponieważ innymi wartościami się kierują. I jeszcze, sorry, trzecia grupa tych, którzy już tyle razy dostali po dupie, że są tak przewrażliwieni, że w sumie zatracili jedno i drugie. Dobra, no to co? No to cię pozdrawiam bardzo serdecznie, a ja dzwonię do Romka, bo tutaj mam 52 lata i gruba sprawa tutaj się,
3: super,
1: wiesz co,
3: mam
1: dzieje.
3: Jeszcze pytanie.
1: No?
3: Co byś chciała powiedzieć takim osobom, którzy właśnie kolegują się po prostu dla kasy, taki przekaz do nich?
1: Jeżeli ktoś się koleguje dla kasy, to poszłabym już dalej, bo wystarczy parę więcej umiejętności i to się nazywa sex working. Dobra, dawaj Romka, ludzie próbowali go wykorzystać finansowo. Kurczę, 52 lata, jak ja rozumiem tego Romka. Słuchajcie, mój ochroniarz ukradł mi pieniądze z domu. Jak naprawdę traktowałam go jak największego przyjaciela. Matko jedyna, no jeździłam z nim dzień w dzień, naprawdę kilkanaście godzin dziennie. Po prostu był powiernikiem wszystkich moich sekretów. Wyjechałam wtedy na Ibizę, pozwoliłam mu spać u siebie w mieszkaniu, bo był bardzo zmęczony i tak dalej. No zawinął mi hajs i zawinął też siebie samego.
4: Halo?
1: I tyle go widziałam. Siema Romek.
4: Siema.
1: Doda mówi.
4: Nie wierzę w to po prostu.
1: Romek, ty spokojnie, Doda. Bo ty to już nie te lata, zaraz zawału dostaniesz. Usiądź, weź trzy oddechy, kardiol na serce, nogi do góry i się skup, weź długi...
4: Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
1: A co? Starość, nie radość!
4: Dorota.
1: No mów.
4: Nie wierzę.
1: Romek.
4: Ja próbowałem już chyba z 15 lat do ciebie zrobić jakiś kontakt, teraz wysłałem śmiesznego SMS-a i ty do mnie
1: dzwonisz. Ale to nie jest śmieszny SMS, czyli ty miałeś 37 lat, jak do mnie pisałeś? Próbowałeś się ze mną skontaktować? Patrz.
4: Dokładnie.
1: To ty nawet wtedy byłeś w kwiecie wieku i jeszcze mogłam się tobą zainteresować, a teraz już lipa, Romek.
4: Odebrał twój brat. Kurczę, mnie spławił, ja pierdziulę.
1: No wiem, no bo miał taki prikaz, wiesz, co mam ci zrobić, co mam ci powiedzieć, Romek. Czyli co, kłamiesz mnie tutaj, ludzie nie wykorzystywali cię finansowo, tylko po prostu napisali, żebym się tobą zlitowała i zadzwoniła, bo po prostu ewidentnie mi chcesz tutaj na jakieś randki zapraszać.
4: Tak, nie, chciałbym, żebym mnie wykorzystała i chciałbym cię zaprosić na obiad, ja stawiam.
1: No i to jest logiczne, że jak mnie zapraszasz, to stawiasz. Ale ja, jak ja mam cię wykorzystać?
4: No wykorzystać mnie to, że cię zaproszę na obiad, no.
1: Romek, po pierwsze to ja tak, mam chłopaka.
4: Nie zdaję sobie z tego sprawy i ja nie liczę na nic więcej, ale po prostu jeśli już jest, tak się zdarzyło i tyle czasu było,
1: no,
4: to po prostu, no, i jakbyś wygospodarowała, ja wiem, że masz biegi i nie dałeś rady ze wszystkim ogarnąć, a ja się w ogóle dziwię, że dałaś radę zadzwonić do mnie, to już jest po prostu mega coś.
1: Mhm.
4: I gdybyś się zgodziła, no nie wiem, w Warszawie dużo jesteś, na przykład na Łazienki Królewskiej na jakiś obiadek.
1: Romek, aż mój pies zawył. Ja myślę, że tak, bo ty co, jesteś singlem pewnie? Tak?
4: Oj.
1: Nie jesteś singlem?
4: No jestem, no.
1: No ale Romek, no kłamiesz mnie znowu drugi raz, no co ty sobie tutaj wyobrażasz? No najpierw mnie kłamiesz z SMS-em, a teraz mnie kłamiesz, że jesteś singlem. Jesteś czy nie?
4: Jestem.
1: Masz żonę czy nie? Pytam się ostatni raz.
4: Miałem żonę, nie mam żony.
1: No to skup się na znalezieniu jakiejś normalnej, porządnej dziewczyny, a nie tu 15 lat wyzwaniasz po jakichś dodach, niedodach, celebrytkach, rozumiesz? I już masz swoje lata, 52, zaraz będziesz musiał na tym, jak się nazywa ten program? Miłość seniorów, czy jak to się nazywa? Jak się nazywa ten program?
5: Sanatorium
1: miłości będziesz musiał szukać. Zejdź na ziemię. Ja jak znajdziesz dziewczynę, to nawet wam postawię ten obiad. Tylko zacznij normalnie, człowieku, szukać sobie kobiety dla siebie. A nie jakieś, wiesz, gwiazdy, rozgwiazdy.
4: Ale ty mnie źle zrozumiałaś.
1: Ja? Dobra. To no. Czyli jak?
4: Czyli no po prostu za to, że dało się radę skontaktować z tobą, po prostu chciałbym... Dobra, nie obiad, kawę wypić.
1: Kochany, jak ja bym miała pić kawę z każdym, kto się skontaktuje ze mną w RMF FM, to bym pierdnęła na zawad od kofeiny. Pozdrawiam, cześć, Romek.
6: Tak, halo?
1: Cześć, Piotrek. Mówi Doda, Dodafon RMF, witaj.
6: Cześć.
1: Zadałeś mi tutaj pytanie, kto płaci na randce, więc przejdziemy może najpierw przez to, a potem o tej nieszczęsnej bluzie pogadamy, co?
6: Możemy pogadać.
1: To może najpierw o tej bluzy, opowiadaj, o co tam chodzi.
6: No, była, wiesz, na pierwsze moje, z którą byłem ponad 4 lata, kupiła mi prezent na urodziny.
1: Tak.
6: No i rozmiar się nie zgadzał i ja zwróciłem już sam osobiście przez jej imię i nazwisko, jak ona nabywała tą bluzę i po prostu nie oddała mi ani bluzy, ani nie kupiła innego prezentu o tej samej wartości.
1: Ale dlaczego ty to w takim razie zwracałeś, a nie poprosiłeś jej o to?
6: No bo ona mówiła, żebym się sam to wymienił.
1: To dlaczego ci nie oddali pieniędzy?
6: To już pytanie do niej. Oni pieniądze mi oddali, ale przeszło na jej konto.
1: A nie zamieniłeś sobie na żadną bluzę tam w sklepie? Inną, większą?
6: Nie, bo nie było akurat rozmiarów, dopiero trzeba było czekać.
1: No, powiem ci, że taka trochę niezręczna sytuacja. I co, i ona to przemilczała?
6: Ale się wyrównaliśmy, bo ona mi później kupiła telefon za 1000 zł na urodziny, a ja już się rozstawałem miesiąc, dwa, trzy przed rozstaniem, kupiłem jej telewizor za 1500 zł, to tam się wyrównało w miarę.
1: Aha, bo to się musi wyrównać. No tak, cholera, bo bilans musi być na zero. No, zapomniałam.
6: No zależy, czy ktoś liczy, czy nie.
1: No właśnie, ale najgorsze jest właśnie to liczenie, bo powiem ci, że jak człowiek zaczyna tak bardzo liczyć, to później, żeby nie liczył sam na siebie, jak zostanie singlem, bo...
6: No, a ta drugą dziewczyną, którą tam byłem krótko i miałem taki
1: Roma takie.
6: Przejście, że mnie zostawiło, to znowu jak jechałem do swojego przyjaciela, do Rzeszowa.
1: No.
6: I on miał małe dziecko i jak kupowaliśmy zabawki jakieś tam dziecku, bo ja pierwszy raz z nią jechałem do kumpla, bo ja tam z nich byłem kilka miesięcy dopiero, to ta dziewczyna właśnie, moja ta druga płaciła za te zabawki dla tego dziecka i powiedziała, że ona to kupuje, że nie chce żadnych pieniędzy ode mnie.
1: No słuchaj, no zależy od tego, jaki kto ma potrzeby, gest, tak, czy możliwości finansowe. Tak. No to przecież nie ma w tym najmniejszego problemu, jeżeli dla niej
6: ale
1: to
6: wiesz,
1: nie jest żadna...
6: To były takie kwoty, że obydwie miały i możliwości, i potrzeby. Znaczy, no możliwości.
1: No tak. A kiedy jesteś znak zodiaku, Piotrek?
6: Bliźnięta.
1: Bliźnięta mówisz? No, no nie lubisz wydawać pieniążków, coś czuję na dziewczyny.
6: O, nie, zawsze jak w restauracji czy coś, to zawsze ja płaciłem.
1: Tak? To dlaczego pytasz, że kto płaci na randce, jako pierwsze pytanie mi zadajesz?
6: Znaczy, bo wtedy byłem zaskoczony w ogóle telefonem i tak pierwsze sobie przyszło na myśl, a te dopiero później przekalkulowałem sobie inne sytuacje.
1: A, no, no i co? I jak ty uważasz, że kto właśnie płaci na randce?
6: No moim zdaniem powinien na pierwszej randce, zależy kto kogo zaprasza. Jak ja na przykład zapraszam dziewczynę, to powinien ja zapłacić. No w sumie ja jestem tak wychowany, że nawet jeśli dziewczyna mnie by zaprosiła, chociaż to rzadkość na randkę, to też ja bym zapłacił jako mężczyzna, bo jednak kobiety się troszkę inaczej traktuje, jak kobieta mężczyzna, a mężczyzna kobieta.
1: Też tak uważam i może jestem staroświecka, może nie, ale uważam, że to bardzo męskie, ładne, dżentelmeńskie, szlachetne jak mężczyzna, czy to właśnie otworzy drzwi, czy
6: też tak uważam.
1: Zaprosi na posiłek, czy to na kawę, czy na drinka, to nie jest żadna ujma. Wydaje mi się, że to jest trochę nawet czasami aseksualne, jak facet oczekuje podzielenia na pół rachunku, czy zapłacenia za kobietę, to jest po prostu dla mnie tak tragiczny wstęp do znajomości, że właściwie nie ma sensu jej dalej kontynuować.
6: Tak, wiem, bo słyszałem tam na RMF-ie kilka twoich historii, że też miałaś takie, że z facetami, że jeszcze musiałeś za niego długi spłacać, to...
1: Tak, no wyobrażasz to sobie, no. Także to są takie rzeczy bardzo przykre, ale wydaje mi się, że wracając tutaj do takich podstawowych, no to na początku zdziwiła mnie twoja wiadomość, ale z drugiej strony teraz jak myślę, no to ta dziewczyna, która zwróciła tę bluzę, powinna się chociaż zapytać, czy załatwić ci rozmiar większą, czy może inną, jednak są
6: no
1: to
6: tak,
1: urodziny.
6: Ale ja nie mam żadnej złości do niej ani nic, ale ona później miała do mnie, bo to ja ją zostawiłem, jak się rozstaliśmy.
1: A no to wiadomo, ale to jest inna już sprawa kaloszy. Wtedy się ma tak. Absolutnie żal o wszystko.
6: Tak.
1: No dobra, Piotruniu. No to co tam chcesz jeszcze powiedzieć jako ten bliźniak, bo ty wiesz.
6: Kobiety są bardziej, mi się wydaje, zawiśni jak mężczyźni. Nie wiem, czy mnie poprzesz w tej sprawie, czy nie?
1: Kobiety? Oj tak, my to jesteśmy bardzo pamiętliwe. Jesteśmy bardzo pamiętliwe i bardzo też takie, wiesz, potrafimy być złośliwe. No, jesteśmy oczywiście bardzo zazdrosne. Nie, tutaj nie ma miękkiej gry. Nie ma.
6: No.
1: Nie ma.
6: Zależy jaki, ja też wolę bardziej taki, bo to pierwsza dziewczyna nie miała takiego charakteru, a druga właśnie miała taki bardziej charakter taki żarliwy i taki gorliwy, wiesz o co chodzi, że taki zapieklak, wiesz, tak można powiedzieć, jak to u nas.
1: Wiem, ale ty to jako bliźniak to powinieneś mieć albo drugiego bliźniaka, albo wodnika i lepiej nie celuj dalej, bo po prostu i z twoją dwubiegunówką inni się wykończą i ty z innymi.
6: Ja już się wyleczyłem z związków, ja już się w związki nie pcham.
1: A nie pchasz się i to będzie?
6: Nie. Nic nie będzie, no z koleżanki mam, nie?
1: Aha. No dobra, że ci się 10 razy zmienia, jak to każdemu bliźniakowi. 26 lat masz całe życie przed tobą, Piotruniu.
6: Tak,
1: trzymaj się. No i co, samych bluz w twoim rozmiarze ci życzę.
6: No, dziękuję ci ślicznie, pani Doroto. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, cześć.
1: Cześć.
5: Halo?
1: Cześć, Wiktoria, mówi Doda.
5: Hej.
1: Dzwonię do ciebie, bo podobno masz jakąś super hot historię, która będzie jednocześnie zapowiedzią kolejnego odcinka, mianowicie trójkątny, toksyczny, miłosny układ.
5: No, mam taką historię, jakby opowiedzieć od początku?
1: Tak.
5: To wyszło tak, że przyszłam na delegację do pracy i już wcześniej tam byłam i poznałam takiego chłopaka i zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy się jakby przyjaźnić. Do tego wszystkiego ja się zaprzyjaźniłam z jedną taką dziewczyną. Okazało się, że oni kiedyś byli w związku ze sobą, jednak się dalej przyjaźniam. I my się w takiej trójce przyjaźniliśmy. Tylko, że w pewnym momencie, żeby nie mówić tej imionami prawdziwymi, to powiemy Marta, zaczęła być strasznie na mnie zazdrosna. Jakby kazała, nazwijmy go Karolowi, obiecywać, że jak się spotyka ze mną, to będzie z nim w stałym kontakcie. Potrafiła do nas wypisywać, jak jeszcze ja miałam z nią kontakt. Tej dziewczynie ciągle było źle, ciągle coś.
1: Jest taka psychopatka.
5: No troszeczkę taka toxic vibe, można powiedzieć. I no i w pewnym momencie jakby moja relacja z nią się zakończyła w pewien sposób. No i ten biedny Karol po środku młota kowadło i starał się to wszystko godzić, tylko że w czasie, kiedy my jakby byłyśmy pokłócone, ja wiedziałam, że ona mówiła do niego, że on ma się już ze mną nie przyjaźnić, jakby się ma się ze mną nie zadawać. Ja z tym chłopakiem tak trochę w tajemnicy przed Martą mieliśmy taką bliższą relację, jakby było to, nie byłby to związek, ale była to taka, jak to powiedzieć, relacja bliższa, że no na przyjaźń to się tylko nie kończyło.
1: Aha.
5: No, a ona nic o tym nie wiedziała jakby, no ale ostatnio się z nim pokłóciłam o to, że właśnie spotkania ze mną odwołuje na rzecz Marty, bo Marta jakby ma...
1: Jest grzechu warta, no.
5: Po prostu Marta robi zawsze jakieś dymy, jak się coś nie dzieje po jej myśli. Ja nie jestem też święta w tym wszystkim, no ale jest to takie pogmatwane, ponieważ z tym chłopakiem jakby dobrą relację tworzę i wchodzi trzecia osoba, która próbuje na siłę jakby zniszczyć to wszystko. Ja starałam się ani razu nie, negatywnie nie wypowiadać na rzecz Marty, wręcz przeciwnie, mówiłam bardziej pozytywne rzeczy, nawet jak się pokłóciłyśmy, nawet jak mam z tyłu głowy, że się, tak by można powiedzieć wprost, nienawidzimy. To jakby ona tam głupoty nagadała na moje tematy i różne takie rzeczy, ale nie starałam się jakby czegoś mieszać. A dzisiaj na domiar tego wszystkiego Karol stwierdził, że on potrzebuje trochę odpoczynku.
1: Aha, no to wiesz, co to znaczy?
5: Że ma.
1: No nie, no że już z Martą sobie tam układa wszystko. Kochana, znaczy, nie chcę być brutalna, ale dałaś się totalnie zwyfrajerować i to jeszcze bez mydła. Nie ma czegoś takiego jak trzecia osoba w związku. W ogóle nie uznaję akceptacji przyjaźni z ex ostatnią. Za dużo wspomnień, nie można by, wiesz, przyjaźnić się z kimś, gdzie jeszcze nie opadł kurz, czy tam, rozumiesz, feromony po spaniu w jednym łóżku i kotłowaniu się pod kołdrą. Ja rozumiem, że kolegujesz się z ex z podstawówki, gdzie już każdy ma, wiesz, drugą żonę i 10 razy każdy o tym zapomniał i nawet patrzeć na siebie nie może w tym kontekście. Ale jeżeli jest to, wiesz, była niedawna i chcesz budować związek ze swoją obecną, to musisz się, stary, zdecydować. A ty nie jesteś jakąś matką Teresą, żeby go niańczyć i żeby akceptować jakieś, wiesz, jego toksyczne współuzależnienie, nieodcięcie pępowiny, nieprzepracowanie przeszłości, nie przygotował gruntu do tego, żeby zasiać nowy związek. Ten grunt jest toksyczny, chory, żaden kwiat tutaj nie wyrośnie na tym. To jest popieprzone wszystko. On musi sobie to wszystko poukładać. Żadna normalna, szanująca się dziewczyna nie będzie chciała być z facetem, przy którym on się musi tłumaczyć, że spotyka się i być w kontakcie z jakąś byłą laską. To jest w ogóle out, na razie, żegnam, cześć, żegnam.
5: No, jakby ja rozmawiam bardzo często z moją terapeutką na temat tego wszystkiego. Jakby ona uważa, że też jest to toksyczna relacja. Jakby ja nie chciałam z tym chłopakiem tworzyć relacji związkowej, bo jakby obydwoje, no, chorujemy po prostu. I jakby ja nie jestem gotowa na jakieś takie większe zobowiązania pod względem miłosnym, żebym do kogoś była przywiązana. Jakby jest to dla mnie ważna osoba, jakby nie patrząc. No ale jak dzisiaj tak porozmawiałam i tak stwierdziliśmy oboje, że chyba potrzebujemy takiego kontaktu, ograniczyć do minimum kontakt. Nie wiem, czy to przez leki, czy nie, ale tak czuję się spokojniejsza przede wszystkim.
1: No to jak czujesz się spokojniejsza, to jest najważniejsze, bo to już jest znak jakby drogowskaz dla ciebie, bo twój organizm daje ci jednoznaczny kierunek, w którym masz podążać. Jeżeli człowiek jest dla ciebie toksyczny, ty się stresujesz, zdenerwujesz, zastanawiasz, kwestionujesz, myślisz za dużo, nie możesz skupić się na sobie, tylko cały czas cię to wciąga i to w złą stronę i zaczyna wyzwalać w sobie złe emocje, to już jest znak i twój organizm ci daje jednoznacznie, że musisz wypierdać, gdzie po prostu uciekać, gdzie pieprz rośnie, jak najdalej, bo takie osoby są naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza jeżeli ktoś choruje, to pamiętaj, że potrafią doprowadzić jeszcze do gorszych chorób autoimmunologicznych, które powoduje właśnie stres i permanentne jakieś takie trzymanie się w nerwowości, no, a takie toksyczne relacje to robią, także kochana, to jest bardzo fajny zapowiedź naszego kolejnego odcinka, bo ja uważam, że tutaj eks akurat jest najmniejszym problemem, bo to jeszcze można odczepić ten wagonik. Ja zapraszam do dzwonienia i do zostawiania wiadomości, bo trójkąt potrafi być z mamusią nadopiekuńczą, z toksyczną siostrunią zazdrosną, z kolegą, który się podkochuje albo nigdy sobie nie znalazł dziewczyny, więc do końca życia chce go wyciągać na go-go. Trójkątów może być wiele, tak jak i waszych telefonów. Zapraszam na kolejną niedzielę.
0: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Doda Fon w RMF FM.

0: Zbliża się godzina druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku na Lubelszczyźnie. Zginęła 46-letnia kobieta. Funkcjonariusze proszą o pomoc w poszukiwaniach. W faktach także o zaostrzającym się sporze Hiszpanii i Włoch, których początkiem był kryzys migracyjny na Ceucie. Jeśli planujecie wakacje we wrześniu, posłuchajcie, ile będą was kosztować. Już zdradzę, że będzie taniej. Krubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. W czwartek wieczorem potrącona została 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków oraz nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? O tym piszemy na rmf24.pl. Na lotniskach i portach w Hiszpanii kontrole graniczne dla osób podróżujących z Włoch. Są one odpowiedzią rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym na Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca ponad 70 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować ogromny pożar.
1: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
0: Mówił Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio o 20%, tak wylicza portal travelist.pl. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny, nie tylko ze względu na niższe ceny.
3: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzje podejmować jak